Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania

0: Zawsze bo te słowa twarcze są nawet od
1: Spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy Piżu. Terry, nie chcesz, nie chcesz mojej kasy.
0: Chcę szczęścia.
1: W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba.

że nudzicie życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko git i haha, ale wiem, że czekasz na

palcach modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca.

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lawiny. Już nie boję się gruźb, jeśli to nie klub, to omijam tłum. Wolę mieć garstkę przyjaciół, wiedząc,

Piar, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo, jak mam nogi. Piar, deszcz, śnieg prosto w oczy.

0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jest ten słodzień.

0: znaj. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo. No hello. No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałaś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?

0: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
1: W Rzeszowie zapowiada się z przewagą słońca, ale chłodno, bo termometry pokażą 12 kresek. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 21 stopni, więc będzie cieplej. Wiatr łagodny, bez opadów, dlatego warto skorzystać z tej pogody na zewnątrz.
0: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
2: Jest 6:00, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Obława nadal trwa, policja zabezpieczyła już materiały dowodowe. To po strzelaninie w Białej Podlaskiej. Przypomnijmy, w pobliżu ulicy Królowej Jadwigi zastrzelony został 44-letni obywatel Rosji. O szczegółach mówi prokurator Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
3: Co do motywów, jakie w tej sprawie mogą być, no to na tym etapie to jest za wcześnie, żeby cokolwiek mówić.
2: A policja prowadzi obławę i apeluje o ostrożność. Napastnik wciąż jest poszukiwany. A teraz mundial i jak na razie największa sensacja mistrzostw. Hiszpańskie media mówią o katastrofie po remisie 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka. W innych meczach Urugwaj zremisował z Arabią Saudyjską 1-1. Takim samym wynikiem zakończył się mecz Belgii z Egiptem, a Iran zremisował z Nową Zelandią 2-2. To jednak wynik Hiszpanów pozostaje największą sensacją mundialu. Jak zareagowały na to media, o tym Mateusz Gołębiewski.
4: Hiszpańskie gazety są wyjątkowo zgodne w ocenie. Marca pisze wprost o katastrofie w Atlancie. Mundo Deportivo o fatalnym początku turnieju, a Sport podkreśla, że nawet wejście Lamina Yamala nie odmieniło obrazu gry. W komentarzach dominuje zarzut braku pomysłu i skuteczności w starciu z dobrze zorganizowanym rywalem. Zupełnie inaczej widzą to media z Cabo Verde, które podkreślają historyczny charakter remisu i bohaterstwo bramkarza Vozini oraz całej defensywy.
2: A dziś o 21:00 Francja zagra z Senegalem. Łódź zaprasza na filmową podróż. Wracają spacery i wycieczki szlakiem produkcji kręconych w mieście. Tegoroczny cykl rozpocznie się od wydarzeń związanych z 50-leciem serialu Daleko od szosy, w niedzielę pokaz serialu i spotkanie z jego bohaterami.
5: SK Ostrzeszów.
6: Jagoda Mośpan. Nowa wtyczka do unieruchamiania aut elektrycznych trafiła w tym roku do strażaków z Ostrzeszowa. To jednak nie jedyny nowy sprzęt w komendzie.
7: Zakupiono również zbiornik na paliwo z dystrybutorem, pojazd typu UTV.
6: Mówi strażak Noemi Biel. Pieniądze na to były z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. To będzie wieczór z historią i sztuką w tle. W sobotę o 20:00 przy Zamkowej Wieży w Ostrzeszowie odbędzie się spotkanie poświęcone Antoniemu Serbeńskiemu. Będzie pokaz filmu o artyście, rozmowa z jego twórcami i muzyczna niespodzianka. Wstęp jest wolny.
8: Jankes,
9: Kama
10: i Wiktor
11: w Radiu
12: SK. Dzień dobry ludzie, czas zaprzyjaźnić się z wtorkiem.
13: Słuchaj, jakby wtorek był przystojnym facetem, to ja bym się z nim zaprzyjaźniła.
12: Kama, no to jestem obecny.
13: Mówcie mi wtorek.
12: Jestem. Ale to jest ciekawe, słuchajcie, gdyby wtorek był człowiekiem, to kim?
13: No okej, sprawdźmy. 664-402-302 SK.
12: Jestem.

0: I od dawna to wiem.
1: 9 minut po godzinie 6. Ja jestem wtorkiem Kamy dzisiaj.
2: No dziewiąte, ja
3: powiedziałem, że
4: chciałam przez chwilę powiedzieć,
3: że dyszysz od rana.
4: No trochę tak.
1: Jakoś tak mi się włączę na chwilę, ale tylko na chwilę.
0: Zawsze we wtorek.
4: Ale faktycznie pytamy się was, gdyby wtorek miał być kimś lub czymś, to czym? No i Klaudia do nas napisała, że ja myślę, że wtorek byłby politykiem, bo przekonuje, że najgorsze już za nami i tymczasem nie jesteśmy nawet w połowie.
1: Gdyby z kolei miał być człowiekiem, to na przykład może fertkiem.
5: Są na świecie rzeczy, które się nawet fizjologom nie śniły.
1: To prawda. Ja mógłbym być taką tym atlasem takim samochodowym. Można sobie tak miziać po mnie, tak paluszkiem.
4: Znowu będziesz dyszał. Nie ma opcji. Nie.
1: Ktoś się dotelefonował do radia. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Kto tam? Co tam? Jesteśmy na żywca.
6: A, bardzo mi miło tak z rana na żywca.
1: No dziękujemy za telefon. To, czy to już?
4: Gdyby wtorek miał być kimś lub czymś?
6: Nie, chciałabym powiedzieć o tym wtorku.
1: No to dawaj.
6: Kiedy
1: powiesz?
6: No już mówię, więc wtorek nie miałby totalnie twarzy, bo nie można do niego żadnego powiedzonka dostosować.
1: Dziękujemy za bardzo ważny głos w tej dyskusji. 11 minut po godzinie 6. Dziękujemy bardzo. No co, dziwko, tak? Nie ma twarzy wtorek. No.
2: Patrzyłeś w lustro dzisiaj?
1: Jeszcze co jest?
2: No to wyglądasz podobnie.
1: Słuchajcie, przerwa na muzykę.

0: Tutaj SK, 17 minut po godzinie 6, dyskusja rozgorzała. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, ale dobrze dzisiaj wyglądasz.
1: Dziękuję bardzo. Pracowanie.
0: Już kama zaczęła się uśmiechać, ale jednak komplement przeleciał obok kamy i trafił w jadzie.
2: Tak było, potwierdzam. Ale uśmiecham się również dlatego, że przeczytałam w gazecie, że Sylwia Szostak z nowym ukochanym w końcu dziewczyna znalazła. Aha. Dokazują na siłowni i nie szczędzą sobie czułości. Wrzucili do sieci kolejne zdjęcia ze wspólnych treningów. No i można je obejrzeć.
0: Zobacz, Jadziu, widzisz, jak trenują sobie razem?
1: No rzeczywiście. Widzę, że ona ma dużą sztangę.
0: I to jest jego sztanga.
3: Aha. To jest sztanga?
0: Aha.
3: Sztanga? Ja nie poznałem, rzeczywiście.
2: No. Słuchaj, ciężko dźwigać taką sztangę.
0: Dobra, lećmy dalej. Kim jest Ola Nowak?
3: Chyba co najwyżej hantelek.
2: Ola Nowak to taka influencerka.
0: Tak, jest Ola influencerką, Nowak. Ja potwierdzam, bo nawet dałem jej kiedyś follow i ją obserwuję, muszę
3: co tam u tej Oli całej cudownej słychać?
2: No ona relacjonuje swój wyjazd panieński i daje nura do wody w Welonie.
0: W Welonie do wody?
3: No, szaluna
0: to
3: taka.
0: To jest legalne? Mhm.
1: Ja miałam kiedyś taką rybkę w akwarium. Welonka.
4: Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.
0: No, dziękujemy bardzo. Czy przyjdziesz do nas jutro?
1: Oczywiście, że tak.
0: Kama, dziękuję. Pięknie wyglądasz.

0: wstawać, wstawać, nie udawać. 26 minut po godzinie 6 rano.
1: Kama, ale dobrze wyglądasz dzisiaj. Naprawdę, to jest niesamowite.
2: Bardzo mi się podoba ten nowy trend w naszym radiu. Bardzo mi się podoba. Możecie go również u siebie w pracy zastosować.
0: Tak. Zapoduję, żeby najładniejsza osoba z nas odebrała telefon.
1: No to Kama.
3: Hej, SK. Nie zgadzam się z panią, która mówiła, że nie ma rymu do wtorek. Przyszedł wtorek, dam ci cały worek. Pozdrawiam.

0: Reklama.
1: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
2: Zapraszamy do salonu Citroën Sztukowski w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 27-29.
3: Szukasz planów na sobotę 20 czerwca? Spędź ten dzień z nami. Salon Omoda JQ Grupa Lis w Kaliszu zaprasza na wyjątkowy Customer Day. Przetestuj najnowsze, technologiczne modele Omoda i JQ podczas ekscytujących jazd próbnych. A dla całej rodziny? Pyszny catering, strefa gadżetów oraz masa atrakcji dla najmłodszych. Zamek dmuchany, wata cukrowa i niezapomniane animacje. Czekamy na Ciebie 20 czerwca przy ulicy Łódzkiej 71 w Kaliszu. Do zobaczenia!
4: T plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.

0: minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie.
1: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Przed nami 10. edycja Rapsta

0: składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
3: Poranek w Ostrzeszowie zapowiada się chłodno, bo termometry pokażą tylko 13 kresek. Niebo będzie w większości bezchmurne, więc słońce ma szansę zagościć na dłużej. Po południu temperatura wzrośnie do 21 stopni, co sprawi, że zrobi się przyjemniej.
2: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
4: Minęła 6.30, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Policyjna obława w Małopolsce. Trwają poszukiwania Kacpra Wójtowicza. Mężczyzna jest podejrzewany o śmiertelny atak na 19-letnią byłą partnerkę w Mszanie Górnej pod Limanową. W akcji uczestniczą policjanci, ratownicy GOPR i grupa poszukiwawcza. Służby wykorzystują także drony. Katastrofa lotnicza w Kalifornii. W bazie wojskowej na południu stanu rozbił się bombowiec B-52. Zginęło 8 osób. Do wypadku doszło krótko po starcie. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną katastrofy.
5: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
6: SK Sport News.
4: Niespodzianki na piłkarskich mistrzostwach świata. Hiszpania, faworyt turnieju, tylko zremisowała z debiutującą Republiką Zielonego Przylądka 0-0. Remisem 1-1 zakończyło się także spotkanie Belgii z Egiptem. W nocy Arabia Saudyjska zremisowała 1-1 z Urugwajem, a Iran 2-2 z Nową Zelandią. Koszykarze ze Stalu Zielona Góra doprowadzili do wyrównania w finale Orlen Basket Ligi. Mecz numer 4 wygrali przed własną publicznością. W finałowej rywalizacji jest 2-2, a kolejny mecz już jutro w Warszawie.
5: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
7: Dzień dobry, raz jeszcze witamy. Już wtorek, super.
8: No, niektórzy mówią, że wtorek jest przystojny jak Jankes, a inni mówią, że wtorek mógłby być...
9: Człowiek pewnie by chciał być kebabem, bo wszystkie dziewczyny, laski na imprezach by na niego leciały. Pozdrawiam ich od tej strony.
10: No i jak teraz powiedzieć, jaki sos, wariacie?
7: Taki jestem zmieszany.
11: Dziewczyny, nie, że w trakcie, po, zawsze po imprezie, prawda?

0: miłość. Uważam, że miłość jest najważniejsza na świecie i myślę, że podobny pogląd ma Michał Wiśniewski, który ile miał? Już 6?
1: 5, 6?
0: No, jakoś tak aż ciężko się doliczyć.
2: A ile ma dzieci Michał?
0: Tyle.
1: Wszystkie dzieci nasze są.
2: Jego są. Przecież to się zmieniło.
0: No ale faktycznie.
2: Sześcioro dzieci ma.
0: Faktycznie Michał Wiśniewski rozwodzi się teraz z Polą Wiśniewską, ze swoją ostatnią partnerką. Ale w związku z tym również pojawiły się spekulacje, że może wróci do Mandaryny.
1: Ale zwrot akcji.
0: I na te spekulacje odpowiada: nie potwierdzam, nie zaprzeczam, ale... ona jest moją ostoją.
2: Ale zobaczycie, zejdą się na święta.
1: No, no to logiczne, bo wtedy jest czas mandarynek. Jankes, Jankes i Wiktor.
3: Reklama. Z wygraniem.

0: potwierdzamy Kama. Pięknie wygląda. 6:38, 22 minuty i będzie z nami godzina 7.
1: Słuchajcie, ja totalnie wierzę.

0: Jackpot. Daje wolność na bogato.
1: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
2: Wow! Tylko 999 zł netto miesięcznie. Dzielicie od nowego BMW X1 ze sportowym pakietem M. Komfort podgrzewanych foteli, wygoda asystenta parkowania z kamerą cofania, sportowy wygląd i technologie BMW, które robią różnicę. To wszystko w racie 999 zł netto. Dealer BMW Premium Arena Kalisz zaprasza. Ten i inne modele BMW w atrakcyjnych ofertach znajdziesz na bmw-kalisz.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.

0: Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Just hit the pedal. If things go wrong, it's just incidental.

0: jesteśmy oczywiście. 11 minut i będzie za mnie godzina 7. Happy
1: birthday to you. Marta, Marta.
2: Deska budzi w urodziny.
0: Marta, studentka pielęgniarstwa, jest z nami. Dzień dobry, Marto, witaj, witaj.
3: Dzień dobry.
0: Czy ty boisz się krwi?
3: Nie, absolutnie się nie boję.
0: A jak tobie pobierają krew, boisz się czy nie?
3: Ogólnie jeśli robi to moja mama, to nie boję się. Jeśli ktoś obcy, no to już pojawia się lekki lęk.
4: Czyli ty normalnie genów nie oszukasz. Wyssałaś to z mlekiem mamy, tak?
3: Tak, dokładnie.
0: Studentka pielęgniarstwa dzisiaj obchodzi urodziny. Jak się imprezuje na takich,
4: nie wiem, studiach?
5: Właśnie. Ulubiony drink? Bloody Mary.
3: Tak się imprezuje, że dzisiaj cały dzień spędzę w szpitalu na praktykach, także zapowiada się ciekawie.
4: No to my w takim razie bardzo prosimy wszystkie osoby, które dzisiaj będą w szpitalu, po pierwsze dużo zdrówka dla was, ale po drugie, jeżeli zobaczycie Martę, to żebyście złożyli jej najlepsze życzenia z okazji 20 urodzin.
0: 20 urodziny.
5: Piękna. Piękna historia, no.
0: Pięknie to brzmi.
5: 20-letnia pielęgniarka, Jankes.
0: Pracuje
5: ci wyobraźnia?
0: Niebywałe to jest, naprawdę. Ja próbuję sobie to jakoś poukładać w głowie, ale bo my mamy zupełnie inaczej poukładane liczniki, droga Marto, ale ja mam w głowie tak z 27,8 maksymalnie. W głowie.
4: Na głowie już nie.
5: Przecież Marta mówi, że ma 17.
0: A, no, okay.
5: Także niebezpiecznie zbliżamy się do tej dolnej granicy.
4: Dobrze, to może Martuś, na wszelki wypadek pozwól, że wręczę ci w tym momencie prezenty, bo mamy dla ciebie czteroosobowe zaproszenie do Energylandii.
0: Tam krew buzuje.
3: Dziękuję bardzo.
4: No, ciśnienie skacze i to jest zupełnie naturalne, więc nie ma się co tym denerwować.
3: Bardzo się cieszę.
0: Jak my u ciebie, Marta, rozpoznamy, jak trafimy do szpitala? Po czym, no?
3: Po tym, że bardzo często noszę kokardę we włosach.
0: O.
3: Bardzo często.
4: A dzisiaj z okazji urodzin będzie również miała przyczepione baloniki.
0: No,
3: do kokardy. Dokładnie, tak.
0: To jest dobry pomysł.
5: Jeszcze raz wszystkiego najlepszego i buzi w szczepionkę. Radio.

0: 7 za chwilę. Newsy przed nami i spotkanie z Pauliną. Chcesz coś powiedzieć, Kamie?
1: Ja już wszystko powiedziałem.
2: Przepraszam cię bardzo, nadal nie znam pinu do twojej karty, okej? Okay? Mm-hmm. Więc nie mów, że wszystko powiedziałeś, bo jest to nieprawda.
1: Mogę ci powiedzieć, 1, 2, 3, 4.
0: Słuchajcie, zróbcie Kamie mały love bombing. Dzisiaj Kama zbiera komplementy. Jankę na razie jest jedyną osobą, no ja też się trochę podłączyłem, która mówi, że Kama pięknie wygląda. To może teraz wy, messengerowe wiadomości audio.
3: Kama i Wiktor.
4: Reklama. Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?

0: Honujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
1: Villaro. To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
2: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie.

0: i wygrywaj w punktach Lotto.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: To będzie ostatnia reklama. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
3: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
1: W Ostrzeszowie poranek zapowiada się chłodny. Termometry wskażą 13 kresek, ale słońce będzie nam towarzyszyć. Wiatr z zachodu lekki, więc nie będzie przeszkadzał. Po południu temperatura wzrośnie do 21 stopni, co sprawi, że zrobi się przyjemnie ciepło.
0: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
2: Minęła siódma, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Trwa obława w rejonie Mszany Górnej koło Limanowej w Małopolsce. Służby szukają Kacpra Wójtowicza, który zaatakował swoją byłą dziewczynę. Kobieta nie przeżyła. Więcej o sprawie Michał Rejduch.
3: Wczoraj wieczorem mężczyzna przyszedł do swojej byłej partnerki. Doszło między nimi do sprzeczki. 19-latek zaatakował kobietę, powodując u niej poważne obrażenia, po czym uciekł. Mimo reanimacji kobiety nie udało się uratować. Teraz 19-latka szuka policja z użyciem psów tropiących oraz GoPro. Sprawdzane są m.in. samochody na drogach, a teren patrolują drony.
2: Program ceny paliw niżej będzie ograniczany, informuje Ministerstwo Finansów. Resort podaje, że obniżony VAT będzie obowiązywał do 30 czerwca. Obniżka akcyzy wygasa dzisiaj, a to oznacza wzrost cen paliw średnio o około 30 groszy na litrze. Urząd Morski w Gdyni poszukuje wolontariuszy. Latem mieliby pomagać w ochronie wydm i nadmorskich lasów. Zaangażowane osoby edukowałyby turystów, pilnowałyby też, czy chronione tereny nie są zaśmiecane.
4: Będą wyposażeni w kamizelki oraz w ulotki edukacyjne.
2: Mówi Robert Mokrzycki z Urzędu Morskiego w Gdyni.
5: SK Ostrzeszów News.
6: Jagoda Mośpan, nie będzie bonu ciepłowniczego w Ostrzeszowie. Miasto informuje, że odbiorcy ciepła systemowego nie spełniają warunków programu, bo cena ciepła jest za niska. Dlatego też wnioski złożone w tej sprawie pozostaną bez rozpatrzenia. Salta, skoki i mnóstwo emocji. To wszystko w szkole podstawowej numer 18 w Kaliszu. W sobotę odbędą się tu szóste otwarte mistrzostwa akrobatyczne.
7: Warto to zobaczyć, dlatego że jest to bardzo emocjonujący i widowiskowy sport.
6: Mówi organizator Michał Garbarczyk. Start o 9.
8: Jan, Kama
9: i Wiktor
8: w Radiu SK.
10: Skrzynka nam się zapchała, bo wszyscy piszą, dzwonią w sprawie Kamy. Czy są
11: nie,
10: jakieś,
11: to tylko awizo.
10: Czy są jakieś wiadomości?
12: Są.
11: Aż boli nie, trochę.
10: Czy co? A tu Kama.
11: Miało być miło, a w końcu wyszło grillowanie, tak? Dziękuję.
10: Powtórzę pytanie, czy są jakieś wiadomości?
11: Nie ma. Aż boli trochę. Nie?
10: To jest nagrana Kama, tak przy okazji. Czekamy. Macie jeszcze 2 minutki.

0: Dzień dobry. To jest radio z samego rana.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Patrzycie na mnie jak takiego, starego grzyba, tak sobie pomyślałem właśnie teraz. No.
0: Powiedzmy to sobie szczerze.
2: Chodzimy na grzyby. Ogromna część Polaków chodzi na grzyby.
3: Zaczęło się.
1: To mój kolega, z którym ja chodzę na grzyby, rzeczywiście już się zaczęło. Grzybiarze wyruszyli po pierwsze w tym roku. Borowiki szlachetne, jak tak się okazuje.
0: Jest, uwaga, 16 dzień czerwca, a podobno w lasach pojawiły się grzyby.
1: Są i jeszcze raz są.
3: Borowiki szlachetne, tak?
1: Są, tak, dokładnie.
3: Grzyby się już zaczęły. No, to już tylko krok do tego, żeby w sklepach pojawiły się bombki, Mikołaje i mamy to.
4: Jam

0: jest dystrybutor filmu Toy Story 5.
1: 17 minut po 7, a my zabieramy się za zabawę, no bo przecież o zabawki tutaj chodzi.
2: Wiadomo, przecież to już dzisiaj, od 17 czerwca w kinach Toy Story 5, ale tam są piękne głosy, ale są tam wyjątkowe postaci, tam jest piękna Kama, piękny Wiktor.
3: Ja też jestem.
1: No tak, to dobrze, że już nie dodałeś, że piękny.
4: To teraz pozwólcie, że niczym pan Gmoch rozrysuje tę sytuację, bo z nami jest Gabrysia, ale obok niej jest Tymek oraz Klementyna i Meduza w tym wszystkim. Więc proszę cię, wytłumacz, o co w tym wszystkim chodzi.
5: Ulubioną zabawką mojego synka jest pluszowa meduza, która dostała takie doniosłe imię Klementyna. I ta Klementyna podczas nieobecności naszej w domu bierze kąpiele.
1: Sama odkręca wodę, sama wypełnia wannę, a potem sama tam wskakuje.
4: Do momentu, kiedy zakręca na koniec kurki i nie robi zalania sąsiadów, to jest spoko.
5: Dodatkowo zużywa bardzo dużo płynu do kąpania mojego syna i za każdym razem, kiedy pytam się, co się stało z jego płynem, mówi, że Klementyna znowu się kąpała.
4: Słuchaj, no jako meduza ma na pewno mnóstwo parzydełek, więc ja ją rozumiem,
1: uważać,
4: że trzeba więcej. Każde
1: parzydełko musi być czyste i dokładnie wyszorowane.
3: Ja mam sąsiadkę, która ma pseudonim Meduza. No, ona takie parzydełka ma.
5: Tymek mówi, że do tych parzydełek to ma specjalne mydełka, które chowa u niego pod łóżkiem.
4: Uwielbiam wyobraźnię dzieciaków, to jest po prostu...
3: Trzeba wpaść kiedyś do was, to rzeczywiście, ze swoimi dziećmi.
5: Zapraszamy.
1: Słuchajcie, a możemy się tak umówić, że jak pójdziecie do kina, bo pójdziecie, bo mamy bilety na Toy Story 5 dla całej rodziny, to zabierzecie meduzę ze sobą? Weźmiecie ze sobą meduzę?
5: No, oczywiście, że tak.
4: To żeby Meduzie nie było smutno, dorzucamy ci jeszcze zestaw zabawek z filmu Toy Story oraz głośnik bezprzewodowy.
5: Wspaniale, dzięki.
3: Proszę bardzo, baw się dobrze. Proszę pozdrowić Meduzę. No i całą resztę zabawek, dobra?
5: A jak? Będzie miała z kim teraz brać kąpiele.
0: Na konkurs zaprosił jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.

0: 7.30 już za chwilę. Love bombing. Jesteś w stanie rozszyfrować to pojęcie, o co w nim chodzi?
1: No tak, miłość jest bombowa, no. Aha.
0: I to postępuje, słuchaj. Love bombing przybrał nawet taką formę teraz.
2: Cześć, Radio SK.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro.
6: Emocje rosną.
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja jeszcze tylko dzisiaj na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wow! Tylko 999 zł netto miesięcznie. Dzielicie od nowego BMW X1 ze sportowym pakietem M. Komfort podgrzewanych foteli, wygoda asystenta parkowania z kamerą cofania, sportowy wygląd i technologie BMW, które robią różnicę. To wszystko w racie 999 zł netto. Dealer BMW Premium Arena Kalisz zaprasza. Ten i inne modele BMW w atrakcyjnych ofertach znajdziesz na bmw-kalisz.pl.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
5: Poranek w Ostrzeszowie zapowiada się z pięknym słońcem, a termometry wskażą 14 kresek. Wiatr będzie słaby, ale wyczuwalny. Z biegiem dnia temperatura wzrośnie, osiągając 21 stopni po południu. Idealna pogoda, by cieszyć się dniem na świeżym powietrzu.
4: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
6: Jest 7.30, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. W akcji drony i policyjne śmigłowce trwa obława w rejonie Mszany Górnej w Małopolsce. Służby szukają 19-letniego Kacpra Wójtowicza, podejrzewanego o śmiertelny atak na byłą dziewczynę. Więcej o tym piszemy na SK.pl, a do tematu wrócimy też za pół godziny w SK News. Dziś odpowie na pytania śledczych. To 75-latek, który zaatakował ratownika medycznego i zniszczył sprzęt specjalistyczny w szpitalu przy Unii Lubelskiej w Szczecinie. Motywy jego działania na razie nie są znane.
7: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
8: SK Sport News.
6: Urwane punkty faworytom na mistrzostwach. Belgia musiała gonić wynik z Egiptem. Skończyło się na remisie 1-1. Bezbramkowy remis zobaczyli też oglądający spotkanie Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka. Hiszpanom nie pomógł nawet wracający na boisko po kontuzji Lamine Yamal. W pozostałych meczach Arabia Saudyjska zremisowała 1-1 z Urugwajem, a Iran 2-2 z Nową Zelandią. Selekcjoner reprezentacji Polski siatkarek ogłosił nowe powołania na drugi turniej Ligi Narodów. Do kadry dołączyły Magdalena Stysiak, Paulina Damaskę i Sonia Stefanik. Turniej rozpocznie się już jutro w Bangkoku.
7: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
9: Young Yonkers, Kama i Wiktor w Radiu SK.
10: Dzień dobry, witam raz jeszcze we wtorek 16 czerwca, 7.31 już.
11: Dzisiaj Wiktor zarzucił love bombing i szczerze mówiąc boję się, co będzie dalej.
10: Love bombing, czyli zalewanie miłością. My was, wy nas, a na to wszystko dodzwonił się do nas Adam Mickiewicz.
12: Kawo moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię wypił.

0: Gramy, oni też grają, trwają Mistrzostwa Świata, jeśli chodzi o piłkę nożną.
1: Naprawdę?
0: Argentyna będzie grać w nocy, Kama, dzisiaj nie śpimy tej nocy. O 3 nad ranem wstajemy, Argentyna gra z Algierią.
2: Jak zagrają tak samo jak ta Hiszpania wczoraj, to ja dziękuję.
0: To jest niesamowita historia wczoraj, tu też, słuchajcie, w domu wczoraj mój synek, tata, ale fajną mam koszulkę. Naprawdę nie wiedział nic, kto będzie grał. Hiszpania grała z Wyspami Zielonego Przylądka, a kiedyś byliśmy na Capo Verde i mój synek wyciągnął tę koszulkę, właśnie wczoraj latał w niej po domu.
1: Dobra, przeczytał Hiszpania, w internecie, no.
0: Hiszpania, Capo Verde 0-0, niesamowite.
2: Ale grali też ci, którzy nas wyrzucili z mundialu, którzy zajęli nasze miejsce, czyli Szwedzi, grali z Tunezyjczykami. I wyobraźcie sobie, że Tunezja po porażce ze Szwecją długo nie czekała i od razu z miejsca postanowiła zwolnić swojego trenera. Nie ma. To jest jedyna drużyna na mistrzostwach, która aktualnie nie posiada trenera.
1: No to taki trochę odlot ściśle tajny miał pan trener, co? Poleciał, nie rozpakował się i wrócił.
0: Trzeba wracać, tak. Kama
3: i Wiktor. Reklama. RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Szukasz planów na sobotę 20 czerwca? Spędź ten dzień z nami. Salon Omoda JQ Grupa Lis w Kaliszu zaprasza na wyjątkowy Customer Day. Przetestuj najnowsze, technologiczne modele Omoda i JQ podczas ekscytujących jazd próbnych. A dla całej rodziny? Pyszny catering, strefa gadżetów oraz masa atrakcji dla najmłodszych. Zamek dmuchany, wata cukrowa i niezapomniane animacje. Czekamy na Ciebie 20 czerwca przy ulicy Łódzkiej 71 w Kaliszu. Do zobaczenia!
9: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomiczny-na-przyrodniczym.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
12: I po reklamie.

0: No sam za każdym razem, jak na niego patrzę, to wygląda dokładnie tak samo.
1: Tak. Jak?
0: A znamy się od kilku lat?
1: Zgadza się, oczywiście. No, Selen atakuje i jest po raz kolejny gotowy, by porządnie wkręcić. Tym razem będzie samochód, będzie kontener.

0: Dobra, lepiej posłuchajcie tego. Okej. Nosel wkręca. Nosel
1: wkręca. Nosel wkręca w Radio SK. Chciałem do pana Miłosza, żebym się dodzwonił z tego samochodu płynącego z Stanów, bo nie wiem, czy pan śledzi w ogóle trasę.
2: Nie.
1: A, będzie to mieć po tej stronie, ja obsługuję państwa kurs. I teraz tak, poinformowali nas na tym statku, że jednak kluczyki, proszę pana, nie będą w kontenerze, w samochodem, tylko będą ogólnie dostępne.
2: Co to znaczy ogólnie dostępne?
1: No normalnie jest skrzynka, proszę pana, gdzie jak oni te 150 aut sprowadzanych, proszę pana, przytumują w tych kontenerach, to zrzucają do ogólnej skrzynki kluczyki.
2: Okej. I jeszcze raz pytanie pana?
1: No i dlatego, czy to pan sobie sam będzie chciał znaleźć te kluczyki?
2: Jaka jest inna opcja?
1: No ktoś, z kim się pan dogada tam z Rotterdamu, proszę pana, żeby pan tutaj znalazł kluczyki, tylko no to już po pańskiej stronie leży.
2: Tylko, że jakby, domyślam się, że model samochodów takich samych nie jest 150, tylko jest 10.
1: No mówię, ekipa nie będzie szukała kluczyka pod pańskie auto, bo co nad godziny.
2: Parodia.
1: Miałem to, proszę pana, co pół roku, w zależności jaki statek płynie. Takie mają tam zasady. Jeden, proszę pana, zostawia kluczyki w samochodzie, nie ma problemu. Inny wrzuca do ogólnego pojemnika te wszystkie kluczyki i później, proszę pana, ja muszę wyzwaniać i się droczyć z ludźmi.
2: No, trochę jest to droczenie i mnie też to trochę, no, tak powiem, denerwuje, bo jest to radio troszkę.
1: No więc muszę wiedzieć, co u pana zrobimy, proszę pana, żeby to auto wyciągnąć, no.
2: No ale auto jest 12, tak? Jeszcze mamy...
1: Jakoś tak będzie, do 12 planujemy.
2: No, no to chyba nie muszę dawać w tym momencie już informacji, tak?
1: No to chyba, że pan sobie do tego czasu uprawnienia zrobi albo na żurawie, albo morskie. No to wtedy pan może przyjechać do Rotterdamu sobie poszukać swojego auta.
2: No, jest inna opcja, jak ja nie mam uprawnień, nie zrobię do tego czasu uprawnień.
1: No to kogoś pan w Rotterdamie szuka, kto panu to zrobi, kto ma te uprawnienia?
2: Nie powiem panu w tym momencie,
1: Proszę pana, to może Tomasz by coś powiedział.
3: Miłoszku, syneczku, staś wkręcony w Radio SK. Jesteś najlepszy. Nosel wkręca w Radio
4: SK. Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
5: Kolejna ofiara zaliczona.

0: już jest 6 minut do godziny 8.
1: Wszystko się zgadza jak najbardziej tak. Cały czas Kama jest oczywiście największą fanką, jeśli chodzi o piłkę nożną.
0: Bardzo.
1: Widziałaś meczyk, prawda?
0: No oczywiście, że nie.
1: Potęga. Hiszpania grała z drugą potęgą piłkarską, czyli z Wyspami Zielonego Przylądka. I było 0-0.
2: Czai się pewna ciekawostka. Otóż bramkarz Republiki Zielonego Przylądka przed meczem miał 46 tysięcy obserwujących na Instagramie.
1: Troszkę się pozmieniało po tym meczu rzeczywiście.
2: Po meczu, słuchajcie, ma 5,5 miliona.
1: Jak on się nazywa?
2: Wozinha. Wozina?
1: Czekaj, ja sprawdzę.
2: V-O-Z-I-N-H-A.
1: Rzeczywiście jest 5,5 miliona, uwaga, plus jeden, plus ja. O.
2: Kama
1: i Wiktor.
2: O, Kama też kliknie.
3: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.

0: oferujący aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Villaro. To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
10: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Masło ekstra polskie Mlekowita 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A do środy. Wszystkie mięsa mielone wieprzowe oraz wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu.

0: Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
4: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
5: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
1: Dziś w Ostrzeszowie przedpołudnie zapowiada się chłodne, z temperaturą około 14 kresek. Na niebie dominować będzie błękit, a słońce doda energii. Ciśnienie stabilne, bez zmian. Po południu zrobi się cieplej. Termometry pokażą nawet 21 stopni.
0: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
2: Minęła ósma, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Psy policyjne, drony policji i TOPR w akcji. W Mszanie Dolnej w Małopolsce trwa obława na 19-latka podejrzewanego o morderstwo. 19-letni Kacper Wojtowicz zaatakował swoją byłą dziewczynę wczoraj późnym wieczorem.
3: Pomiędzy nimi prawdopodobnie doszło do sprzeczki, w trakcie której mężczyzna zaatakował kobietę, powodując u niej obrażenia. Niestety 19-latki nie udało się uratować.
2: Mówi Jolanta Batką z policji w Limanowej i dodaje, że działania prowadzone są w okolicy lasu, gdzie doszło do zdarzenia. A więcej o tej sprawie piszemy na sk.pl. Trwa specjalne posiedzenie Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Przewodniczy mu premier Donald Tusk. Zwołano je na wniosek szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Tematem jest obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce. W tej sprawie minister obrony ma także rozmawiać z prezydentem Karolem Nawrockim, a spotkanie zapowiadał wcześniej Marcin Przydacz. Tatrzański Park Narodowy podsłuchuje w nocy zwierzęta w parku. Przyrodnicy używają rejestratorów dźwięku rozstawionych w różnych częściach Tatr. Nagrane odgłosy pomagają lepiej poznać i zrozumieć zachowanie zwierzyny.
4: Rejestratory w pierwszej kolejności wykorzystujemy na ptaki, a przede wszystkim do monitorowania sów. Wykorzystujemy to do tych gatunków bardzo skrytych, trudno wykrywalnych.
2: Mówił Stanisław Broński z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
5: Ciekawe, czy mają w tym parku takie fajne, szczekające pieski.
0: SK Ostrzeszów News.
6: Jego damość pan porody znikają z Ostrzeszowa. Po półrocznym zawieszeniu szpital zamyka na stałe położnictwo i neonatologię. Władze placówki wskazują na braki kadrowe i spadek liczby urodzeń. Poradnia ginekologiczna będzie działać dalej. Pierwszy taki obiekt w Polsce otwarty w Poznaniu. Mowa o onkobazie, czyli miejscu wsparcia dla osób chorujących na raka i ich rodzin. Oferuje konsultacje z psychologiem, dietetykiem, hematologiem, ale także zajęcia i terapie grupowe. Co roku w Polsce przybywa 200 tysięcy chorych onkologicznie.
7: Jankes,
8: Kama
7: i Wiktor
8: w Radiu SK.
5: No i właśnie, kogoś z tego trio będziecie musieli wybrać, bo za chwilę 5 słów, 5 stów do wzięcia, żywa gotówka. I pies gratisowo jeszcze też dla kogoś.
9: No dobrze, musicie na naszego eskowego messengera wysłać swój numer telefonu oraz przekonać Bogaja, żeby właśnie was wybrał.
10: Ale już wybrał, pieska wybrał, zobaczcie.
11: No. Ja czekam.
5: Dajcie numer telefonu i jakieś hasło, które przekona Bogaja, żeby do was zadzwonić.

0: 8 minut po 8. Kasa, pieniądze, to teraz.
1: 5 słów.
2: Dzisiaj na Dzień Dobry mamy dla was dobrą informację, bo dołączył dzisiaj do nas Noselek.
3: To nie jest dobra informacja.
2: To jest bardzo dobra informacja dla mnie, bo liczę na to, że dzisiaj nie zostanę ja wybrana, bo ja się strasznie stresuję tą zabawą, aczkolwiek fajnie, że jesteście razem z nami i się z nami bawicie.
4: Kamala, im bardziej mówisz o tym, że bardziej się stresujesz, tym stresujesz, tym słuchacze bardziej cię wybierają. Przecież nie rób tego.
2: Jankę stary się stresuje, że już obgryzł wszystkie paznokcie.
3: A Wiktor?
0: Ja w ogóle się nie stresuję, bo mnie nikt nigdy nie wybiera. No dobra, Piotrek razem z nami, dzień dobry.
5: Siemanko, siemanko, cześć.
0: Piotrek, siemanko. Powiedz najpierw, jakie hasło umieściłeś obok swojego numeru telefonu, bo to skusiło Bogaja.
5: Ptaki lecą kluczem.
2: Ptaki lecą kluczem. No to zobaczymy, jakim kluczem będą leciały twoje myśli, ponieważ za momencik dostaniesz od nas 5 słów. Będziesz musiał podać swoje skojarzenia. Jeden z wybranych prezentów.

0: Centerów, czyli Jankes, Wiktor lub Nosel za momencik opuści studio i będzie musiał odgadnąć, jakie skojarzenia pojawiły się w twojej głowie, więc kogo wybierasz?
1: Z kim grasz?
2: Dawaj.
3: Wiktor pójdzie zrobić kawę sobie.
1: Dobrze. Nienawidzę nas, was, siebie też.
0: Dobra, chłopaki, poznajcie się lepiej.
2: Zgłaszajcie się do innego konkursu, my nienawidzimy was. To niesamowite radio.
1: Jestem jak Legia Warszawa, nienawidzę wszystkich.
0: No,
1: Piotrek, opowiadaj, kim jesteś z zawodu, co robisz?
3: Aktualnie, znaczy z zawodu jestem cukiernikiem, aktualnie pracuję jako kierowca.
1: Okej.
3: Okay. No tyle, nie? Jeżeli rozwożę po mieście różne rzeczy.
1: Masz jakieś hobby przez 2B?

0: Na przykład sporty walki.
1: Sporty walki. Okay. No, Wiktorowi daleko do tego.
2: Czyli
1: on walczy z komarami.
2: Będą skojarzenia prezydenckie się sięgną. Dobra, to ja wychodzę ze studia. W takim razie to
3: dziękujemy.
2: Na moim miejscu usiada Boga i ja wychodzę, a wy się bawcie sami.
3: Żegnamy cię!
1: I strzaśnij drzwiami obrotowymi.
3: Dziękujemy bardzo. Okej, no i zabieramy się za pięć
1: Jezu,
3: słów.
1: Jak on długo wychodzi, no.
3: I pamiętaj, szybkie skojarzenia do tego, czym ciebie poczęstujemy za chwilę. Zobaczymy, jak płynie ze skojarzeniami Wiktora. Haha, jest...
1: Będzie dobrze. Okay. Dobra, jedziemy w takim razie. Pierwsze słowo dla ciebie to pelargonia.
0: Kwiatek.
1: Dobra.
3: Ładnie. Herbata.
0: Herbata, tak? Mhm. Szklanka.
1: Szklanka, okej. Okay.

0: Będzie no dobrze. Dobrze, okay. Dobra, jedziemy w takim razie. Pierwsze słowo dla ciebie to pelargonia.
1: Kwiatek.
0: Dobra.
2: Ładnie. Herbata.
1: Herbata, tak? Mhm. Szklanka.
0: Szklanka, okej. Okay.

0: To już 16 minut po godzinie 8.
1: Pięć słów, pięć stów.
0: Jest pięć słów, które zostały skojarzone przez naszego słuchacza. No i za chwilę zobaczymy, jak się potoczy sytuacja, gdy Wiktor wejdzie do studia i poczęstujemy go tymi samymi słowami.
2: To pozwólcie jeszcze tylko, że z Piotrkiem przypomnimy. Piotruś, na pelargonie powiedziałeś...
3: Kwiatek.
2: Herbata.
3: Szklanka.
2: Rower.
3: Ło.
2: Pingwin.
3: Zimno.
2: Anna, gol.
3: Bramka.
0: Zgadza się.
2: No to teraz sprawdzimy, czy Wiktor będzie myślał podobnie. Wiktor! Zapraszamy cię, Wiktorku. Ho, ho, ho!
0: No zapraszamy Wiktorka oczywiście na miejsce. No i zobaczymy. Im więcej tych samych, to jest ważne, tych samych skojarzeń, tym więcej kasy. W sumie do wzięcia nawet 500.
4: Bardzo podejrzanie się uśmiechacie.
3: Ja tylko mam jedną radę dla Wiktora. No. Myśl. Prosto, najprościej jak się da.
2: W jego przypadku to nie będzie skomplikowane. No.
4: Nie ma problemu, to wygraliśmy.
3: No to bardzo dobrze.
4: To dajcie już te 500.
0: Myśl.
2: No dobra, jedziemy.
5: Lećmy. No to słuchamy, pierwsze słowo, pierwsze skojarzenie. Pelargonia.
4: Ma być prosto?
6: Tak. Mhm.
4: No to kwiaty albo kwiaty.
6: Skąd wiedziałeś?
2: Nie wierzę. Ja bym cię znała, bo powiedział kwiatek.
4: No przecież,
0: dobrze.
4: Wiadomo.
0: Nie,
4: stówka
0: już jest po waszej stronie.
4: Stówka gwarantowana, ale idzie dobrze.
0: Lećmy dalej. Uwaga. Herbata.
2: No czy... ja obstawiam, że nie będziesz tu wiedział.
4: Czy mogę zadać pytanie dodatkowe?
2: Nie, no, dawaj.
0: Nie, czyli dawaj.
4: Piotrek, czy to jest przeciwieństwo?
3: Nie. Absolutnie nie.
2: A,
3: jeszcze prościej.
0: Pomyślałeś o kawie, tak?
2: Jeszcze jak, prościej
3: jak
2: mówi.
3: Jak chłop ze wsi myśl.
0: Proszę nikogo tutaj nie obrażać na antenie Radia SK.
4: Kurczę, ale co?
0: Dawaj, szybko.
3: Dawaj. Byle nie do miski.
2: No już więcej, Piotrek, nie podpowiadaj.
3: Dobra, nie.
2: A ty kombinuj.
4: Łyk.
2: I to jest zła odpowiedź, bo dobra odpowiedź to...
3: Szklanka.
2: No przecież wiedziałem.
4: No, miałem to na końcu języka.
0: Dobra. To było trudne. To było trudne.
2: Ale teraz będzie łatwo. Rower.
0: Szkoda, że państwo tego nie widzą, co się dzieje na twarzy Wiktora. Moja twarz zawsze tak wygląda przy okazji, kim jest Jankes. O Boże!
2: Teraz już mnie rozumiesz.
4: Czy to jest jakaś część tego roweru?
2: Tak.
0: Dawaj. Koła.
2: Jedno, ale cię uznamy.
0: No dobra, okej, teraz uważaj. Dawaj, nosel,
5: będzie
0: od nosela.
5: A trudne to pingwin.
0: No?
4: Mogę zaryzykować?
2: Nie. Dawaj, ryzykuj.
4: Ja lubię ryzyko.
2: No, dawaj.
4: Zakonnica.
2: Powiem ci tak, zimno. Boże, zimno w twojej odpowiedzi.
0: Przepraszamy za kolegę, bardzo przepraszamy.
2: Ale zimno również w odpowiedzi Piotrka, bo dobra odpowiedź to było zimno.
4: Zimno.
2: Przecież powiedział prosto myśl, a nie skomplikowanie.
0: I przy okazji do tej od twojej propozycji mamy informację, będziesz się palił w piekle.
2: Dokładnie. Ale ostatnie będzie bardzo proste. Gol.
0: Gol. Strzeliłeś jakieś gola na wyjeździe?
4: Kurczę, no tu jest tyle wyrazów, które pasują.
0: Dawaj.
2: No proste, dawaj. Najprostsze.
6: Dawaj.
4: Bramka.
6: Tak.
2: I tym samym, Piotrek, zdobywasz...
0: Trzystówy!
3: Dziękuję bardzo. I kto dałeś radę?
4: Tak to się robi. Tak, nie za dobrze, ale też nie najgorzej. Trzystówki, no.
0: Ładnie.
4: Pingwin! To ja!
1: Pięć słów,

0: Ale się cieszę, że jednak te 300 zapewniłem słuchaczowi, ciśnienie ze mnie zeszło.
1: No co właśnie, ale mogłeś, zabawić
2: zeszło,
1: no
2: tak, ale mogłeś zabawić 500, pomyśl zawsze
0: no
2: sobie.
0: No wiem, ale też mogłem zero. No słuchajcie, za chwilę sprawy poważne, będzie Paulina i newsy się pojawią.
3: No właśnie, jak się okazuje, Fornal.
2: Tomasz Fornal.
3: Fornalnie, w zawierciu.
2: To prawda, ale za chwilę szczegóły, zostawmy to. Zostawmy to i za chwilę ciągnę, co nastąpi. Jam!

0: Reklama.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Halo, halo! Już 27 i 28 czerwca w parku Jana Pawła II w Ostrzeszowie zapraszamy na Dni Ziemi Ostrzeszowskiej. Dwa dni pełne muzyki, tańca i rodzinnej zabawy w samym sercu Ostrzeszowa. W sobotę zagrają maskotki Jano Flex, Skowron, Machony, lokalni artyści oraz Blacha 2115 oraz Ewa Farna. W niedzielę studio tańca System, Zumba Kids, pracownia wokalna OCK, Młodzi Garbaci, Andreo e Karina oraz zespół Bektus. Zapraszamy.
5: Fiat Sztukowski, Fiat 600. Postaw na włoski styl, nowoczesne technologie i komfort jazdy każdego dnia. Teraz już od 74 900 zł brutto. W pożyczce 0% i z promocyjnym ubezpieczeniem. Umów się na jazdę testową i odwiedź Sztukowski. Ulica Wrocławska 27, Kalisz.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
8: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest organizator Warszawskich Targów Obronnych.
9: Szykujcie się na piękny dzień w Ostrzeszowie. Przed południem słońce przyjemnie ogrzeje nas do 16 kresek. Po południu temperatura wzrośnie do 21 stopni, a niebo pozostanie bezchmurne. Wiatr będzie słaby, więc idealne warunki na cieszenie się dniem.

0: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
1: Minęła 8.30, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Na początek najnowsze informacje z Małopolski. Policja znalazła ciało. Przypomnijmy, w gminie Mszana Dolna przez całą noc trwała obława za 19-letnim Kacprem, podejrzewanym o zabójstwo swojej byłej dziewczyny. Rano policja przekazała informację, że w lesie znaleziono ciało i prawdopodobnie to poszukiwany 19-latek. Nasi reporterzy zbierają informacje i do sprawy będziemy wracać. Płonie największa rafineria ropy naftowej w Moskwie. Obiekt znajduje się około 15 km od Kremla. Według doniesień mógł zostać zaatakowany ukraińskim dronem. W nocy do rosyjskiej stolicy miało dolecieć blisko 60 bezzałogowców. Lokalne władze potwierdzają uszkodzenia. Nie ma informacji o ofiarach. Wielki powrót do polskiej ligi stał się faktem. Tomasz Fornal po roku gry w Ankarze został siatkarzem mistrza Polski Aluranu CMC Warta Zawiercie. Wcześniej do drużyny dołączył reprezentant Włoch, atakujący Kamil Rychlicki.
2: No i pięknie gramy dalej. Tutaj Mistrzostwa Świata we wtorek, 16 czerwca.
3: Dzień dobry, kto przy telefonie i w jakiej sprawie?
4: Halo, halo, ogłoszenie. Słuchaj, ta ludziska, co wam powiem? To wam powiem, ale wam powiem. Słońce widzę. Cóż więcej trzeba? Słońce świeci, muzyczka leci i dzień wolny. Pozdrawiam.
5: Zastanawiam się tylko, czy ten dzień wolny, bo wolny od pracy, czy wolny, bo wszystko wolno robimy.
3: Tak.
2: Super.
5: Słońce widzę w tym tęczu.
2: Pan ma jakieś inne niebo. My nie mamy.
3: Cześć, dobra, słuchajcie, ten numer jest tak dobry, że trzeba zrobić głośniej. Zróbcie głośniej w swoich radiach. Rozgłośnia radiowa, Radia SK donosi. Jest pięknie. Hej!

0: Fula? Co tam śpiewają?
1: Fuja. To jak ci się popsuje jogurt, próbujesz go i potem mówisz fuja.
2: W języku zagranicznym.
0: 8:38, 22 minutki i będzie z nami godzina 9:00, tutaj jest Kam.
2: Słuchajcie, niektórzy słuchają radia, a inni siedzą w internecie i klikają i pojawił się raport i aż się ręce załamują.
1: No niestety, bo okazuje się, że dzieciaki połowę czasu w internecie spędzają na TikToku i na YouTubie i bardzo sprawnie unikają weryfikacji wieku.
2: Bo przypominamy, że wszystkie te zabawki są od 13 roku życia. Ile się widzi takich dzieciaków, które na pewno nie mają jeszcze 13, a już TikTokują, a już YouTubują i już tam klikają.
0: A ja mam kilka lat już, jak wiecie zresztą.
1: Nie.
0: Ja kiedyś też siedziałem na TikToku.
3: Reklama. RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G. Z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Marian, a o dniu ojca to ty pamiętasz?
5: No jestem, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
4: No, sprytnie.
6: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
7: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
8: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napisem.

0: pokojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: I po reklamie.

0: Szanowni Państwo, proszę o uwagę.
1: PBG. Piłka, bramka, gol.
2: SK Karniaki K.
3: Uwielbiam ten tekst. 11 minut do godziny 9. No właśnie, piłka, bramka, gol.
4: Tak właśnie niedługo będzie. Zaczynamy nasze SK Karniaki Cup, czyli codziennie na sk.pl możecie odsłuchać zagadkę, w której Sławomir Peszko mówi coś, a końcówka jego zdania jest wygwizdana.
0: Ale to czekaj, to ja się wklikam. sk.pl. Mam Karniaki Cup.
4: No, jest tam ta zagadka.
0: O, mam Sławka.
3: Jest Sławek.
4: No.
0: Klikać?
4: Klikaj, no, puszczaj.
5: Mistrzostwa świata w Ameryce to będzie tak

0: jego zdania jest wygwizdane.
1: Ale to czekaj, to ja się wklikam. SK.pl. Mam karniaki kap.
0: No, jest tam ta zagadka.
1: O, mam Sławka.
2: Jest Sławek.
0: No.
1: Klikać?
0: Klikaj, no, puszczaj.
3: Mistrzostwa świata w Ameryce to będzie tak.

0: należałoby krzyknąć odpowiednie brakujące słowo.
1: Dzisiaj będzie taka okazja oczywiście, ale to no, proszę zachować czujność na antenie Radia SK. Dzisiaj pojawi się u nas na antenie SK oczywiście Sławek Peszko.
2: Żywy, prawdziwy, tak jest. Siądzie tutaj, tak, może tak, strzeli tak. sobie karniaczka po południu z kimś tutaj.
3: Mhm. Pamiętacie, że do zdobycia macie udział oczywiście w SK Karniaki Cup. 1000 zł w gotówce, nocleg w Warszawie, spotkanie ze Sławomirem na PGE Narodowym, a później walkę nawet o 10 000 zł.
2: Tak jest. No i pamiętajcie, jeżeli nie dosłyszeliście i chcecie jeszcze raz przekonać się, jakiego słowa brakuje, to wskakujcie na
3: SK.pl. SK Karniaki Cup. Byłam

0: kinie od dzisiaj, od 17 czerwca, jesteśmy głosami Toy Story 5.
1: Toy Story 5, no właśnie, więc idźcie do kina, słuchajcie, starajcie się nas znaleźć i dajcie znać, jak wam się podobało.
2: No i przypominamy, że o 6 rano jutro obecność obowiązkowa.
3: Reklama. Łap okazję w RTV.

0: Calvin Harris i Rihanna, oni kończą nasze dzisiejsze spotkanie. 5 minut do godziny 9.
1: No, jak mawia stare radiowe przysłowie, Rihanna z rana jak śmietana.
0: Powiedzcie, że my z rana w radiu, a przez cały dzień w

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Villaro to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
8: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.

0: 2-4 lipca. Płock. Plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK. Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Dziś w Ostrzeszowie zapowiada się przyjemny dzień. Przedpołudnie przyniesie nam 16 kresek i sporo słońca, a delikatny wiatr doda uroku. Po południu temperatura wzrośnie do 21 stopni. Idealna pogoda na spędzenie czasu na świeżym powietrzu, bez obaw o deszcz.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
2: Minęła 9:00, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Policja sprawdza tożsamość ciała znalezionego podczas obławy za 19-latkiem. Poszukiwany mężczyzna miał śmiertelnie zaatakować swoją byłą

0: dziewczynę i uciec z miejsca zdarzenia. Sprawę śledzi nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
1: Policja na razie nie potwierdza, do kogo należą odnalezione zwłoki. Wiadomo, że jest to mężczyzna i że ciało odnaleziono na obszarze objętym obławą. Od poniedziałkowego wieczoru w rejonie Mszany Dolnej trwa zakrojona na szeroką skalę akcja poszukiwawcza.
0: Są zarzuty dla opiekunki ze żłobka w Opolu. Kobieta odpowie za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu 2-letniego chłopca. Sprawę zgłosili rodzice, którzy zauważyli siniaki u dziecka. Monitoring z placówki miał zarejestrować, jak opiekunka szarpie chłopca i ciągnie go po podłodze.
2: Kobieta nie przyznała się do popełnienia zarzuconego jej czynu i odmówiła składania wyjaśnień.
0: Mówił Stanisław Bar z opolskiej prokuratury. Oksanie K. grozi 5 lat więzienia. Chcą pobić kolejny rekord w największej paradzie kajakowej w kraju. Sulejów Wódzkiem zaprasza na coroczny spływ Pilicą.
3: 19 lipca już trzecia edycja zbicie rekordu Polski w paradzie kajakowej.
0: Mówi Dorota Jankowska, burmistrz Sulejowa. W ubiegłym roku w wydarzeniu wzięło udział 365 kajaków.
4: SK Ostrzeszów. News.
5: Jagoda Mośpan. Szpital chorób płuc w Wolicy pod Kaliszem, częścią Okrąglaka. Za nami okrągły stół w sprawie przyszłości placówki.
6: Wierzę, że decyzje będą trafne. Wierzę w to, że ten szpital powinien zostać w takiej formie, w jakiej jest.
5: Mówi Sławomir Wysocki, dyrektor szpitala. W placówce trwa audyt. Dodaje Milena Wawrzynowicz z Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.
7: Jego celem jest pokazanie obszarów szpitala, jak one funkcjonują, jaka jest gospodarka finansowa szpitala.
5: Z usług podkaliskiej lecznicy korzystają pacjenci nie tylko z południowej Wielkopolski, ale całej Polski.
8: Ach, jak Dawid Podsiadło coś wyda, to jest już igła. Na błysk, można by powiedzieć. Na błysk od Dawida dosłownie za kilkanaście minut na naszej antenie. Wcześniej między innymi Justin Bieber, Kuba i Kuba, a teraz Michael Patrick Kelly. 9:02 na zegarach, to jest SK. Michał Sobkowski, witajcie.

0: Taylor Swift na antenie Radio SK, szanowni państwo. I knew you were trouble. Nowy numer od Taylor też zaczyna się od słów I knew, bo to jest I knew it, I knew you. Taylor nagrała go do produkcji Toy Story 5. Graliśmy go oczywiście w dniu premiery, no bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. I tak jak zazwyczaj, filmy mają premierę w piątki, tak Toy Story 5 ze znakiem jakości Jeski ma swoją premierę już jutro, w środę. My już teraz mamy dla was w poranku bilety, zgłaszacie się na sk.pl, ale prawdziwy deszcz zaproszeń to już w weekend na naszej antenie. A jeśli przed premierą chcecie wczuć się w klimat albo pozwolić w ten klimat wkręcić się waszym dzieciakom, no to cały czas w apce Radia SK czeka SK Toy Story Radio, czyli takie radio, które mogłoby istnieć w świecie zabawek. A jak już będziecie w kinie i zobaczycie w pewnym momencie, na krótko, takiego obłąkanego króliczka z bębenkiem, który krzyczy klik, klik, klik, to będę ja. Tak, pracowałem przy jednym projekcie z Taylor Swift. Ależ to cudne nadużycie, wiem, ale dobrze mi z nim. Miu i Zalia, za chwilę wesce, później Terry Swims i Mr. Know It All.
1: Na koniec świata i jeszcze dalej.
2: SK to History Radio. Słuchaj w aplikacji Radia SK.
3: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
7: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
6: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
7: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
8: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours, park handlowy Ostrzeszów Plaza.
9: Szukasz planów na sobotę 20 czerwca? Spędź ten dzień z nami. Salon Omoda JQ Grupa Lis w Kaliszu zaprasza na wyjątkowy Customer Day. Przetestuj najnowsze, technologiczne modele Omoda i JQ podczas ekscytujących jazd próbnych. A dla całej rodziny? Pyszny catering, strefa gadżetów oraz masa atrakcji dla najmłodszych. Zamek dmuchany, wata cukrowa i niezapomniane animacje. Czekamy na Ciebie 20 czerwca przy ulicy Łódzkiej 71 w Kaliszu. Do zobaczenia!
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach?

0: Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
3: Zapraszamy do salonu Citroën Sztukowski w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 27-29.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: I po reklamie.

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek.

0: Mundiale w Ameryce Północnej już są, to my też mamy niespodziankę, jeśli chodzi o SK Karniak i Cup. Sam on, Sławek Peszko, dziś w SK-owym studiu podczas Wrzuć na Luz, więc koniecznie bądźcie z nami po 15 i wtedy na żywo będzie można usłyszeć zagadkę, którą serwuję wam już teraz.
1: Mistrzostwa świata w Ameryce to będzie taki klimat, że nawet VAR poprosi o...
0: O co poprosi VAR? No właśnie, proszę bardzo, żebyście zgłaszali się na SKPR, jeśli tylko chcecie, żeby właśnie podczas Wrzutki na Luz oddzwoniono właśnie do was i żeby tę zagadkę na żywo zadał wam Sławomir Peszko. Oczywiście, przypomnę, do zgadnięcia koniec końców jest 10 tysięcy złotych. Wielki finał 4 lipca na PGM Narodowym. Gospodarzem zabawy jest Sławek Peszko. Oprócz tych 10 tysięcy jest jeszcze oczywiście, żeby nie było, fajne imprezowanie podczas tegoż naszego spotkania. 1000 złotych kieszonkowego, no i jeszcze nocleg dla dwóch osób w hotelu w Warszawie z 4 na 5, żeby można było na spokojnie po tym naszym turnieju odpocząć. Daria Zawiałow i Taco Hemingway, za chwilę później z Homa AWSC. Radio
2: SK. Autopromocja. Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to,

0: od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik. Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
10: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
1: To będzie ostatnia reklama.
11: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
12: I po reklamie.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: To jest niesamowite, jestem oczarowany tym numerem od pierwszego odsłuchu. Bibi Rexa i David Guetta, Sad Girls w Radiu SK tuż przed godziną 10, a po 10 kolejny worek z hitami na czasie i będzie nareszcie numer, nareszcie, obiecuję.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings24.pl.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja jeszcze tylko dzisiaj na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku napój energetyzujący Tiger 250 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie czterech. Na środku pola pistacje prażone niesolone Bacador 250 gramów. 11,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą wszystkie paluszki beskidzkie. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
4: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Lato nabiera tempa? Przyspiesz razem z nowym Jeepem Compass. Nowy Jeep Compass. Już od 139 690 zł brutto. Nowoczesny SUV, który łączy komfort, technologię i imponujący zasięg. Nawet do 970 km na jednym baku. Odwiedź Jeep Sztukowski w Kaliszu, ulica Wrocławska 27 i umów się na jazdę testową. Jeep Sztukowski Kalisz. Twoja przygoda zaczyna się tutaj.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparin.

0: zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Przedpołudnie w Ostrzeszowie zapowiada się z niemal bezchmurnym niebem i temperaturą około 16 kresek. Po południu pojawi się lekkie zachmurzenie, ale termometry pokażą przyjemne 21 stopni. Wiatr będzie słaby, więc spokojnie można cieszyć się dniem.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
2: Minęła 10, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Prawdopodobnie nie żyje 19-latek, który miał zabić swoją partnerkę w Mszanie Dolnej w Małopolsce. Przez całą noc trwała obława za mężczyzną. Rano policja odnalazła ciało.
3: Czekamy na potwierdzenie, czy znalezione ciało należy do 19-latka, którego poszukiwaliśmy. Trwa identyfikacja tutaj na miejscu. Tutaj załoga śmigłowca policyjnego, który był zadysponowany do działań poszukiwawczych, ujawniła ciało na terenie masywu leśnego, tutaj na terenie gminy Niedźwiedź, o czym powiadomiła funkcjonariuszy. Czekamy na identyfikację.
2: Mówi Jolanta Batko z Policji w Limanowej. Więcej o sprawie piszemy na sk.pl. W Ministerstwie Obrony Narodowej zakończyło się specjalne posiedzenie Komitetu Rady Ministrów do spraw bezpieczeństwa narodowego. Spotkanie poświęcono przygotowaniom do ewentualnego zwiększenia obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Posiedzenie zwołał wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Zawnioskowałem o taki komitet, żeby podjąć decyzje kluczowe w sprawie gwarancji dla amerykańskich wojsk związane z zabezpieczeniem finansowym, infrastrukturalnym, logistycznym.
2: A posiedzeniu przewodniczył premier Donald Tusk. Już w ten weekend Małopolska Tour to propozycja dla fanów turystyki rowerowej. Na Pustyni Błędowskiej zaplanowano rajd dla dzieci, będzie też rywalizacja MTB i gravel. A na trasie wyścigów spotkacie też naszą eskową ekipę.
5: SK Ostrzeszów. Sport.
6: Jego damość pan kaliski pływak Piotr Ludwiczak z kwalifikacją na Mistrzostwa Europy. Zawodnik włókniarza świetnie spisał się na Grand Prix Polski w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie na 50 metrów stylem dowolnym zdobył złoto i minimum na seniorskie Mistrzostwa Europy w Paryżu. Ten już w lipcu. A już w niedzielę kolejny ligowy mecz pojadą żużlowcy Munfin Magnus Ostrów. Na miejskim podejmować będą Wilki Krosno. Start 21 o 13. Obecnie Ostrowianie są na 6 miejscu w ligowej tabeli.
7: Będzie Alex Warren i Fever Dream, obiecuje Wiktor Waligura i 4 pory roku też się przydarzy Lady Gaga, Rita Ora. Warto? Warto z nami zostać. Nareszcie na początek. To Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. 10:02 na zegarach, a Westy wam już grają. Michu Sapkowski, witajcie, zapraszamy.

0: Śmiało możemy powiedzieć, Wiktor Waligura ma hit. I to jaki hit? Usmażyli coś, co nazywa się... Później ci opowiem. Nie, wcale was nie oszukuję, po prostu tak nazywa się singiel i będzie można go usłyszeć oczywiście w Radiu SK i będzie można ich usłyszeć na żywo jutro podczas ich wizyty w imprezie po godzinie 18. Już teraz mocno zapraszam. Lady Gaga za chwilę w SC, a później Andy Dust, Harris i Zokaria.
1: Radio SK. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99. Z kartą moje Intermarché.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Szukasz planów na sobotę 20 czerwca? Spędź ten dzień z nami. Salon Omoda JQ Grupa Lis w Kaliszu zaprasza na wyjątkowy Customer Day. Przetestuj najnowsze, technologiczne modele Omoda i JQ podczas ekscytujących jazd próbnych. A dla całej rodziny? Pyszny catering, strefa gadżetów oraz masa atrakcji dla najmłodszych. Zamek dmuchany, wata cukrowa i niezapomniane animacje. Czekamy na Ciebie 20 czerwca przy ulicy Łódzkiej 71 w Kaliszu. Do zobaczenia!
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
12: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.

0: Od końca sierpnia aż do grudnia ATB w wielu miastach naszego pięknego kraju z trasą The Final Chapter. ATB i You're Not Alone. Piękny wehikuł czasu wam zafundowałem, prawda? Na antenie Radia SK. Tutaj informacja, która no właśnie spowodowała, że byłem bardzo zdziwiony. Wyobraźcie sobie, że naukowcy na 9 miesięcy wystawili na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, w sensie na zewnątrz właśnie, zarodniki mchu. I co? I okazało się, że ten mech jest w stanie przetrwać te trudne warunki panujące w kosmosie i nadal się rozmnażać, co, uwaga, czyni je potencjalnie kluczowym gatunkiem dla stworzenia żyznych, samowystarczalnych ekosystemów na innych planetach. Mech przetrwał w przestrzeni kosmicznej, w próżni, z tym ultrafioletem, z tym wszystkim. Właśnie przestałem się dziwić, że nie jestem sobie w stanie poradzić z mchem w moim ogródku. Damiano Dawid i The First Time, wezmę za moment, a później coś o Sanach.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wszystko brzmi lepiej
4: w harmonii.
3: Dwa głosy współgrają
4: ze sobą,
3: przekazują z lekkością
4: trudne wiadomości,
3: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
4: betonowy mur.
3: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
4: zostać influencerką.
3: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
4: Harmonizer.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się odmalować salon,
6: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
5: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
6: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Fiat Sztukowski. Fiat 600. Postaw na włoski styl. Nowoczesne technologie i komfort jazdy każdego dnia. Teraz już od 74 900 zł brutto. W pożyczce 0% i z promocyjnym ubezpieczeniem. Umów się na jazdę testową i odwiedź Sztukowski. Ulica Wrocławska 27, Kalisz.
8: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci,

0: warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
3: I po reklamie.

Dobre granie i dobre tempo przed godziną 11 na antenie Radia Ska, ale Farben i Rene Miller, czyli Body Talk, już za chwilę po 11. Kolejne hity na czasie. Będzie Tame Impala i Jenny, czyli Dracula w remiksie, obiecuję.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wow! Tylko 999 zł netto miesięcznie. Dzielicie od nowego BMW X1 ze sportowym pakietem M. Komfort podgrzewanych foteli, wygoda asystenta parkowania z kamerą cofania, sportowy wygląd i technologie BMW, które robią różnicę. To wszystko w racie 999 zł netto. Dealer BMW Premium Arena Kalisz zaprasza. Ten i inne modele BMW w atrakcyjnych ofertach znajdziesz na bmw-kalisz.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
11: Dziś w Ostrzeszowie czeka nas przyjemna pogoda. Termometry pokażą 17 kresek, a słońce będzie towarzyszyć nam przez większość dnia. Po południu niebo lekko się zachmurzy, ale temperatura wzrośnie do 21 stopni. Jakość powietrza pozostanie w normie.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
12: Zbliża się 11. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Dwie osoby w rękach służb po zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej. To krytyk Putina i artysta, który został zastrzelony wczoraj na ulicy. Zatrzymani to dwaj obywatele Białorusi. Na razie nie usłyszeli zarzutów. Śledztwo prowadzone jest w sprawie zabójstwa. Policja wciąż zbiera dowody i apeluje do kierowców o przekazywanie nagrań z wideorejestratorów.

0: Do sprawy będziemy wracać. Byli parą, ale się rozstali. Prokuratura podaje nowe fakty w sprawie tragedii w gminie.
1: Gdy kobieta wróciła z pracy, na podwórku mężczyzna zaatakował ją, zadając jej kilka uderzeń ostrym narzędziem w okolice szyi i klatki piersiowej.
0: Mówiła Justyna Ratej-Mkietyn z prokuratury w Nowym Sączu. Z Torunia do Warszawy pociągiem w ekspresowym tempie. Toruń został uwzględniony w założeniach zintegrowanej sieci kolejowej nowego długofalowego planu rozwoju kolei w Polsce. Podróż do Warszawy ma zająć około 75 minut. Jeden dzień dla branży, drugi dla wszystkich fanów tematyki bezpieczeństwa. Już w piątek i sobotę w hali Expo 21 warszawskie targi obronne. Na miejscu do zobaczenia oferta blisko 100 wystawców. Będzie wojskowy sprzęt, ale nie tylko.
2: Już na samych targach będą punkty rekrutacyjne zarówno policji, jak i wojska, więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
0: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa.
3: SK Ostrzeszów News.
4: Jagoda Mośpan, czy szpital w Wolicy zostanie połączony z kaliskim okrąglakiem? W Kaliszu odbył się okrągły stół w sprawie lecznicy chorób płuc.
5: Chcemy, aby ten szpital pozostał, żeby leczył pacjentów z całego naszego regionu.
4: Mówi Paweł Kaleta, wicestarosta Kaliski. Na obrady zostali zaproszeni wszyscy parlamentarzyści z regionu. Na spotkaniu pojawili się Katarzyna Sójka i Piotr Kaleta z PiS. W czwartek biblioteka w Ostrzeszowie będzie nieczynna. Powód: powiatowa narada bibliotekarzy. Tego dnia spokojnie jednak książki będzie można oddawać przez wrzutnie i książkomat.
6: Co tam u Eda Sheerana? Opowiem w tej godzinie i zagram jego Bad Habits m.in. Będzie też James Arthur Impossible, będzie też m.in. Bausa i Magnetic, a także coś od Eminema. Na początek Tame Impala i Jenny Dracula w remixie. Nie ma jeszcze 11:02, a my już gramy. Michu, witajcie!

0: Eminem i Lose Yourself zawsze brzmi bardzo dobrze na antenie Radia SK. Obiecałem trochę informacji na temat tego, co u Eda Sheerana. On jest mniej więcej w połowie trasy koncertowej do lub po Australii, Oceanii, Ameryce Południowej, Ameryce Północnej. W połowie tej trasy wylądował w amerykańskiej Arizonie i tam podczas koncertu powiedział, że po zakończeniu tej trasy, pod koniec tego roku, bardzo możliwe, że zrobi sobie krótką przerwę i będzie tatusiował. Chce potatusiować trochę. Do the that thing. Takie dosłownie padły słowa. Więc jeśli przez chwilę nie będziemy się widzieć, tak powiedział Ed Sheeran, bardzo was kocham i dziękuję, że przyszliście. Nie pierwsza to przerwa byłaby, jeśli chodzi o Eda Sheerana. No i miejmy nadzieję, że ona nie będzie długa. Fani mogą być smutni, ale żona, no i dwójka dzieci na pewno będą zachwyceni, a wszyscy wiemy, czyj zachwyt jest zdecydowanie ważniejszy. Dawid Podsiadło w Radiu SK i Sezon, a później obiecany Ed Sheeran i Bad Habits Wesce.
1: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w

0: W domu i ogrodzie trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: O nie! Gdzie moja kasa?
4: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
8: Zapraszamy do salonu Citroen Sztukowski w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 27-29.
9: I po reklamie.

0: co obejmuje noce. Jonathan, PZ i Liwka w Radiu SK.
1: SK, Karniaki Kar.
0: No nie, Hiszpania remisująca z Republiką Zielonego Przylądka 0-0 albo Australia wygrywająca 2-0 z Turcją. Tak, to są niespodzianki, to wcale nie małe. My też mamy dla Was niespodziankę w ramach naszego SK Karniaki Cup. Przypomnę, w wielkim finale na PGE Narodowym 4 lipca będziecie walczyć o 10 tysięcy złotych, ale ta nagroda to jest jedno, a to co się tam będzie działo ze Sławkiem Peszko to jest zupełnie inna historia. Kompletujemy naszą eskadrę, jest zagadka, którą trzeba rozsupłać i oczywiście zgłosić się do nas na sk.pl. A ta zagadka, którą macie też na SK.pl, brzmi tak.
2: Mistrzostwa świata w Ameryce to będzie taki klimat, że nawet VAR poprosi o...
0: O co poprosi VAR? Zgłaszacie się na SK.pl, a niespodzianka polega na tym, że już dziś wywrzuć na luz właśnie Sławomir Peszko na żywo. Powie tę zagadkę, a ktoś z Was na żywo odpowie i miejmy nadzieję, że znajdzie się w naszej ekipie w wielkim finale na PGE Narodowym już 4 lipca. Wszystkie szczegóły macie na SK.pl. Za chwilę Sia, później Bieber XI, Faithless, New Religion, Wesce.
1: SK Karniaki Kar.
3: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.
6: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
7: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
8: Autopromocja.
9: Reklama.

0: EuraGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV, EuraGD i na euro.com.pl.
1: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
2: A co mamy do wyboru?
1: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
2: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
1: Jestem w Planet Tours w parku handlowym Ostrzeszów Plaza. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
3: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
4: Halo, halo! Już 27 i 28 czerwca w parku Jana Pawła II w Ostrzeszowie zapraszamy na Dni Ziemi Ostrzeszowskiej. Dwa dni pełne muzyki, tańca i rodzinnej zabawy w samym sercu Ostrzeszowa. W sobotę zagrają maskotki Jano Flex, Skowron, Machony, lokalni artyści oraz Blacha 2115 oraz Ewa Farna. W niedzielę studio tańca System, Zumba Kids, pracownia wokalna OCK, Młodzi Garbaci, Andreo e Karina oraz zespół Bektus. Zapraszamy!
5: Fiat Sztukowski, Fiat 600. Postaw na włoski styl, nowoczesne technologie i komfort jazdy każdego dnia. Teraz już od 74 900 zł brutto. W pożyczce 0% i z promocyjnym ubezpieczeniem. Umów się na jazdę testową i odwiedź Sztukowski. Ulica Wrocławska 27, Kalisz.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.

0: No teraz ty. No.
1: Gofra poproszę.
0: Tak mi się skojarzyło przy tym numerze, bardzo wakacyjny. A mi się skojarzyło z tym, że to jest bardzo dobry numer, żeby rozgrzać narząd mowy, co by się na pewno przydało Łukaszowi z Duńczykowi. Nie ze względu, że mówi niewyraźnie, ale po prostu ze względu na to, że za chwilę zaczyna program, więc dobrze by było, żeby...
1: Tak jak piłkarz się musi rozgrzać, ja też się muszę rozgrzać i będę dobrze grał, słuchajcie.
0: Szanowni państwo, dobrze, że państwo tego nie widzą, jak on się tu rozgrzewa. W Stanach i Kwiatek Łoni od Łukasza z Duńczyka po godzinie 12. Michał Sobkowski, to był Użel, Moving to the Sun. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9. Cześć.
2: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings24.pl.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
4: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wow! Tylko 999 zł netto miesięcznie. Dzielicie od nowego BMW X1 ze sportowym pakietem M. Komfort podgrzewanych foteli, wygoda asystenta parkowania z kamerą cofania, sportowy wygląd i technologie BMW, które robią różnicę. To wszystko w racie 999 zł netto. Dealer BMW Premium Arena Kalisz zaprasza. Ten i inne modele BMW w atrakcyjnych ofertach znajdziesz na bmw-kalisz.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
9: W Ostrzeszowie popołudnie zapowiada się przyjemnie, termometry wskażą 18 kresek, a niebo będzie pełne słońca. Wiatr delikatnie powieje, więc spacer będzie przyjemny. Wieczorem pogoda nadal dopisze, z małym zachmurzeniem i temperaturą sięgającą 21 stopni.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
10: 12. Agata Chruściak, zapraszam. To wyglądało jak egzekucja, a sprawca wciąż jest poszukiwany. Śledczy podają szczegóły wczorajszego zabójstwa w Białej Podlaskiej. Ofiarą jest 44-letni Rosjanin Robert K., znany także jako Simon Skrepecki. To artysta, który często wyrażał sprzeciw wobec rządów Władimira Putina. W tej sprawie zatrzymano dwóch 30-kilkuletnich Białorusinów.
11: Udział tych dwóch mężczyzn i ich związek z tym zdarzeniem jest przedmiotem intensywnych ustaleń. Na chwilę obecną nie postawiono nikomu w tej sprawie zarzutów.
10: Relacjonuje Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. Jutro zaplanowano sekcję zwłok ofiary. Prezydent Poznania obrzucony ciastem. Do awantury doszło podczas obrad Rady Miasta. Nagle do Jacka Jaśkowiaka podszedł mężczyzna i rzucił w niego ciastem. Gdy obezwładniły go służby, krzyczał: to jest wotum nieufności poznaniaków dla Jaśkowiaka i na to właśnie zasługuje.
12: Proszę, jest to pan chce mieszkania, to pan oddać deweloperowi.
10: Zatrzymano dwie osoby, a na miejscu trwają dalsze czynności. Zamiast plaży, poligon i wojskowe buty. Ruszyła kolejna edycja programu Wakacje z Wojskiem. To propozycja zwłaszcza dla młodych.
13: Uczestnicy programu Wakacji z Wojskiem mogą oczywiście liczyć na niezapomniane przeżycia, na doświadczenia, na wakacyjną wojskową przygodę.
10: Mówi Anna Lisiecka, rzeczniczka Wojskowego Centrum Rekrutacji w Sieradzu, a za ukończenie szkolenia każdy uczestnik może liczyć na 6 tysięcy złotych.
14: SK Ostrzeszów. News.
15: Jego Demośpan, to koniec porodówki w Ostrzeszowie. Szpital potwierdza, że od 1 lipca nie będzie już odbierał porodów. Powodem są problemy kadrowe i coraz mniejsza liczba urodzeń. Opieka ginekologiczna zostaje. 10 medali i nowy rekord Europy na torze w tandemie Mix. Martyna Świerczyk i Mateusz Dellinger, strażacy z Ostrowa, nie zawiedli na Mistrzostwach Europy Firefit w Hanowerze.
16: Rekord Europy.

0: jest to już naprawdę wyśrubowany czas.
1: Minuta i 34 sekundy.
2: Mówią strażacy. Trzymamy kciuki za kolejne sukcesy, bo sezon dopiero ruszył.
3: I już 11:02 we wtorek, także słuchajcie, odliczamy nie tylko do weekendu, ale też do pięknego lata. Już nadchodzą 30-stopniowe upały pod koniec tygodnia. Także poproszę o krzyk radości. Ci panowie też się pojawią. Enrique Iglesias i Pitbull na pewno przejmą antenę w tej godzinie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: ja już wiem, jak to u was w biurze wygląda. Wszyscy skupieni na swojej pracy, ale jednak nóżka pod stołem chodzi. Eiffel 65 z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. A Robert Lewandowski, słuchajcie, spełnił swoje małe marzenie. Kupił sobie zabawkę, tylko że taką dużą zabawkę dla dużych i bogatych chłopców. Jacht sobie zamówił za 33 miliony złotych. Czytam, że powierzchnia użytkowa tego jachtu to 366 metrów kwadratowych. I Lewandowski teraz mówi, że, tu cytat, jednym z moich długoterminowych planów jest spędzanie większej ilości czasu na wodzie. Czyli słuchajcie, jak Lewy pójdzie na emeryturę, to on ciągle na ryby będzie jeździł. No, czyli mamy już pewność, że tego zakupu z żoną raczej nie konsultował. O, słuchajcie, informacja z ostatniej chwili. Maja Chwalińska zagra na Wimbledonie. Szczegóły za chwilę.
1: Reklama. Szukasz planów na sobotę 20 czerwca? Spędź ten dzień z nami. Salon Omoda JQ Grupa Lis w Kaliszu zaprasza na wyjątkowy Customer Day. Przetestuj najnowsze, technologiczne modele Omoda i JQ podczas ekscytujących jazd próbnych. A dla całej rodziny? Pyszny catering, strefa gadżetów oraz masa atrakcji dla najmłodszych. Zamek dmuchany, wata cukrowa i niezapomniane animacje. Czekamy na Ciebie 20 czerwca przy ulicy Łódzkiej 71 w Kaliszu. Do zobaczenia!
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
4: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.

0: Hit nieśmiertelny, hit zawsze na czasie. Takie numery też wam gra Radio SK. Za 21 minut będzie godzina 13. No i świetna sportowa informacja z ostatniej chwili. Maja Chwalińska zagra na Wimbledonie. To już jest oficjalna informacja. Przed chwilą dostała dziką kartę. Przypomnę, ostatnio zajęła drugie miejsce na French Open. Świat się Mają zachwycił. No i teraz będzie kolejna okazja, żeby pokazać, co Maja potrafi. Maja zagra na Wimbledonie i dzięki temu, że dostała tę dziką kartę, nie będzie musiała grać w kwalifikacjach. Ma więcej czasu na odpoczynek, więcej czasu na trenowanie. Słuchajcie, nasze tenisistki robią wszystko, żeby nam nie było smutno, że się na mundial nie dostaliśmy. Tenis lepszy.
1: Radio SK. Autopromocja. Jak wkręcać? To

0: jest taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja. Reklama.

0: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
1: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Fiat Sztukowski. Fiat 600. Postaw na włoski styl. Nowoczesne technologie i komfort jazdy każdego dnia. Teraz już od 74 900 zł brutto. W pożyczce 0% i z promocyjnym ubezpieczeniem. Umów się na jazdę testową i odwiedź Sztukowski. Ulica Wrocławska 27, Kalisz.
6: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni

0: wydarzenia. Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
3: I po reklamie.

Katy Perry w Radiu SK za 6.13 i słuchajcie, nadchodzą bardzo ciekawe czasy, bo już niedługo będzie można w lato jeździć na nartach. I to w Polsce to się będzie działo, słuchajcie. W Babicy pod Wadowicami powstaje pierwszy w Polsce całoroczny kryty stok narciarski. I to będzie największa tego typu atrakcja na świecie, będzie miał 650 metrów. Słuchajcie, jak wyjeżdżamy na wakacje, to i tak całą szafę pakujemy do samochodu, prawda? To i spodnie narciarskie się jakoś zmieszczą. Swoją drogą to będzie bardzo egzotyczny widok. Spodnie narciarskie obok kremu do opalania.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja jeszcze tylko dzisiaj na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Lato nabiera tempa? Przyspiesz razem z nowym Jeepem Compass. Nowy Jeep Compass. Już od 139 690 zł brutto. Nowoczesny SUV, który łączy komfort, technologię i imponujący zasięg. Nawet do 970 km na jednym baku. Odwiedź Jeep Sztukowski w Kaliszu, ulica Wrocławska 27 i umów się na jazdę testową. Jeep Sztukowski Kalisz. Twoja przygoda zaczyna się tutaj.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
9: W Ostrzeszowie po południu czeka nas lekkie zachmurzenie, ale temperatura będzie przyjemna, bo termometry pokażą 19 kresek. Wiatr umiarkowany, więc nie powinien przeszkadzać. Wieczorem temperatura wzrośnie do 20.

0: 21 stopni, co zapowiada ciepły koniec dnia.
1: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
2: Już prawie 13. Agata Chruściak, zapraszam. Maja Chwalińska z dziką kartą. Dzięki niej Polka znajdzie się w głównej drabince wielkoszlemowego Wimbledonu bez konieczności gry w kwalifikacjach. O dziką kartę dla 24-latki walczył m.in. Polski Związek Tenisowy. To po życiowym sukcesie Chwalińskiej, kiedy Polka zagrała w finale French Open i zajęła drugie miejsce. A to sprawiło, że awansowała ze 114 na 21 pozycję w rankingu WTA. Akcyza wraca, paliwa drożeją. Jutro wyraźnie więcej zapłacimy za tankowanie. 95 będzie kosztować do 6 zł i 10 groszy za litr, a diesel maksymalnie 6 zł 44 grosze. To efekt nieprzedłużenia obowiązującej dotąd obniżki akcyzy. Pozostawiono jedynie czasową niższą stawkę VAT.
3: Takie rozwiązania nie mogą trwać bez końca, bo są to kosztowne rozwiązania dla budżetu. Mówimy tutaj o wzrostach rzędu nawet 28 groszy na litrze.
2: Komentuje Karol Bezdra z portalu Energetyka 24. Maksymalna cena 95 wzrośnie o 13 groszy, 98 o 23 grosze, a oleju napędowego o 7 groszy. Dodatkowo Orlen podniósł dziś hurtowe ceny paliw. Chcą pobić kolejny rekord w największej paradzie kajakowej w Polsce. Sulejów w Łódzkiem zaprasza na coroczny spływ Pilicą.
4: Odbywa się we wspaniałych okolicznościach przyrody, na wyjątkowo przyjaznej rzece Pilicy.
2: Mówi Dorota Jankowska, burmistrz Sulejowa. Zapisy ruszyły, a impreza 19 lipca.
5: SK Ostrzeszów. News.
6: Jagoda Moszpan. Ponad 1 000 000 złotych wydała w ubiegłym roku Kobyla Góra na pobyt mieszkańców w DPS-ach. Z opieki w takich placówkach korzysta obecnie 25 osób.
7: Średni koszt w granicach 7 tysięcy w domu pomocy społecznej na miesiąc dla jednej osoby.
6: Mówi kierownik GOPS-u Przemysław Janulek. Koszty pokrywają mieszkaniec DPS-u i gmina, która czasem dokłada nawet 6 tysięcy złotych miesięcznie. Już w sobotę na zamkowym dziedzińcu w Ostrzeszowie odbędzie się spotkanie poświęcone Antoniemu Serbeńskiemu. W planie projekcja filmu o artyście oraz rozmowa z jego twórcami. Start o 20.
8: Minuta po godzinie 13. Wiecie co? Ja myślę, że już można iść na obiad. Można sobie zrobić przerwę w pracy. A jak z tego obiadu wrócimy, to już za chwilę będzie koniec tej pracy. Także damy radę. ASK wam fajnie gra na przerwie obiadowej między innymi. Justin Bieber i Nicki Minaj już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie. A ja wam za chwilę zdradzę, jaki fajny gość dzisiaj do nas przyjdzie. Kiedyś mówiło się o nim, że zawsze dawał z siebie 40%.

0: Szymon Marciniak ze swoją ekipą będzie sędziował mecz Argentyna-Algieria, ale to o 3 nad ranem. Dlatego my wam proponujemy coś lepszego i jeszcze większe piłkarskie emocje w Radiu SK.
1: SK Karniaki Kar.
0: A w naszej drużynie jest nie byle kto. Legenda polskiej piłki, człowiek, który zawsze odpowiadał za dobrą atmosferę w polskiej kadrze. Sławek Peszko. A wasze zadanie polega na tym, żeby Sławka ograć, żeby mu strzelić w samo okienko. Musicie odgadnąć, co mówi Sławek Peszko. Jakie słowo zostało wygwizdane? Posłuchajcie.
2: Mistrzostwa świata w Ameryce to będzie taki klimat, że nawet VAR poprosi o...
0: O co może poprosić VAR? To jest dość oczywista odpowiedź, związana z VAR-em. Na SK.pl tego dźwięku możecie jeszcze raz posłuchać. Tam za darmo możecie się zgłosić i warto się zgłosić, słuchajcie. Bo do wygrania udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym i przede wszystkim nagroda główna to 10 tysięcy złotych. Ale jest jeszcze jeden powód. Jeśli się zgłosicie i dostaniecie się na antenę Radia SK, to być może dzisiaj będziecie mieli okazję, żeby osobiście ze Sławkiem Peszko pogadać. Sławomir Peszko dzisiaj po 17 we Wrzuć na Luz w Radiu SK będzie naszym gościem. Także bądźcie z nami i zgłaszajcie się na sk.pl.
1: Radio SK. Graj z nami i strzel coś ze Sławkiem Peszko. Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Disney Plus.
9: To jest mój czas.
8: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
10: Mam propozycję.
11: To nie jest jakaś wkrętka?
8: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour. W sumie najlepszy.
13: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
14: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
15: Do środy z kartą Moja Biedronka. Lody Zielona Budka, 1 litr, wybrane smaki, tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny, 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
16: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
17: Pre-sale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl. To się opłaca.
21: I po reklamie.

0: Sean Paul i Alexis Jordan. To jest Radio SK, to są hity na czasie. A to jest dzisiaj temat numer jeden. To jest news. Maja Chwalińska zagra na Wimbledonie. To jest oficjalna informacja. Jak słyszeliście w newsach, nasza tenisistka dostała dziką kartę. A to oznacza, że jest zwolniona z kwalifikacji do Wimbledonu. Od razu gra na Wimbledonie. Więc ja mam pytanie do was, o wasze dzikie karty. W jakiej sprawie chcielibyście dzisiaj po południu dostać dziką kartę? Krótko mówiąc, z czego byście chcieli zostać zwolnieni? Może już teraz wiecie, że po pracy będziecie musieli do sklepu na zakupy zajechać? A chcielibyście taką dziką kartę dostać i prosto jechać do domu i odpoczywać? W jakiej sprawie zasługujecie dzisiaj? Chcielibyście dostać dziką kartę? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Dzikich kart dla was nie mam, ale myślę, że eskowe gadżety uda się załatwić.
1: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black and White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
6: Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą.
6: Przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
7: Harmonizer.
8: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
9: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
13: Wow! Tylko 999 zł netto miesięcznie. Dzielicie od nowego BMW X1 ze sportowym pakietem M. Komfort podgrzewanych foteli, wygoda asystenta parkowania z kamerą cofania, sportowy wygląd i technologie BMW, które robią.

0: różnicę. To wszystko w racie 999 zł netto. Dealer BMW Premium Arena Kalisz zaprasza. Ten i inne modele BMW w atrakcyjnych ofertach znajdziesz na bmw-kalisz.pl.
1: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
2: Zapraszamy do salonu Citroen Sztukowski w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 27-29.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Łap okazję w RTV.

ten. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadany z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa ja.

0: Jazzy. To jest Radio SK, tu się gra hity na czasie. A Maja Chwalińska dzisiaj dostała dziką kartę, która zwalnia z gry w kwalifikacjach do Wimbledonu. No i wy też chcielibyście dostać dzikie karty. W jakiej sprawie? Monika nagrała głosówkę.
1: Ja to poproszę dzisiaj dziką kartę na obiad. Teleport od razu do stołu bez gotowania.
0: Monika, są dwie opcje. Po pierwsze, tak wyliczasz czas powrotu do domu, żeby to druga połówka zajęła się gotowaniem. Albo wybierasz numer mamy, babci albo teściowej i mówisz: hej, ja mam dzisiaj wolne popołudnie, wiesz co, wpadnę w odwiedziny.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
4: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki, kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to hity z Intermarché. Jak polski kalafior tylko 4,99, a od wtorku łopatka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
11: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
12: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojej...

0: naszego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą Ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
1: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
2: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
1: Oraz bekonu i syropu klonowego.
2: Trudno wskazać faworyta.
1: Spróbuj, może tobie się uda.
2: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Bonjour. W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz tylko 8,99 za kilogram.
5: Lidl. To się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: W Ostrzeszowie po południu termometry pokażą przyjemne 20 kresek. Na niebie pojawią się jedynie małe chmury, więc słońce będzie miało szansę się przebić. Wieczorem temperatura się utrzyma, co zapewni nam ciepły koniec dnia. Idealna pogoda na relaks, na świeżym powietrzu.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
9: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Ciało poszukiwanego 19-latka odnaleziono w Niedźwiedziu pod Limanową, potwierdziły służby. Według naszych ustaleń para niedawno się rozstała. 19-latek czekał na byłą partnerkę przed jej domem i zaatakował ją nożem, gdy wróciła z pracy. Na miejscu jest nasz reporter Michał Rejduch.
10: Policja na miejscu pracowała przez kilka godzin. Ciało znalazła ekipa śmigłowca, która brała udział w poszukiwaniach. Znajdowało się ono na wzgórzu w pobliżu zabudowań. Mieszkańcy gminy są bardzo poruszeni. Mimo że nie znali pary, to mówią o wielkiej tragedii dla dwóch rodzin.
11: Szok, no wielka tragedia na pewno dla rodzin, no i dla nas też tutaj okolicznych mieszkańców.
12: Tylko się dowiedzieliśmy, to każdego to dotknęło bardzo, bardzo.
10: Wczoraj 19-latek zaatakował swoją byłą partnerkę, kilkakrotnie ranił ją nożem, po czym uciekł. Prawdopodobnie odebrał sobie później życie.
9: A dodajmy, że przy ciele 19-latka znaleziono nóż, który mógł być narzędziem zbrodni. Śmiertelny wypadek i utrudnienia na kolei na Lubelszczyźnie. Pociąg relacji Rzeszów-Szczecin potrącił pieszą, która mimo zamkniętych rogatek weszła na tory na ulicy Pszczelej w Lublinie. Na miejscu są służby, oba tory są zamknięte, ruch pociągów jest wstrzymany, a utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Pierwsza runda nie dla Magdaleny Fręch. Polka przegrała z Niemką Ewą Lis 6-7-3-6 w pierwszej rundzie turnieju WTA 500 na trawiastych kortach w Berlinie. Polka odpadła w ostatniej rundzie

Pierwsza runda nie dla Magdaleny Fręch. Polka przegrała z Niemką Ewą Lis 6-7-3-6 w pierwszej rundzie turnieju WTA 500 na trawiastych kortach w Berlinie. Polka odpadła w ostatniej rundzie

0: Plan 5 milionów złotych na remonty dróg w powiecie ostrzeszowskim. Połowę daje powiat, drugą wykładają gminy.
1: Wójtowie i burmistrzowie wskazują odcinki dróg, które wymagają pilnej interwencji.
0: Mówi starosta Dariusz Świtoń. W tym roku do programu nie dołącza Kobyla Góra. Z Gwardią Opole na wyjeździe zmierzą się w pierwszym meczu nowego sezonu szczypiorniści Rebut KPR Ostrowi. Orlen Superliga odsłoniła pierwsze karty nowej rundy. Sezon ruszy w pierwszy weekend września. Na razie nie wiadomo, czy Ostrów zagra w sobotę. Czy niedziela?
2: A ten moment już naprawdę niedługo. To jest coś, na co wszyscy czekaliśmy, myślę, że prawie rok, a co najmniej od jesieni. Uwaga, w niedzielę najbliższą o godzinie 10.26 rozpocznie się astronomiczne lato i można już nastawiać budziki. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Na razie razem odliczamy do końca pracy. Ci, co zaczęli pracę o 6, już się cieszą wolnością. 3 minuty po godzinie 14. A w Esce, tak zamiast kawki, bardzo imprezkowy Kungs. To jest Radio SK. To hity na czasie.

0: Dzięki temu jest zwolniona z kwalifikacji i zagra na Wimbledonie. A jak to u Wojtka wygląda?
1: Mam do wykonania plac zabaw dla syna. Chciałbym dostać dziką kartę, by wrócę do domu. Ten plac zabaw już był wykonany. Pozdrawiam.
0: Wojtek, spróbuj starej ojcowskiej metody, czyli dzisiaj mówisz dziecku, że no niestety śrubek brakuje, trzeba dokupić. Potem mówisz, że masz tam koszenie trawy na głowie i może jakoś do jesieni wytrzymasz.
2: Radio SK. Reklama.
3: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiedzią

0: miasta Zduńska Wola.
1: Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
2: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
3: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
4: Szukasz planów na sobotę 20 czerwca? Spędź ten dzień z nami. Salon Omoda JQ Grupa Lis w Kaliszu zaprasza na wyjątkowy Customer Day. Przetestuj najnowsze, technologiczne modele Omoda i JQ podczas ekscytujących jazd próbnych. A dla całej rodziny? Pyszny catering, strefa gadżetów oraz masa atrakcji dla najmłodszych. Zamek dmuchany, wata cukrowa i niezapomniane animacje. Czekamy na Ciebie 20 czerwca przy ulicy Łódzkiej 71 w Kaliszu. Do zobaczenia!
5: To będzie ostatnia reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: I po reklamie.

0: Beyoncé i Jay-Z. Radio SK pracuje razem z wami we wtorkowe popołudnie. I teraz dostaliśmy bardzo, bardzo bojowe zadanie od szefa.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Żeby grać najlepsze nowości, to się nie zmienia od lat. Z nami wiecie, co będzie na czasie. I teraz mam numer, który śmiało może dołączyć do naszej wakacyjnej playlisty. Dave

0: Wojtek,
1: okay.
0: Słuchaj, możesz powiedzieć swojemu synowi, że taki plac zabaw, taki domek ze zjeżdżalnią czy wspinaczką jest już po prostu niemodny. My niedawno sprzedaliśmy nasz, bo po prostu dzieci się już nim nie bawiły, tylko stał i zajmował miejsce na trawniku, więc go sprzedaliśmy, a ewentualnie gdyby to nic nie dało, to może zaproś syna na salę zabaw.
1: I teraz Wojtek siedzi i myśli, zaraz na salę zabaw, to się trzeba ubrać, to trzeba dojechać, potem zapłacić, to może ja jednak ten plac zabaw złożę. W imieniu syna Wojtka dziękuję.
2: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
4: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
3: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
4: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
5: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours, park handlowy Ostrzeszów Plaza.
6: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
10: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. 3 sceny. Warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem. Jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wow! Tylko 999 zł netto miesięcznie. Dzielicie od nowego BMW X1 ze sportowym pakietem M. Komfort podgrzewanych foteli, wygoda asystenta parkowania z kamerą cofania, sportowy wygląd i technologie BMW, które robią różnicę. To wszystko w racie 999 zł netto. Dealer BMW Premium Arena Kalisz zaprasza. Ten i inne modele BMW w atrakcyjnych ofertach znajdziesz na bmw-kalisz.pl.
13: I po reklamie.

0: Carla Fernandez. To są właśnie hity na czasie, a słuchacze Radia SK są dla siebie jak dobrzy kumple. Pomagamy sobie nawzajem. Przed chwilą Wojtek mówił, że mu się strasznie nie chce składać dzisiaj placu zabaw dla syna. No i uwaga, Diana przychodzi z pomocą.
1: Cześć SK, cześć Wojtek.

0: A co to za dziewczyna, co tak ładnie śpiewa? Marisa w Radio SK. Gramy hity na czasie, a oni ładnie mówią. Kasia Węsierska i Michał Hanczak w studiu Radio SK.
1: Dzień
0: może
1: dobry.
0: Ja wam mikrofony włączę, czekajcie. O, jest,
2: teraz
0: udało się,
2: działam.
0: Słuchajcie.
2: Myślałam, że powiedziałeś, a co to za dziewczyna, to że to o mnie
1: ja
2: chociaż,
1: też tak
2: ale
1: myślałem.
2: Nie.
0: Słuchajcie, w naszym studiu są teraz osoby, które za kilka godzin twarzą w twarz staną ze Sławkiem Peszko, z legendą polskiej piłki. Czy weźmiecie autograf od niego? Dla mnie specjalnie z dedykacją?
2: Wiemy, że Sławek Peszko na pewno porozmawia z kimś z was. Bo po to właściwie tutaj przyjedzie.
1: Zada zagadkę, wygwiżdżemy jedno słowo.
2: A waszym
1: żeby
2: zadaniem
1: tak
2: będzie odgadnąć, jakiego słowa zabrakło.
0: A na tym właśnie polega SK Karniaki Cup. Nagroda główna, przypomnę, udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym i 10 000 zł. I tak to można wrzucać na luz.

0: Reklama. RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
1: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem

0: proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Halo, halo! Już 27 i 28 czerwca w Parku Jana Pawła II w Ostrzeszowie zapraszamy na Dni Ziemi Ostrzeszowskiej. Dwa dni pełne muzyki, tańca i rodzinnej zabawy w samym sercu Ostrzeszowa. W sobotę zagrają maskotki Jano Flex, Skowron, Machony, lokalni artyści oraz Blacha 2115 oraz Ewa Farna. W niedzielę studio tańca System, Zumba Kids, pracownia wokalna OCK, Młodzi Garbaci, Andreo e Karina oraz zespół Bektus. Zapraszamy!
3: Fiat Sztukowski, Fiat 600. Postaw na włoski styl, nowoczesne technologie i komfort jazdy każdego dnia. Teraz już od 74 900 zł brutto. W pożyczce 0% i z promocyjnym ubezpieczeniem. Umów się na jazdę testową i odwiedź Sztukowski. Ulica Wrocławska 27, Kalisz.
4: To będzie ostatnia reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Po południu w Ostrzeszowie czeka nas piękna pogoda, słońce będzie królować na niebie, a chmurki będą rzadkością. Temperatura wzrośnie do 21 kresek, co zapewni przyjemne ciepło. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie musimy się martwić o samopoczucie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
8: Minęła 15, Agata Chruściak, zapraszam. Zarobki lekarzy pod lupą. Rząd przyjął projekt ustawy umożliwiającej zbieranie informacji o pensjach medycznych.

0: Rządzącym zależy na regulacjach w tej sprawie.
1: Wszystkie sygnały o tym, że coś budzi i moralną, i być może prawną, a na pewno organizacyjną zasadniczą wątpliwość. My musimy to możliwie szybko przeciąć. Ta informacja jest niezbędna, by skutecznie i adekwatnie wyceniać samą procedurę.
0: Tłumaczył premier, odnosząc się do informacji o lekarzu, który w trakcie specjalizacji w 2025 zarobił 1 600 000 złotych. Przepisy, które proponuje rząd, zakładają, że dane o zarobkach lekarzy trafią do agencji rządowej, oceniającej koszty i wyceniającej usługi medyczne oraz wysokość wynagrodzeń. Sprawa znęcania się nad 4-miesięczną Nadią wraca do ponownego rozpatrzenia. Tak postanowił sąd podczas dzisiejszej apelacji. A przypomnijmy, dziewczynka trafiła z połamanymi rękami i nogami oraz śladami pobicia do szpitala w Rzeszowie w kwietniu ubiegłego roku. Sąd okręgowy w Krośnie nieprawomocnie skazał matkę na 5 lat odsiadki, a ojca Artura K. za pomocnictwo na 1,5 roku więzienia. To będzie gratka dla tych, którzy chcą zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt. W piątek i sobotę warszawskie targi obronne będą czołgi Abrams i specjalistyczne pojazdy Straży Granicznej czy Policji.
2: SK Ostrzeszów.
3: Jagoda Mośkan, to koniec porodówki w Ostrzeszowie. Szpital potwierdza, że od 1 lipca nie będzie już odbierał porodów. Powodem są problemy kadrowe i coraz mniejsza liczba urodzeń. Opieka ginekologiczna zostaje. 10 medali i nowy rekord Europy na torze w tandemie Mix. Martyna Świerczyk i Mateusz Dellinger, strażacy z Ostrowa, nie zawiedli na Mistrzostwach Europy Firefit w Hanowerze.
4: Rekord Europy, jest to już naprawdę wyśrubowany czas.
5: Minuta i 34 sekundy.
3: Mówią strażacy. Trzymamy kciuki za kolejne sukcesy, bo sezon dopiero ruszy.
6: Wrzuć na luz!
7: Wrzuć na luz!
8: Wrzuć na luz!
9: W Radiu SK!
10: 3 minuty po godzinie 15, czas przejąć stery i antenę Radia SK.
11: Rasputin, Majestic, Bonnie M, Shakira, Hips Don't Lie, Zara Larsson i do tego my.
10: Ale ładnie Zara Larsson ci wyszła.
11: Na ten
10: wtorek. Jest, słuchajcie, koszmar dla radiowców, to na imię i nazwisko, ale daliśmy radę.
11: Bardzo lubimy.
10: Uwielbiamy, Midnight Sun będzie. Kasia Węsierska.
11: Michał Hanczak, rzucamy na luz.

0: U nas na pewno to nie jest sobowtórka Shakiry. To jest prawdziwa Shakira. Hips Don't Lie na antenie Radia SK. 16 minut po 15 wrzucamy razem na luz.
1: Ale się dzisiaj ucieszyłam i bardzo musiała ucieszyć się Maja Chwalińska, która dostała dziką kartę na Wimbledon i przyznajemy, należało się, w 100% się należało, bo
0: jak
1: po...
0: Jak psu zupa mówią.
1: Wice wygranej, czyli prawie wygranej, dla nas wygrałaś, Rolanda Garrosa. To rzeczywiście mieliśmy nadzieję, że to będzie kwestia czasu, gdzie ta dzika karta wpadnie.
0: Trzymamy kciuki za Wimbledon już teraz, ale my do was mamy pytanie o dziką kartę.
1: Gdybyście mogli dostać jakąkolwiek przepustkę do jakiegokolwiek wymarzonego miejsca na świecie, albo wydarzenia,
0: dokładnie.
1: To co by to było?
0: Dzisiaj, stan na 16 dzień czerwca, 15:17. Czekamy na głosówki, które nagrywacie na Messengerze Radia SK. Jaką dziką kartę, na co powinniśmy wam z Kasią przyznać? Radio SK.
2: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.

0: Audycję zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Stacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomiczny-na-przyrodniczym.pl.
1: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
2: Lato nabiera tempa? Przyspiesz razem z nowym Jeepem Compass. Nowy Jeep Compass. Już od 139 690 zł brutto. Nowoczesny SUV, który łączy komfort, technologię i imponujący zasięg. Nawet do 970 km na jednym baku. Odwiedź Jeep Sztukowski w Kaliszu, ulica Wrocławska 27 i umów się na jazdę testową. Jeep Sztukowski Kalisz. Twoja przygoda zaczyna się tutaj.
3: To będzie ostatnia.

0: To nie było dla ciebie.
1: Chciałam też to zrobić. Måneskin, no, Wanna Be Your Slave w Radiu SK.
0: 29 minut po 15. Maja Chwalińska z kartą, dziką kartą na Wimbledon. Bardzo się cieszymy.
1: Zasłużoną, jak najbardziej. A wy, dzikie karty, gdybyście tylko mogli dostać, to dokąd i jakie? Renata.
2: Ja to bym poprosiła dziką kartę na Malediwy. Wiecie, tak bez dzieci, bez męża, żeby odpoczęła głowa, ciało, po prostu leżeć i nic nie robić.
1: Zabrzmi teraz jak szef taki typowy. No na Malediwy to każdy by chciała pracować, to nie ma komu.
0: O, jejku, jejku. A taka dzika karta na Malediwy to jest możliwa całkiem. To się nazywa bilet czarterowy w jedną stronę.
1: Ale najpierw trzeba
0: pojedynczy
1: mieć
0: najlepiej
1: pieniądze na koncie, żeby ją dostać.
0: No, no tak, to jest zawsze problem. A propos, Kacper.
3: Ja tu bym chciał mieć taką dziką kartę, dostęp do skarbca Narodowego Banku Polskiego, ale tylko pod warunkiem, że mam pewność, że tam coś jest, że można coś stamtąd wziąć, bo jeśli jest pusty, to nie chcę dostępu.
1: Ja bym się obawiała, że tam jest duży dług publiczny do spłacenia.

0: Ale mnie pobudził ten hit Kaśka.
1: David Guetta i Jana, gdybyście widzieli, jak Han przed chwilą tańczył w studiu na 25 minut.
0: Dobrze, to w takim razie wy nam opowiedzcie, na co chcecie dziką kartę, albo do czego.
1: Tak jak Maja Chwalińska na Wimbledon.
0: Joanna?
2: O, ja to bym się wybrała najchętniej, wiecie gdzie, do Hogwartu. Zawsze chciałam się nauczyć czarować.
0: Och,
1: nie,
0: czary
1: ja
0: mary.
1: Też ciągle czekam na ten list, ale ile razy sprawdzam skrzynkę pocztową, to tam są listy w postaci rachunków do zapłacenia.
3: Promocja. Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
0: No jak to?

0: i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
17: Zapraszamy do salonu Citroen Sztukowski w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 27-29.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
20: I po reklamie.

0: Mam głównie o twój portfel. Ty wiesz, ile wakacje kosztują w tym roku?
1: Na coś trzeba wydawać te małe złotówki, które zbieramy tutaj codziennie.
0: A złotówki to my mamy dla was. 10 tysięcy złotych jest do zgarnięcia podczas SK Karniaki Cup, który jest 4 lipca na PGE Narodowym.
1: Co więcej, zagracie tam razem ze Sławomirem Peszko, który zadaje wam zagadki i dzisiaj zadają za paręnaście minut, no kilkadziesiąt. I to uwaga, uwaga, na żywo w tym studiu.
0: Wpadnie Sławek do nas, więc wy też wpadajcie na sk.pl albo pobierajcie naszą aplikację, zakładka konkursy, tam się zgłaszacie.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Dla bardzo mnie
1: to dobre połączenie.
2: Brzmi jak taki hit wakacji już.
0: David Guetta, Bibi Rexha, Sad Girls w Radiu SK. 6 minut do 16.
2: Ja już sobie wypiszę wniosek urlopowy w takim razie. Może
0: prośba
2: taki
0: została
2: zachęcony.
0: Rozpatrzona negatywnie.
2: Ale to nie ty rozpatrujesz moje prośby urlopowe, Kasiu. Ja wiem, że
0: prośba
2: jesteś bardzo ważna w moim życiu, ale bez
0: negatywnie.
2: Nie życzę wam takich koleżanek w pracy, moi drodzy. Ale za to życzę wam takiego kolegi, jaki zaraz do nas wpadnie.
0: Ja

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja jeszcze tylko dzisiaj na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon,
4: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
6: Fiat Sztukowski. Fiat 600. Postaw na włoski styl. Nowoczesne technologie i komfort jazdy każdego dnia. Teraz już od 74 900 zł brutto. W pożyczce 0% i z promocyjnym ubezpieczeniem. Umów się na jazdę testową i odwiedź Sztukowski. Ulica Wrocławska 27, Kalisz.
7: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
8: Wow! Tylko 999 zł netto miesięcznie. Dzieli Cię od nowego BMW X1 ze sportowym pakietem M. Komfort podgrzewanych foteli, wygoda asystenta parkowania z kamerą cofania, sportowy wygląd i technologie BMW, które robią różnicę. To wszystko w racie 999 zł netto. Dealer BMW Premium Arena Kalisz zaprasza. Ten i inne modele BMW w atrakcyjnych ofertach znajdziesz na bmw-kalisz.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
13: W Ostrzeszowie we wtorkowe popołudnie czeka nas przyjemna aura. Temperatura wzrośnie do 21 kresek, a niebo będzie głównie bezchmurne. Wiatr słaby nie przeszkodzi w planach na świeżym powietrzu. Deszczu nie przewiduje.

0: Wiemy, więc warto cieszyć się pogodnym dniem.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
2: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Znamy kulisy kontrowersyjnego odwołania prokurator Julity Dziedzic-Boguckiej z prokuratury regionalnej w Szczecinie. Mimo jednoznacznego sprzeciwu jej bezpośrednich przełożonych, prokurator generalny i minister sprawiedliwości nie zmienił swojej decyzji. Opozycja grzmi, że to zemsta na tle politycznym, a szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun.
3: Prokurator generalny w kwietniu nakazał swojej zastępczyni odwołanie śledczej ze Szczecina. Ta odmówiła. Jak udało nam się ustalić, minister nie podał przy tym żadnych przyczyn, nie zachował też drogi służbowej. Opinie o prokurator Dziedzic-Boguckiej, m.in. od CBŚP czy jej przełożonych ze Szczecina, były pozytywne. Zawierały też sprzeciw w sprawie odwołania ze względu na dobro prowadzonych przez nią śledztw. Do ministra Żurka trafiło wtedy pismo od szefowej prokuratury w Szczecinie z prośbą o zmianę stanowiska, ale go nie przyjął i odręcznie napisał na dokumencie, że odwołuje prokurator Dziedzic-Bogucką z delegacji.
2: Stan poparzonego ośmiolatka z Jarogniewa pod Kołobrzegiem wciąż ciężki, ale stabilny. Taką informację przekazał Szpital Zdroje w Szczecinie. Troje dzieci miało bawić się kanistrami z benzyną przy ognisku, gdy doszło do zapłonu.
4: Dziecko oddycha już samodzielnie i zostało przeniesione z oddziału intensywnej terapii na oddział oparzeniowy.
2: Informuje Martyna Stróżyk ze Szpitala Zdroje, a sprawę bada policja pod nadzorem prokuratora. Hubert Hurkacz w drugiej rundzie turnieju ATP.

0: prokurator Dziedzic Bogucką z delegacji.
1: Stan poparzonego ośmiolatka z Jarogniewa pod Kołobrzegiem wciąż ciężki, ale stabilny. Taką informację przekazał Szpital Zdroje w Szczecinie. Troje dzieci miało bawić się kanistrami z benzyną przy ognisku, gdy doszło do zapłonu.
2: Dziecko oddycha już samodzielnie i zostało przeniesione z oddziału intensywnej terapii na oddział oparzeniowy.
1: Informuje Martyna Stróżyk ze Szpitala Zdroje, a sprawę bada policja pod nadzorem prokuratora. Hubert Hurkacz w drugiej rundzie turnieju ATP.

0: Ukrainy ligowy mecz pojadą żużlowcy Munfin Magnus Ostrów. Na miejskim podejmować będą Wilki Krosno. Start 21 o 13. Obecnie Ostrowianie są na 6. miejscu w ligowej tabeli.
1: Dwie minuty po godzinie 16. Rozgrzewasz się przed rapowaniem.
2: Ja już się rozgrzewam tak, żeby ładnie wykonać dzisiaj rapsy.
1: I ja mam nadzieję, że macie jakieś fajne plany, bo podobno wtorek babać według badaczy to jest najtrudniejszy dzień tygodnia, więc dobrze, aby się ta część jego pracowa już kończyła.
2: No, mówią, że wtorek potworek czasami. Ale nie z nami. Kasia Węsierska.
1: Michał Hanczak.
2: Rzucamy na luz.

0: Call Me Maybe, ale ja i tak nie odbieram od nieznajomych.
1: O, ja też. Znowu czytałam o tym, że telefony bez zapowiedzi wzbudzają w nas lęk, więc proszę tego nie robić.
0: Carly Rae Jepsen na antenie Radia SK, 15 minut po 16. Teraz to będziemy odbierać od was głosówki i mamy nadzieję, że nie będziecie się wstydzić, tylko nagracie swoje rapsy. No, zwykle w piątki rapujemy o planach na weekend, ale dzisiaj porapujemy o planach na wieczór.
1: Napiszcie sobie najpierw, albo wymyślcie w głowie, co będziecie robić, a potem po prostu nam o tym zarapujcie. Dwa wersy wystarczą, pokażemy wam teraz, co mamy na myśli, to mówiąc.
0: Odpalam. Słuchajcie, podkład jest taki, że wszystko zniesie, doktor Dre wiedział, co robi.

0: Call Me Maybe, ale ja i tak nie odbieram od nieznajomych.
1: O, ja też. Znowu czytałam o tym, że telefony bez zapowiedzi wzbudzają w nas lęk, więc proszę tego nie robić.
0: Carly Rae Jepsen na antenie Radia SK, 15 minut po 16. Teraz to będziemy odbierać od was głosówki i mamy nadzieję, że nie będziecie się wstydzić, tylko nagracie swoje rapsy. No, zwykle w piątki rapujemy o planach na weekend, ale dzisiaj porapujemy o planach na wieczór.
1: Napiszcie sobie najpierw, albo wymyślcie w głowie, co będziecie robić, a potem po prostu nam o tym zarapujcie. Dwa wersy wystarczą, pokażemy wam teraz, co mamy na myśli, to mówiąc.
0: Odpalam. Słuchajcie, podkład jest taki, że wszystko zniesie. Dr. Dre wiedział, co robi.

0: Grecję.
1: Wow, ale wiesz, że mamy poniekąd podobne? Posłuchaj mojego. Kuchennymi ruszę zabawkami, zrobię sobie szejka z truskawkami.
0: I żeby nie było, nie ściągaliśmy od siebie zupełnie.
1: No, dzisiaj wieczór w kuchni, ciekawe czy u was też. Zapraszamy. Głosówki na Messengerze Radia SK nagrywacie, my za chwilę słuchamy, montujemy, puszczamy w świat.
0: Pamiętajcie, że brak planów to też jest pewien plan i o tym też można coś nam zarapować. Radio
2: SK. Reklama. Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Szukasz planów na sobotę 20 czerwca? Spędź ten dzień z nami. Salon Omoda JQ Grupa Lis w Kaliszu zaprasza na wyjątkowy Customer Day. Przetestuj najnowsze, technologiczne modele Omoda i JQ podczas ekscytujących jazd próbnych. A dla całej rodziny? Pyszny catering, strefa gadżetów oraz masa atrakcji dla najmłodszych. Zamek dmuchany, wata cukrowa i niezapomniane animacje. Czekamy na Ciebie 20 czerwca przy ulicy Łódzkiej 71 w Kaliszu. Do zobaczenia!
7: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
10: I po reklamie.

0: jasny, w autobusie za dnia przychodzą jak przystę.
1: Myślałam, że chcesz tym autobusem nas zabrać na jakąś wycieczkę.
0: A to już niedługo, ale to nie autobusem, tylko kamperem będziemy
1: was
0: zabierać.
1: Wycieczka w przyszłość, tę najbliższą, to już teraz u was, bo o waszych planach teraz na ten wtorkowy wieczór będzie w Radiu SK.
0: 16.30 na zegarkach, no i czas porapować o planach. Zaczynamy w takim razie, mamy bardzo fajne rapsy. Zresztą zawsze są fajne, ale
1: Kamila,
0: dzisiaj to już
1: zaczyna.
0: Kamila, prosimy, nie bądź nieśmiała.
2: Dzisiaj cały wieczór pod kocyk się schowam, bo alergików sytuacja jest nieco patowa.
1: Nie zazdrościmy, ale rozumiemy. Patryk.
3: Dzisiaj będę pił kole, obżerał się chipsami i będę oglądał meczyk z kolegami.
1: A, co by było, gdyby ta Polska na ten mundial się dostała? Niewiarygodne. Aleksandra.
4: Jadę sobie z Wrocławia do domu. Wiozę wiadomości niepotrzebne nikomu. Dzisiaj rano w słupu betonowym mój partner wycofał BMW nowym.
1: Ktoś chyba dzisiaj śpi na kanapie.
0: Zaraz, ale wiesz, co by było, gdyby to Ola walnęła tym nowym BMW, to...
1: No słup byłby winny, zawsze słup jest winny w takim przypadku.
0: No i to jest właśnie równouprawnienie. To teraz zagramy coś, ale to nie jest dedykacja dla was, Ola i jej partnerze. Oops, I did it again. Britney Spears.

0: Body Talk, Ale Farben, René Miller na antenie Radia SK.
1: 23 minuty do 17. 23 minuty do końca pracy u niektórych. Oby.
0: Ja odliczam już do 5 sierpnia.
1: Jest jeszcze bardzo dużo czasu. Już ci urlop wypisałeś
0: nie,
1: wtedy?
0: Nie, właśnie nie urlop, tylko dzisiaj wyszedł trailer nowego sezonu 1670.
1: No dobra, to ja też zacznę odliczać.
0: I ja już nie mogę się doczekać. Co prawda drugi sezon był nieco słabszy niż pierwszy, ale trzeci na pewno się odkują. Jak nic. Ja już zamówiłem pomyślność dla tego serialu.
1: A w ogóle nie masz empatii. Jeżeli producenci słuchali tego, co właśnie teraz powiedzieli, powiedziałeś,
0: to mnie nie zaproszą na premierę.
1: To zupełnie zablokowała ci dostęp do tej platformy, która produkuje ten
0: płacę
1: serial, żebyś go nie obejrzał.
0: Po pieniędzy. No dobrze. No tak, w sieci można sobie zobaczyć, jak ktoś chce ten trailer. Za chwilę Sombr i Back to Friends będzie.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Jak wkręcać? To

0: w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
8: Na kanapie komplet, miski wypełnione po brzegi, prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
7: Czekamy na pierwszy gwizdek.
8: Przy snacki, zawsze przy meczu.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
10: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: To będzie ostatnia reklama.
5: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
4: I po reklamie.

0: minut do godziny 17 została, a to nowość od Dawida Podsiadu, błysk. Czyli na błysk.
1: To mama mówi wtedy, co sobotę rano. No. Na błysk ma to być posprzątane.
0: Nie ma co czekać w takim razie na sobotę. Natomiast po ostatnim koncercie Dawida Podsiadu jeden z fanów, Filip, zbierał butelki i pochwalił się, że pozbierał 354 butelki i cyk do
1: butelkomatu. A już wymienił. No
0: i nawet mu się za bilet nie zwróciło.
1: Może jechać, jechać na kolejny koncert
0: Dawida Podsiadu. No nie, bo trochę więcej te bilety kosztują.
1: Ale jednak ekologia ci podziękuje.
0: Po 17 wracamy z gościem, Sławomir Peszko do nas pędzi.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
6: Urodzinowe pizzo bra.

0: tanie w Dagrasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
1: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Wieczorem w Ostrzeszowie czeka nas mieszanka słońca i chmur, ale temperatura będzie przyjemna, bo sięgnie 20 kresek. Wiatr nie będzie nam przeszkadzał, bo powieje tylko delikatnie. Idealne warunki na relaks na świeżym powietrzu, choć warto mieć pod ręką coś cieplejszego.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
7: 17. Agata Chruściek, zapraszam. Sytuacja jest bardzo poważna. Zabójstwo w Białej Podlaskiej wymaga dogłębnego zbadania, mówi szef BBN Bartosz Grodecki. Jak przyznaje, jeżeli potwierdzi się polityczne tło tej zbrodni, będzie to kolejny przejaw eskalujących działań Rosji prowadzonych poza jej granicami. Ofiarą jest 44-letni Rosjanin Robert K., znany także jako Simon Skrepecki. To artysta, który wyrażał sprzeciw wobec rządów Władimira Putina. Sprawca nadal jest poszukiwany, choć zatrzymano dwóch Białorusinów, którzy mogą być zamieszani w sprawę. Dwie osoby zatrzymane po awanturze w podnoznańskim Urzędzie Miasta w czasie dyskusji nad absolutorium. Niezadowolony mieszkaniec rzucił tortem w prezydenta Jacka Jaśkowiaka.
8: Na miejscu interweniowała obecna podczas sesji Straż Miejska, a także policjanci, którzy zabezpieczali wydarzenie o nazwie Wilczy Bilet dla Jaśkowiaka.
7: Mówi Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Zdaniem Jaśkowiaka takie ataki będą się nasilać, a wszystko ma związek z interwencją Marceliny Zawiszy z partii Razem. Posłanka, przypomnijmy, weszła z protestującymi do gabinetu prezydenta i domagała się spotkania w sprawie osiedla maltańskiego.
9: Jeżeli komisja etyki w Sejmie nie widzi w tym problemu, tak, że poseł z takimi ludźmi robi takie zadymy, to jest pewien problem, który mamy dzisiaj polityczny.
7: Partia Razem od tego incydentu się odcina. Jutro w ZUS-ie kolejki mogą być dłuższe. Od 8 do 10 potrwa strajk ostrzegawczy. To etap sporu zbiorowego, który dotyczy m.in. poprawy warunków pracy.
10: SK Ostrzeszów. News.
11: Jagoda Mośpan. 1000 zł można dostać w ramach stypendium burmistrza miasta i gminy Ostrzeszów. Wnioski rodzice uczniów klasy 4-8 mogą składać do 30 lipca. Liczą się bardzo dobre oceny oraz sukcesy naukowe, sportowe i artystyczne. Kraszewice kręcą kilometry w rowerowej stolicy Polski. Gmina zachęca mieszkańców do pobrania aplikacji Aktywne Miasta i wspólnej rywalizacji.
12: Stawiamy tutaj na tą aktywność fizyczną i cieszymy się z każdego kilometra, który zostanie przejechany.
11: Mówi wójt Marta Pijanka. Akcja potrwa do końca czerwca.
13: Wrzuć na luz!
14: Wrzuć na luz!
15: Wrzuć na luz!
16: W Radiu SK.
17: Kasia, ufaj, ja będę gwizdał.
18: Międzynarodowa godzina szczęścia, czyli 2:02. Ten gwizdek oznacza wcale nie czerwoną kartkę, jeżeli już to dla waszych szefów, ale wyjście z pracy w tym momencie.
17: A za kilka chwil dołączy do nas Sławomir Peszko, no i w tej godzinie SK Karniaki Cup. Ktoś zgarnie tysiaka.
18: Kasia Węsierska.
17: I Michał Hanczak, jeszcze Miu i Zalia też, dopóki się nie znudzisz.

0: wreszcie mi ktoś wytłumaczy spalony tak, żebym zrozumiała, co to jest.
1: Taylor Swift,
2: za chwilę w Radiu
1: SK, to przed chwilą w Radiu SK, już teraz Sławomir Peszko!
3: Witam, witam wszystkich serdecznie.
1: Tłumacz, ale tłumacz tak, żebyśmy zrozumieli nareszcie ten spalony.
3: Spalony? To jest coś, czego dla kobiet bardzo ciężko, niestety.
2: Ja wolę.
1: Dziękujemy bardzo. To był Sławomir Peszko w naszym studiu. Do usłyszenia.
3: 4 lipca, już za niedługo, Stadion Narodowy.
2: A i wtedy będzie można sprawdzić
1: na
2: w praktyce,
1: co to
2: jest spalony.
1: Co to znaczy spalony w ramach SK Karniaki Cup.
3: Łatwiej wytłumaczyć na jakiejś tablicy.
2: Ja to łatwiej wytłumaczę opalony, co to znaczy na przykład. To jakby człowiek po wakacjach.
1: No, spotykamy się po pierwsze dlatego, że Mundial w pełni, bez Polski niestety, ale w pełni, ale my mamy swoją odpowiedź na Mundial, czyli SK Karniaki Cup, razem z naszymi słuchaczami i ze Sławkiem Peszko.
3: No właśnie, i ten finał tych Karniaków 4 lipca na Stadionie Narodowym, świetna zabawa, stadion z wielką historią, każdy narodowy w Warszawie oczywiście kojarzy, bardzo, bardzo gorąco zapraszam, będzie się działo niezapomniane emocje i spotkanie.
2: Chciałbym powiedzieć, że nagrodą główną dla osoby, która zwycięży wtedy na tym stadionie, to będzie 10 tysięcy złotych, także naprawdę są argumenty za tym, żeby wtedy tam być, ale najpierw trzeba się dostać do naszej reprezentacji.
1: I na SK.pl was odsyłamy, bo za chwilę będziemy kogoś rekrutować. Ile razy grałeś na Narodowym? Policzyłeś to sobie?
3: Nie liczyłem, 44 mecze w reprezentacji, no około połowy na Narodowym.
1: I co najfajniej się tam grało?
3: Zdecydowanie, no to jest takie emocje, których ciężko określić, gdy wychodzi, że jest pełny stadion, 50 tysięcy ludzi, hymn, no to jest coś, o czym się marzy. Jako
1: Jezu, skąd my do 4 lipca weźmiemy 50 tysięcy ludzi?
2: Poczekaj, jak wiesz, tutaj duża rodzina jest dookoła, damy radę. Poza tym myślę, że chętnych słuchaczy nie brakuje, już widzę na SK.pl, że zgłoszenia wpadają jedno po drugim, więc za chwilę do kogoś z was zadzwonimy.
4: Promocja. Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
5: No jak to, co?

0: Wczoraj eski od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik. Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe,

0: 4 lipca, Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Szukasz planów na sobotę 20 czerwca? Spędź ten dzień z nami. Salon Omoda JQ Grupa Lis w Kaliszu zaprasza na wyjątkowy Customer Day. Przetestuj najnowsze, technologiczne modele Omoda i JQ podczas ekscytujących jazd próbnych. A dla całej rodziny? Pyszny catering, strefa gadżetów oraz masa atrakcji dla najmłodszych. Zamek dmuchany, wata cukrowa i niezapomniane animacje. Czekamy na Ciebie 20 czerwca przy ulicy Łódzkiej 71 w Kaliszu. Do zobaczenia!
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomiczny na przyrodniczym.pl.
4: I po reklamie.

0: Halo, halo.
1: Wyjdź z tej tuby, Julia. Słuchawa przy uchu i będziemy się wtedy najlepiej słyszeli. Halo, jesteś?
2: Zaprosiłeś Julię i widzisz, co się właśnie
1: dużo,
2: wydarzyło.
1: Ale patrz, wyszła i dużo lepiej. Teraz doskonale.
2: Ona z szatni po prostu się wyłoniła na murawę, dlatego że ma takiego trenera jak Sławek Peszko i teraz będzie walczyła o to, żeby 4 lipca być z nami podczas SK Karniaki Cup.
3: Cześć, Julia.
0: Hej, hej.
1: Możesz teraz Sławkowi coś powiedzieć, zanim zada ci zagadkę.
3: Tylko nie pytaj o spalonego, nie pytaj.
0: A mogę na przykład odpowiedź się zapytać?
1: Nie.
3: Nie ma szans.
1: Ale możesz na przykład go zapytać, jak się czuje, czy ogląda mecze, albo na przykład...
2: Jak się gra na narodowym.
1: Z jakiego materiału koszulki piłkarskie najlepsze?
0: Sławku, słuchaj mnie. Jak się gra na narodowym?
3: O, właśnie opowiadałem przed chwilą. Największe emocje, jakie może przeżyć profesjonalny piłkarz i każdemu dzieciakowi marzę, żeby miał ten cel w swojej karierze.
2: Julia, i ty jesteś o krok od tego, żeby poczuć to, co Sławek Peszko, grający w barwach reprezentacji Polski na narodowym, tylko najpierw musisz rozwiązać zagadkę i odgadnąć wygwizdane słowo.
1: Sławek przeczyta ci zagadkę, będzie jedno wygwizdane słowo, będziesz miała po przeczytaniu tej zagadki 3 sekundy na udzielenie podpowiedzi. Jest to jedno słowo. Czy jesteś gotowa?
0: Gotowa jestem.
2: Sławek, czyń honory.
3: Julia, czytam. Mistrzostwa świata w Ameryce to będzie taki klimat, że nawet VAR poprosi o...
0: Czy jest to powtórka?
2: Czy jest to powtórka? Nawet VAR poprosi o powtórkę. Tak brzmiała poprawna odpowiedź na tak postawione pytanie. I ty już nie musisz nikogo o nic prosić, bo ty 4 lipca jesteś z nami i zgarniasz właśnie podwójne zaproszenie na finał SK Karniaki Cup na PGE Narodowym, a tam jest zaproszenie do loży VIP też na przykład, oglądanie meczu mundialu.
1: Ale jeszcze do tego wszystkiego oczywiście, że dajemy ci też nocleg w Warszawie dla ciebie i osoby towarzyszącej, żebyś mogła spokojnie sobie na ten stadion dotrzeć i jeszcze się na nim nacieszyć.
2: I taki promil pensji piłkarza, czyli 1000 zł.
3: No pamiętajcie, że tam będą karniaki.
1: Będą karniaki,
2: Sławek, tak. Tylko karniaki do bramki i tego będziemy się trzymać.
1: Kolejne zagadki już czekają za chwilę na SK.pl. No jutro po raz kolejny będziecie mieli szansę dołączyć do naszej reprezentacji na 4 lipca na Narodowy, żeby wygrać na przykład 10 tysięcy.
2: Czy ty jesteś gotowy do roli selekcjonera, trenera, kapitana tej drużyny?
3: Oczywiście, będę gotowy, przygotowany. Julka, cieszę się, że będziesz, także nie zawiedź mnie, musisz być.
0: Ja również, bardzo się cieszę i nie mogę się doczekać.
1: To do zobaczenia! SK Karniaki Cup.

0: poniekąd jest piłkarski hit Goal Away Girl.
1: A wiesz, że Ed Sheeran inwestował jakąś drużynę piłkarską, bo był ogromnym fanem piłki nożnej. Jakbyś Ed miał za dużo kasy, to myślę, że w Polsce parę drużyn by dobrze się sprawdziło jako twoi podopieczni.
0: My sobie trochę gadaliśmy ze Sławkiem poza anteną i doszliśmy do takiego wniosku z Kasią, że mogliśmy być piłkarzami jednak, a nie radiowcami, ale z drugiej strony
1: spokój, trzy treningi w ciągu
0: teraz
1: dnia,
0: z wami.
1: Zero słodyczy, kulki, tylko jakieś takie mocy.
0: Ale na przykład Lewandowski ostatnio jacht kupił. I co, i to by cię nie przekonało? Ja bym mógł żreć kulki mocy całe życie, żeby mieć jacht.
1: Wiesz, problem z utrzymaniem jachtu? Musisz mieć znajomych, żeby na ten jacht zapraszać? To są w ogóle same trudności, ja tam dostrzegam.
0: SK Karniaki Cup jutro znowu, więc sk.pl, tam się logujcie, tam się zgłaszajcie, a za kilka chwil m.in. Bibi Rexha i Faithless, a także Natalii Imbruglia. Pamiętasz, Kasia, Natalii?
1: Oczywiście, że
0: ona
1: pamiętam.
0: Ona będzie w tym
1: ją.
0: Roku na Łódź Summer Festival.
1: I ją wam właśnie za chwilę zagramy w SC. Radio
2: SK. Reklama.
3: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
4: A co mamy do wyboru?
3: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
4: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
3: Jestem w Planet Tours w parku handlowym Ostrzeszów Plaza. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
5: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł.

0: Pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
1: Zapraszamy do salonu Citroen Sztukowski w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 27-29.
2: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Lato nabiera tempa? Przyspiesz razem z nowym Jeepem Compass. Nowy Jeep Compass. Już od 139 690 zł brutto. Nowoczesny SUV, który łączy komfort, technologię i imponujący zasięg. Nawet do 970 km na jednym baku. Odwiedź Jeep Sztukowski w Kaliszu, ulica Wrocławska 27 i umów się na jazdę testową. Jeep Sztukowski Kalisz. Twoja przygoda zaczyna się tutaj.
5: I po reklamie.

0: macie, mamy nadzieję, już wolne. A jak nie macie...
1: Oj, nie wszyscy.
0: Ale to o sobie teraz
1: bo
0: mówisz,
1: SMS
0: ty wchodzisz za
1: wiesz? Chwilę. Nie, SMS przyszedł od słuchacza. Pozdrawiam sąsiada, co odkurza furę i was słucha. Tak przy okazji chciałem przekazać, że jak skończy, to moje auto otwarte. Także
0: przepraszam,
1: ten.
0: Ja znam trochę panów różnych i dla nich sprzątanie samochodu to jest relaks.
1: Dlatego widocznie
0: dlatego słuchacza, który zaczął odkurzać swój.
1: Mati poczuło już za chwilę, przejmie stery i zagra wam imprezkę, to on pojedzie dalej tą furą.
0: My słyszymy się jutro po 15.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wow! Tylko 999 zł netto miesięcznie. Dzielicie od nowego BMW X1 ze sportowym pakietem M. Komfort podgrzewanych foteli, wygoda asystenta parkowania z kamerą cofania, sportowy wygląd i technologie BMW, które robią różnicę. To wszystko w racie 999 zł netto. Dealer BMW Premium Arena Kalisz zaprasza. Ten i inne modele BMW w atrakcyjnych ofertach znajdziesz na bmw-kalisz.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
9: Wieczorem w Ostrzeszowie spodziewajcie się raczej pochmurnego nieba, ale na szczęście bez deszczu. Temperatura utrzyma się na poziomie 19 kresek, więc będzie całkiem przyjemnie. Wiatr słaby z prędkością około 5 km.

0: na godzinę, co zapewni spokojny wieczór.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
2: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Polska zabiega o stałą bazę sił amerykańskich. Rząd przyjął uchwałę upoważniającą szefa MON-u do działań, które do tego doprowadzą. Musimy się przygotować do realizacji tej decyzji, tłumaczy premier Donald Tusk.
3: Dzięki temu nikt nie będzie miał pretekstu, żeby powiedzieć, a Polska nie jest przygotowana, to może jednak inny kraj.
2: A obecność żołnierzy amerykańskich w Polsce była jednym z tematów rozmów prezydentów Polski i USA w Waszyngtonie. Będzie wniosek o odwołanie od decyzji sądu o tymczasowym areszcie. Obrona chce wypuszczenia na wolność Magdaleny H. Przypomnijmy, kobieta usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok po odnalezieniu na jej byłej posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem 34 szczątków płodów.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
4: SK Sport News.
2: Maja Chwalińska zagra na Wimbledonie bez kwalifikacji. Polska tenisistka dostała dziką kartę do wielkoszlemowego turnieju. To po życiowym sukcesie Chwalińskiej, kiedy Polka zagrała w finale French Open i zajęła drugie miejsce. To sprawiło, że awansowała ze 114 na 21 pozycję w rankingu WTA.
5: Nie było to takie pewne, że Maja Chwalińska otrzyma dziką kartę. Najczęściej tymi dzikimi kartami, jeżeli chodzi o Wimbledon, obdarowani są zawodnicy brytyjscy.
2: Komentuje dziennikarz sportowy Superekspresu Przemysław Ofiara, a początek rozgrywek 29 czerwca.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
4: SK Ostrzeszów. News.
6: Jego damość pan porody znikają z Ostrzeszowa. Po półrocznym zawieszeniu szpital zamyka na stałe położnictwo i neonatologię. Władze placówki wskazują na braki kadrowe i spadek liczby urodzeń. Poradnia ginekologiczna będzie działać dalej. Pierwszy taki obiekt w Polsce otwarty w Poznaniu. Mowa o onkobazie, czyli miejscu wsparcia dla osób chorujących na raka i ich rodzin. Oferuje konsultacje z psychologiem, dietetykiem, hematologiem, ale także zajęcia i terapie grupowe. Co roku w Polsce przybywa 200 tysięcy chorych onkologicznych.
4: Imprezka.
7: Imprezka.
4: Imprezka. Imprezka.
8: Jeżeli tak jak ja lubicie mieć do czego odliczać, to za kilka dni będzie bardzo gorąco. Nie każdy to lubi, ja chyba też nie, ale przynajmniej mamy do czego odliczać, prawda? Czyli pół sukcesu za nami, a teraz zaczynamy drugą połowę, czyli imprezkę. Mati Fuczyło, cześć!

Damiano Dawid i The First Time. To odliczacie do czegoś? Imprezka zaczęła się przed chwilą od tego, że powiedziałem, że ja lubię mieć do czego odliczać i wiem, że nie jestem w tym sam. Wiem, że jest nas więcej. Na przykład, nie wiem jak u was, ale jeżeli ja wiem, kiedy szykuje się mój urlop, no to od razu jest mi jakoś tak łatwiej. Jakoś tak lepiej, nawet jeżeli to jest za, powiedzmy, pół roku. Kibice mogą odliczać też do kolejnych rozgrywek na Mundialu, no z tym, że może nie kibice biało-czerwonych. To znaczy, my też możemy, ale co najmniej 4 lata to sporo czasu. Wcześniej za to dzisiaj o 21:00 Francja zagra z Senegalem, będzie też Irak, Norwegia i Argentyna, Algeria. Takie mecze się szykują. A do czego odliczacie wy? Może ktoś odlicza do końca pracy? Albo dni? Do czegoś innego, czegoś ważnego? Dajcie znać, jak jest u was. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK i mam nagrody. No to powiedzcie mi. Radio SK. A w odliczaniu przyda się Jennifer Lopez i Pitbull i On The Floor. 13 minut po 18 to jest deska. Say low. Ja tu sam.

0: To Thomas Gray i Rumors w Radiu SK. I 23 minuty już po 18:00, to jest imprezka. Ja sprawdzam dzisiaj, do czego odliczacie wy. Kasia nagrała się na eskowym Messengerze.
1: Hej Radio SK, ja najbardziej cieszę się na koncert Harry'ego Stylesa, na który jadę już w czwartek. Koncert odbędzie się w piątek, a ja już po prostu chodzę cała w emocjach. Jestem szczęśliwa, jadę tam z moją najlepszą przyjaciółką. Także to jest coś, na co najbardziej wyczekuję w tym tygodniu. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia SK. Trzymajcie się.
0: Chciałbym powiedzieć, Kasia, że właśnie podzieliła się słuchaczy i mnie przy okazji też, bo niby cieszę się twoim szczęściem, ale też bym trochę chciał. Także, no nie wiem co powiedzieć, no ale myślę, że inni słuchacze też to znają. Kamila też się nagrała.
2: Hej, jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, więc odliczam do wakacji, które spędzę z dwójką moich dzieci. Czy to będzie odpoczynek? Nie sądzę.
0: No tak, w skrócie pracę przenosisz właśnie z pracy do domu. Radio SK. To powodzenia, Somber Home Record to już za chwilę.
3: Autopromocja.
4: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
5: Sławek, co mówiłeś?
4: No mówię, że zawsze byłem mocny.
6: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
4: Strzelisz coś?
3: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Szukasz planów na sobotę 20 czerwca? Spędź ten dzień z nami. Salon Omoda JQ Grupa Lis w Kaliszu zaprasza na wyjątkowy Customer Day. Przetestuj najnowsze, technologiczne modele Omoda i JQ podczas ekscytujących jazd próbnych. A dla całej rodziny? Pyszny catering, strefa gadżetów oraz masa atrakcji dla najmłodszych. Zamek Muchany, wata cukrowa i niezapomniane animacje. Czekamy na Ciebie 20 czerwca przy ulicy Łódzkiej 71 w Kaliszu. Do zobaczenia!
11: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49.
12: Jak tak, to Allegro.
13: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.

0: Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Tame Impala, Jenny i Dracula w Radiu SK. I 20 minut do 19. Dużo się ostatnio dzieje, także piłkarsko, także rzeczy zaskakujących, o takich, których byśmy się raczej nie spodziewali, prawda? Na przykład to, że wczoraj Hiszpania zremisowała z Republiką Zielonego Przylądka, albo to, że Urugwaj zremisował z Arabią Saudyjską. Po zakończeniu tych meczów aż musiałem odświeżać stronę z wynikami, żeby upewnić się, że to nie jest błąd i czy może sędzia doliczył się jakiejś dodatkowej bramki. Mnie zaskoczyło też to, że kładłem się do łóżka i nie byłem głodny, ale sprawdzam, czy a propos tego doliczania, wy do czegoś odliczacie, więc czekam cały czas na wasze kolejne głosówki. Weronika się nagrała.
1: Ja czekam na panieńskie moje przyjaciółki już w następny weekend, także Sopocie witaj.
0: No to Sopot, uważajcie tam. Radio SK. Enrique Iglesias już za chwilę.
2: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
3: A cappuccino też za siódemkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.

0: Amazon.pl.
1: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
2: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
3: To będzie ostatnia reklama.

0: Sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Katy Perry, Legendary Lovers. Wiecie, że niedługo możecie wpaść do Sławka Peszki? A tymczasem dzisiaj on wpadł do nas. To wszystko przy okazji akcji SK Karniaki Cup, w której szukamy naszej eskowej jedenastki, która przejmie PGE Narodowy i będzie strzelała karniaki. Ze Sławkiem. Dzisiaj w finale wygrała Julia.
1: Gotowa jestem.
2: Sławek, czyń honory.
3: Julia, czytam. Mistrzostwa świata w Ameryce to będzie taki klimat, że nawet VAR poprosi o...
4: Czy jest to powtórkę?
2: Czy jest to powtórka? Nawet VAR poprosi o powtórkę. Tak brzmiała poprawna odpowiedź na tak postawione pytanie.
0: A następni możecie być wy. Jutro kolejna szansa. Pamiętajcie, że musicie wypowiedzieć tylko jedno słowo. 4 minuty do 19:00.

Śląsku. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.

0: 0% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wow! Tylko 999 zł netto miesięcznie. Dzielicie od nowego BMW X1 ze sportowym pakietem M. Komfort podgrzewanych foteli, wygoda asystenta parkowania z kamerą cofania, sportowy wygląd i technologie BMW, które robią różnicę. To wszystko w racie 999 zł netto. Dealer BMW Premium Arena Kalisz zaprasza. Ten i inne modele BMW w atrakcyjnych ofertach znajdziesz na bmw-kalisz.pl.
4: I po reklamie.
5: Ostrzeszów na czasie.
6: Właśnie Rzutlewsk Kolejnik, dzień dobry, czas na odpowiedzi filmowe na antenie Eski Ostrzeszów. Zaglądamy do kina Piast w Ostrzeszowie, które na dziś ma jeszcze jedną propozycję. 19.30 amerykański film pod tytułem Zawodowce. Od piątku w kinie Piast w Ostrzeszowie nowości, a na tej liście Toy Story część piąta. Myślę, że fanów tej serii nie trzeba przekonywać, by ten film zobaczyć, a tytuł poleca radio.
7: Muzyką się żyje.
8: Ich hity zna chyba każdy. Jutro w Polsce zagra zespół Black Eyed Peas. Grupa jest główną gwiazdą jutrzejszego dnia Warsaw Music Festival. Ta impreza odbywa się na stadionie Legii. Przed twórcami hitu I Got a Feeling zagrają m.in. Trips, bracia Kacperczyk, Alien i Mighties czy Calvi i Remi, a więc będzie bardzo imprezowo.
9: Trzeba zabrać ze sobą energię i dobry humor i towarzystwo. Mamy miasteczko festiwalowe w Legia Parku. Tam też będzie mnóstwo atrakcji partnerów naszego festiwalu. Więc nawet jeśli ktoś postanowi, że nie będzie stał całe 7 godzin pod sceną, będzie miał co robić.
8: Bilety na jutrzejsze koncerty są jeszcze dostępne, a na Warsaw Music Festival zaprasza Radio Eska. I my też tam będziemy, ja też tam będę z eskowymi gadżetami. W sobotę na finał zagra Armin van Buuren i tu bilety możecie dostać od nas. Przekonajcie mnie tylko, że to do was powinno trafić zaproszenie na sobotnie Estate of Trends. Czekam już teraz na Messengerze Radia Eska. Przypomnę, trzeba wysłać do mnie głosówkę i przekonać mnie, że to wy powinniście wybrać się na sobotnie Estate of Trends na Warsaw Music Festival. I już!
10: Imprezka. Imprezka. Imprezka. Eska.
8: To ja czekam na głosówki, ale żeby nie było, że czekamy i nic nie robimy, dogramy hity. Tate McRae, Just Keep Watching to na start. Będzie Teddy Swims, Mr. Know It All, a do tego Calvin Harris i Summer. No tak, lato by się przydało. Mati Fuczyło, cześć, witajcie. Chociaż w weekend ma być powyżej 30, no to lato na 100%.

To Karol G w Radiu SK, 14 minut po 19. To jest imprezka we wtorek. A jakie dzisiaj macie plany wy? Niektórzy chcieliby wybrać się nad morze. Agata napisała, że najchętniej takie ciepłe i takie odległe. Ale słuchaj, Agata, ja przed momentem sprawdziłem, gdzie nad polskim morzem woda jest najcieplejsza. Wymieniam: Puck, Jastarnia, Władysławowo. Widzisz, Karaiby są niepotrzebne, można wybrać się chociażby do Jastarni i też będzie fajnie. Natomiast Karolina napisała, kto będzie jutro o 3 w nocy oglądał przystojniaków z Argentyny? No kto? Oczywiście Karolina. A później na 6 do pracy. Wygląda na to, Karolina, że w takim razie dziś szykuje się dzień bez snu. Ale wygląda też na to, że szykuje się dzień z miłymi doznaniami. Kuba i Kuba, Stygnie Lato już teraz.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran Repeated w Radiu SK, 29 minut do 20. My dzisiaj sprawdzamy, do czego odliczacie. Wysyłacie głosówki w tej sprawie na SK-owy Messenger. Patrycja się nagrała.
1: Cześć Radio SK. Ja odliczam do powrotu mojej work bestii, bo jest na urlopie, jestem cały tydzień sama w pracy, nie mam z kim pić kawusi, nie mam z kim obgadywać klientów, wszystko na mojej głowie, tęsknię za nią i odliczam dni do poniedziałku.
0: Pierwszy raz słyszę, żeby ktoś odliczał do poniedziałku, ale rozumiem. W takim razie, przyjaciółko Patrycji, wracaj szybko, wracaj w ten poniedziałek i niech poniedziałek już nastanie. Ale tylko wam, bo ja wcale do poniedziałku nie odliczam. Mamy też kolejną głosówkę.
2: Cześć Mati. Ja nieustannie odliczam lata do mojej emerytury.
0: Ojej, to strasznie dużo liczenia zostało. Dawid Podsiadło i Sezon to już za chwilę w SK.
3: Autopromocja.
4: A gdzie tu wsteczny jest?
5: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
4: No wyobraź sobie, że nie.
6: No, to będzie okazja. SK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
7: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
3: Autopromocja.
8: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia.

0: Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo Oliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Przed nami 10. edycja Rapsta

0: Rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
2: To będzie ostatnia reklama.

to Ebony Forever w Radiu SK. 13 minut zostało do 20. To jest imprezka. A my gramy dalej, co? Cały czas czekam też na wasze głosówki w temacie wejściówek na sobotnie Warsaw Music Festival. Tam zagra Armin van Buuren. Kto chce, mam podwójne zaproszenie. Wysyłajcie do mnie wiadomości głosowe na eskowym Messengerze. Przekonajcie mnie, że to wy powinniście wybrać się z kimś od was, kogo tylko chcecie, na koncert Armina van Buurena. I nie tylko jego zresztą. W Czechach za to zagrała

Ostatnio Ewa Farna, słuchajcie, ta pani z okazji 20-lecia kariery zagrała i wyprzedała już 2 stadionowe koncerty w Pradze. Dzisiaj gra 3 z nich, no i to robi wrażenie, tym bardziej, że to jest pierwsza wokalistka, która zagrała swoje własne koncerty na tej dokładnie arenie. Dobrze jest być w czymś pierwszym, prawda? Ja kiedyś byłem pierwszy na stacji kolejowej, a pociąg i tak się spóźnił. Bo w przyrodzie nic nie ginie, prawda? Kaśka Sochacka, Szum już teraz. Będzie też Panic at the Disco, High Hopes. Kto czeka? Ja czekam.

0: 7 minut przed 20 to Jazzy Can't Deny It. Ta pani już niedługo zagra na węgierskim festiwalu Sziget. My niedługo naszych słuchaczy będziemy na niego wysyłali, więc sprawdzajcie na bieżąco sk.pl. Tam będzie można zgłosić się do naszych konkursów. Ja tymczasem zapytałem o to, kto chce wejściówki na Armina Van Burena, który już w sobotę zagra w Warszawie. I dostałem odpowiedź.
1: Drogie Radio SK, powinienem wygrać te dwie wejściówki na Warsaw, bo właśnie jadę z moją nową dziewczyną, która jest moją kobietą życia, i założyliśmy się właśnie o takie dwie wejściówki, że nie zadzwonię do was, nie napiszę, nie nagram głosówki i że na pewno już, jeżeli nawet bym to zrobił, to nie wygram. Pomóżcie, błagam!
0: No tak, Piotrek, ja nie nagram, potrzymaj mi telefon. Ty nie wygrasz? No potrzymaj. Podwójne zaproszenie na Warsaw Music Festival jest twoje.

0: Energii od rana. I zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
5: Dziś kolejne mecze mundialu w TVP. I to jakie? Francja, Senegal, Irak, Norwegia, Argentyna, Algieria. Oglądaj od 20:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: Disney Plus.
7: To jest mój czas.
6: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
8: Mam propozycję.
9: To nie jest jakaś wkrętka?
6: Nowy polski film Król dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.

0: sceny old school. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie. Ostrzeszów na czasie.
2: Basia Źródlewsko-Lejnik, trzymamy kciuki za weekendową pogodę, bo ta przyda się na pewno, między innymi w Odlanowie, gdzie właśnie w sobotę, niedzielę festyn Gród Bartosza, noc dwóch tradycji. Będzie to taki trochę powrót do średniowiecza. Sobota to będzie dzień słowiański, a niedziela to dzień rycerski. W programie między innymi pokazy łucznicze, obozowiska rycerskie, słowiańskie, wicie wianków czy gra terenowa. Wstęp wolny, a poleca Radio SK.
3: Muzyką się żyje.
4: Rapowe lato zaczyna się w najbliższy weekend. Przed nami Before Festival, czyli dwudniowa impreza w Siedlcach, na której nie zabraknie czołówki polskiego hip-hopu. W sobotę zobaczymy na scenie m.in. PZ-a, White'a 2115, Gibbs'a, Fukaja, Kukona czy Chivasa. W niedzielę z kolei sceną będzie rządzić m.in. BDOS 2115, Sokół, Avi czy Bambi. Mamy dla Was bilety na Before Festival. Kto chce się tam bawić, musi nagrać głosówkę na eskowym messengerze, na czyj koncert w padniecie tam na pewno. Czekam na głosówki. Chivas w sobotę wystąpi w Siedlcach, a na razie rządzi West. Jego kawałek wskoczył właśnie na pierwsze miejsce rap 20, a mowa o singlu To Nieodpowiedzialne. Na drugim miejscu Ty Masz, czyli Gibbs i Kukon w duecie. Trzecią pozycję zajęli Fukaj i Liwka z kawałkiem pod tytułem Chcę Więcej. Całe notowanie czeka na SK.pl. Tam możecie zagłosować też na nowe propozycje, w tym na Wszystkie marzenia od Łatwoganga i Majko. Ten hit zagram Wam Westce już za kilka minut. A rap 20 mam dla Was w każdy poniedziałek po 23. Każdego dnia czy lepsza połowa? Te hity będą na pewno i idealnie pasują na początek lata. Messiah wystąpi w sobotę na imprezie SK in the Sun w Parku Wodnym Santago. Nie zabraknie innych atrakcji przy hitach na czasie, a o dobrą zabawę zadbają Kama i Michu.
5: Imprezka.
4: SK. Oni zadbają o dobrą zabawę tam, a ja zadbam o dobrą imprezkę tutaj. Shawn Mendes, YYY, on też się przyłączy, będzie też Milky, David Guetta, Sia, Sean Paul. Ekipa jest naprawdę dobra, towarzystwo jest doborowe. Ja jestem Mati Fuczyło, 2 minutki po 20. Cześć! No to gramy!

0: To Swedish House Mafia, Wait So Long w Radiu SK, 14 minut po 20. Ten hit znacie i bardzo lubicie, dostaję takie wiadomości, ale teraz będzie nowość, którą już zdążyliście pokochać.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Zresztą jak my wszyscy, zresztą podobnie jak jej twórców, Łatwogang postanowił zrobić kolejną rzecz w swoim stylu, a więc w stylu pomagania, pięknego pomagania, i tym razem postanowił spełnić marzenie. Nagrał kawałek, który nazywa się Wszystkie Marzenia, wspólnie z podopieczną fundacji Cancer Fighters Mają, choć w tym hicie Maja to Majko. Miałem okazję odwiedzić Maję, a nawet poznać jej pluszaki i gniotki. One są do zobaczenia na eskowym Instagramie, ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że my kochamy spełniać marzenia Mai. Jeżeli możemy to zrobić, no to oczywiście, że się przyłączamy. A więc gramy. Łatwogang, Majko, Wszystkie Marzenia w SC.

0: Nicholas Trips, Hard to be Humble. Wesce, a żałujecie czasem, że coś zrobiliście? Bo gdybyście tego nie zrobili, to życie można byłoby ułożyć sobie inaczej, dosłownie. Słuchajcie, w Stanach Zjednoczonych ktoś sprzedał grę, taką na konsolę. No jeżeli ktoś grał albo gra w gry, no to zdarzyło się w życiu, prawda? Chociaż u mnie to raczej było pożyczanie i do dziś wiem, kto nie oddał w podstawówce moich ulubionych gier. No właśnie, ja pamiętam, jeżeli to słyszycie, oddawajcie moje gry. Też macie taką listę? Ale, słuchajcie, nie o tym. W USA padł nowy rekord. Ktoś wystawił na aukcję nieotwierany wcześniej egzemplarz gry Mario z 1986 roku i udało się go sprzedać za 3 miliony dolarów. No i w takich chwilach żałuję, że pozbyłem się wszystkich moich gier. Co prawda takiej nie miałem, ale kto wie, co dzisiaj byłoby białym krukiem, prawda? Może bym miał coś takiego. Bledka, komu miałabym powiedzieć, to już za chwilę wesce.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To będzie ostatnia reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: I po reklamie.

0: Kochamy ten hit, to Lutricia McNeely, Perfect Love, w 118 minut do 21, a ja obiecałem, że ktoś z Was wybierze się na Before Festival w Siedlcach, to już w ten najbliższy weekend, i dostałem dwie fajne głosówki i nie mogę się zdecydować. Mateusz?
1: Cześć, Eska, byśmy na pewno wybrali się na Chivasa, moja dziewczyna jest bardzo wielką fanką, w sumie ja też. Byliśmy na dwóch koncertach jego ostatnio, ale w sumie tak naprawdę miło by się posłuchało wszystkich wykonawców w Siedlcach. I tak, pozdrawiam wszystkich.
0: No i to nie wszystko, bo Janek też się nagrał na Eskowym Messengerze.
2: Na pewno na Before Festival wpadnę na Łajciora 215, ponieważ z uwagi, iż zbliżają się wakacje, no to nie ma lepszego rapera, który rozpocząłby te wakacje tak jak on. Pozdro.
0: To się zgadza. I komu ja mam teraz to podwójne zaproszenie dać? No dobra, panowie, obaj dostajecie po dwa bilety na oba dni, więc bawcie się dobrze. Tak jak my wszyscy przy tym hicie. Thunder, Imagine Dragons.

0: A to Marisa i Odkochaj w Radiu SK 6 minut przed 21. Chcielibyście czasem przenieść się do dzieciństwa? A to ja jestem w stanie przenieść was już teraz, na chwilkę, bo już jutro premiera filmu Toy Story 5. Z tej okazji stworzyliśmy SK Toy Story Radio. To stacja, w której usłyszycie głosy zabawek, bo to one prowadzą audycję, gdy ludzi nie ma w pokoju dzieci.
1: SK Toy Story Radio.
2: Uwaga! Resoraki! Warunki drogowe dziś bardzo trudne. Na trasie między łóżkiem a biurkiem pojawiły się przeszkody w postaci skarpetek i klocków. Dodatkowo dywan pozostaje śliski po incydencie z sokiem. Służby gigantów cały czas pracują na miejscu.
0: Dokładnie tak to brzmi. Może rozpoznajecie ten głos? A żeby posłuchać więcej w dodatku z hitami, które doskonale znacie z filmów Disneya, to wystarczy pobrać darmową aplikację Radia SK. Ale to wcale nie jest wszystko. Już jutro premiera filmu i mamy dla was konkurs. Możecie odpowiedzieć na pytanie, co robi ulubiona zabawka waszego dziecka, kiedy nie ma was w domu? Do zgarnięcia są zaproszenia na Toy Story 5 dla całej rodziny, zestaw zabawek z filmu i bezprzewodowy głośnik, zgłoszenie na sk.pl. Mati fuczyło, dzięki za dziś.

0: taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Dziś kolejne mecze mundialu w TVP. I to jakie? Francja, Senegal, Irak, Norwegia, Argentyna, Algieria. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: To będzie ostatnia reklama.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: I po reklamie. Ostrzeszów na czasie.
8: Wasia Źródlewsko-Olejnik, teraz zabieram was do Lewkowa koło Ostrowa, gdzie w dawnej wozowni przy Pałacu Lipskich oglądać można, myślę, że bardzo fajną, ciekawą wystawę prac Jerzego Nowosielskiego, znakomitego polskiego artysty. To tylko 23 prace, mówią tylko, bo to bardzo płodny artysta, ale ciekawe, które warto zobaczyć. Są obrazy, akty czy grafiki i ikony. Wystawa czynna będzie do 16 października, a polecają wasze ulubione radio.

0: Rów News.
1: Jagoda Mośkan, zapraszam na podsumowanie dnia. Porody znikają z Ostrzeszowa. Po półrocznym zawieszeniu szpital zamyka na stałe położnictwo i neonatologię. Władze placówki wskazują na braki kadrowe i spadek liczby urodzeń. Poradnia ginekologiczna będzie działać dalej.
0: SK Ostrzeszów.
1: Czy szpital chorób płuc i gruźlicy w Wolicy pod Kaliszem zostanie połączony z Okrąglakiem? Za nami okrągły stół w sprawie przyszłości lecznicy.
2: Zostali zaproszeni wszyscy parlamentarzyści, wszyscy radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Zostali zaproszeni wszyscy radni Rady Powiatu, wszyscy radni przedstawiciele z wszystkich gmin z terenu powiatu, z terenu miasta. Kto tylko chciał, to się dzisiaj tutaj zjawił. Naprawdę chciałem, aby to było spotkanie absolutnie ponad podziałami partyjnymi, żeby to wspólne dobro, jakim jest szpital w Wolicy, tutaj wybrzmiało przede wszystkim jako głos mieszkańców, że my bardzo się tym tematem przejmujemy, bardzo on jest nam bliski. Chcemy, aby ten szpital pozostał, żeby leczył pacjentów z całego naszego regionu. Teraz jesteśmy w trakcie. Pewnie będzie zaraz jeszcze poruszona też sytuacja drugiego szpitala, czyli szpitala w Kaliszu. Wiadomo, my jako Rada Powiatu Kaliskiego, jako radni powiatu, no nie mamy bezpośredniego przełożenia na decyzję w tym temacie, ale oczywiście w bardzo mocny sposób chcemy wyrazić nasze wsparcie przede wszystkim dla naszych mieszkańców, bo to dla nich działa ten szpital. Chcemy, żeby działał jak najlepiej, a wydaje nam się, że no w tym momencie szpital na Wolicy jest przede wszystkim, jeżeli chodzi o taki kontekst medyczny, w dobrej sytuacji, więc chcielibyśmy, aby dalej kontynuował swoją misję, żeby nie był ograniczany, bo tutaj dochodzą nas jakieś tam doniesienia, że nastąpi konsolidacja, nastąpi zmniejszenie liczby łóżek, więc to jest dla nas wszystkich bardzo, bardzo ważne, bardzo istotne, aby nasi mieszkańcy czuli się bezpiecznie, jeżeli chodzi o ten kontekst zdrowotny.
1: Mówi

0: Wicestarosta Kaliski Paweł Kaleta. Decyzje jeszcze nie zapadły. W placówce ma być przeprowadzony audyt, dodaje Milena Wawrzynowicz. Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, któremu szpital w Wolicy podlega.
1: Województwo Wielkopolskie będzie zlecało, samorząd województwa wielkopolskiego będzie zlecał przeprowadzenie audytu w szpitalu. Audyt ten nie jest związany typowo z konsolidacją. Jego celem jest pokazanie obszarów szpitala, jak one funkcjonują, jaka jest gospodarka finansowa szpitala i takie rozwiązania, które będą pokazywały na funkcjonowanie szpitala w obecnym układzie, tak żeby poprawić jego sytuację finansową, ale też, co ważne, zabezpieczyć pacjentów dla subregionu kaliskiego.
2: To ten audyt ma pokazać sytuację finansową i daje wyjścia, powiedzmy, z kryzysu, ale słyszymy,

0: hospitalowi brakuje, nie ma płynności finansowej do regulowania bieżących zobowiązań. I dla nas najważniejsze jest to, co się mówi, nie wynik finansowy, tylko faktyczne zobowiązania wymagalne, które przekraczają ponad 2 miliony złotych i na to są faktyczne środki, których szpitalowi brakuje na regulowanie płatności, głównie związanych z zakupem usług obcych, to są zakupy leków, regulowanie tych bieżących płatności.
1: Na 11 piętrze Szpitala Wojewódzkiego Zespolonego powstaje także oddział i on ma być oddziałem rehabilitacyjnym, jak dobrze zrozumiałam?
0: Znaczy środki finansowe nie zostały przekazywane na żadne utworzenie oddziału pulmonologicznego, tak jak tutaj dziś dotacja została przeznaczona na oddział rehabilitacyjny i taki powstaje w szpitalu w Kaliszu.
1: Czy zostanie zmniejszona liczba osób, czy może będzie na to powodzić?
0: Nie, takie informacje na ten moment dementujemy, one nie wybrzmiały tutaj jakby ze strony samorządu województwa wielkopolskiego. My przygotowujemy się teraz rzetelnie do sporządzenia takiego zamówienia audytu, żeby określić jak najlepiej obszar, który firma będzie miała przeprowadzić, zbadać działalność szpitala i na tym się obecnie skupiamy. Nie mówimy o ograniczeniu łóżek, nie mówimy o konsolidacji. Chodzi o to, żeby zbadać sytuację całościowo szpitala w Olicy i na tym ma polegać ten audyt, ma to nam pokazać, jakie są obszary, które przynoszą straty, gdzie moglibyśmy uzyskać oszczędności, a właśnie też wskazać kierunki rozwojowe, źródłem oczywiście też finansowania dla szpitala w Olicy.
1: Tutaj zmieniłam informację, że jednak ma być konsolidacja i taka pojawiła się i w mediach, poparta jakby tutaj zdecydowanie rządu polskiego.
0: Rozmowy oczywiście były prowadzone, staramy się znaleźć rozwiązania jak najlepsze dla szpitala w Olicy, ale tak jak powiedziałam dzisiaj, tak też podtrzymujemy, na ten moment decyzje odnośnie konsolidacji szpitala nie zostały podjęte. My będziemy starali się po prostu, żeby ten audyt był jak najbardziej rzetelnie przeprowadzony, żeby pokazać nam, jak wygląda sytuacja i jakie kierunki rozwoju dla tej jednostki, żeby on wskazał.
2: W jakiej kondycji jest szpital w Olicy?
3: Audytu jeszcze nie ma, to są plany, natomiast o tym, że są jakiekolwiek pomysły dotyczące Olicy, to ja się dowiedziałem od Państwa. Bo ja nic na ten temat nie wiedziałem. Z informacji, jak pojechałem do urzędu marszałkowskiego w Departamencie Zdrowia, dowiedziałem się, że był gdzieś jakiś taki pomysł rozważany i że tak powiem rzucony w przestrzeń, natomiast nie ma żadnych decyzji, więc ja nie wiem, nie znam, nie było ze mną z moją osobą na ten temat żadnej rozmowy, więc nie mogę na ten temat, że tak powiem, zabrać w szczegółach głosu, co nie zmienia faktu, że uważam, że jeżeli chodzi o służbę zdrowia, jest to bardzo delikatna materia i bardzo łatwo coś zepsuć. Trzeba robić każdy krok i decyzję podejmować bardzo rozważnie. Bo potem jest bardzo trudno cokolwiek odbudować, albo wręcz jest to niemożliwe. Natomiast chyba nie muszę nikomu mówić, że szpital w Olicy jest bardzo ważną jednostką w planie pulmonologicznym. Zresztą na zebraniu planu pulmonologicznego w ministerstwie wyraźnie podkreślono, że jest to szpital strategiczny dla pulmonologii, dla Wielkopolski, zwłaszcza regionu południowego Wielkopolski.
1: W jakiej kondycji jest szpital?
3: Od kilku lat zobowiązania nie ulegają ani wzrostowi, ani zmniejszeniu. Mimo, że ciągle podejmujemy pewne działania dotyczące oszczędności. No niestety to, że nie mamy w terminie płacone chociażby za leki, czy programy lekowe, czy za nadwyżki, generuje to dodatkowe odsetki, generuje to również opłaty za sprawy sądowe. Za nadwyżki mamy niezapłacone. W związku z tym borykamy się z pewnym stałym.

0: z całą sytuacją. No nie, ja nie jestem zadowolony, bo przez te dwa ostatnie lata to, cośmy zrobili, jeżeli chodzi o restrukturyzację to w szpitalu i sposób działania, to powinno przynieść korzyści. Gdyby normalna była, byśmy nie kredytowali Narodowego Funduszu, byłaby to normalna sprawa, żebyśmy już prawdopodobnie tych zobowiązań nie mieli. Natomiast no niestety ta sytuacja generuje to, że cały czas myślimy i zastanawiamy się, gdzie jeszcze możemy zaoszczędzić, gdzie jeszcze możemy pozyskać pewne środki finansowe. I mamy w tej chwili pewien plan B, żeby rozszerzyć jeszcze bardziej zakres działalności i te środki starać się pozyskać. Ja powiem tylko tyle, że za zeszły rok Narodowy Fundusz Zdrowia nie zapłacił nam jeszcze ponad 500 tysięcy złotych. W tym roku ta kwota już jest też około 500, także prawie 1 000 000 złotych. Gdybyśmy dostali to od ręki, plus odliczając odsetki, no to już te zobowiązania byłyby, myślę, że o połowę ponad mniejsze. Mamy również pacjentów z całej Polski, gdzie pacjenci na przykład przyjeżdżają do pracowni bez zbechu sennego, która jest znana nie tylko u nas na południu Wielkopolski. Czekają w kolejce, bo są kolejki niestety, ale oni powiedzieli, że oni nigdzie indziej nie pojadą, tylko do nas na Wolicę. To samo mamy z całej Polski pacjentów na rehabilitacji pulmonologicznej. No ja powiem, że zainteresowanie jest duże. Myśmy wystąpili do funduszu o zwiększenie łóżek do 30, bo tylu pacjentów możemy przyjąć. Z tego chociażby powodu, że mamy w tej chwili kolejki do maja przyszłego roku. No niestety no fundusz na razie tego kontraktu nam nie zwiększył. Natomiast do pracowni bez dechu sennego mamy w tej chwili kolejki praktycznie do października 2027. Także zainteresowanie jest duże, potrzeby są duże, moce przerobowe w szpitalu jeszcze by były, bo by się znalazły, no natomiast tak samo jak chociażby chodzi o programy lekowe, no ale ze względu na brak finansowania i sytuację musimy też rozważnie ograniczać pewne procedury. Ja współpracuję wiele lat z Urzędem Marszałkowskim, z zarządem, z panem marszałkiem Woźniakiem. Ja wierzę, że decyzje będą trafne. Wierzę w to, że ten szpital powinien zostać w takiej formie, w jakiej jest. Natomiast będę parł do tego, żebyśmy nawiązali ścisłą współpracę ze szpitalem wojewódzkim, ponieważ są takie obszary, gdzie możemy współpracować jako dwie niezależne jednostki. Zresztą ten temat był już omawiany z panem dyrektorem Michalikiem. Ba, nawet wysłałem propozycję umowy o współpracę, powołania zespołu, gdzie możemy współpracować, bo tak jak powiedziałem, obszarów jest sporo, myśmy je sobie wszyscy wyznaczyli. Teraz tylko chodziło o to, żeby spiąć to wszystko w jedną całość i technicznie to rozstrzygnąć. Myśmy rozmawiali w ubiegłym roku, około września, więc szkoda, że na razie tak to wszystko jakoś ucichło, bo myślę, że to już by zaczęło przynosić wymierne korzyści finansowe dla obu jednostek.
1: Dodaje Sławomir Wysocki, dyrektor lecznicy w Wolicy.
2: SK Ostrzeszów.
1: Kolejne drogi zostaną wyremontowane. To w ramach ostrzeszowskiego powiatowego programu przebudowy dróg. Jest na to 5 milionów złotych. Wykładają powiat i gminy, mówi starosta ostrzeszowski Dariusz Świtoń.
3: Jeśli chodzi o powiatowy program modernizacji dróg, na ten rok przystąpiło do niego 5 gmin. 6 gmina Ostrzeszów, tutaj realizujemy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. No jedna z gmin nie przystąpiła do tego naszego powiatowego programu.
4: I jaka to gmina?
3: Gmina Kowrego. Natomiast pozostałe gminy, tak jak już wspomniałem, 5 gmin będziemy realizowali wspólnie zadania. Tutaj włodarze, wójtowie i burmistrzowie wskazują wyznaczone przez siebie odcinki dróg, które wymagają pilnej interwencji. Oczywiście są to drogi powiatowe, ale tutaj oddajemy ten prym, żeby to właśnie wójtowie i burmistrzowie sugerowali nam też właśnie, które odcinki wymagają takiej pilnej i według nich interwencji. I wspólnie takie to zadanie właśnie realizujemy, partycypując 50/50.
4: A jeżeli chodzi o odcinki w ramach tegorocznej edycji, czy zostały już te drogi wybrane?
3: Tak, zostały już te drogi wybrane. W zasadzie można powiedzieć, że środki przez gminę zostały już też przekazane dla powiatu, no i będziemy po prostu tutaj realizować te zadania wspólnie w najbliższej przyszłości.
4: To o jakich drogach mówimy?
3: Tutaj te zadania są bardzo różne. Tu nie jest tak, że mamy po jednym odcinku drogi w danej gminie. Jeśli chodzi w ogóle o powiatowy program modernizacji dróg, tutaj nie ma czegoś takiego, że są powyznaczane przez gminy jedna droga, jeden odcinek. Mówimy tutaj o wytypowaniu odcinków, które wymagają pilnej interwencji i na przykład w gminie Mixtaw są to dwa odcinki drogowe i jeden taki temat, można powiedzieć, chodnikowy. Podobnie gmina Czajków, gdzie też trzy odcinki są wytypowane do

0: interwencji i tutaj do przebudowy. Natomiast gmina Kraszewice jest to jedna droga i też chodnik. W gminie Doruchów to jest też dokończenie jakby drogi z poprzedniego tutaj roku, czyli na miejscowości Wrzosy oraz też jeden temat chodnikowy w miejscowości Przytocznica, a w gminie Grabów nad Krosną jest to droga pomiędzy Bukownicą a miejscowością Klewo.
1: I ile powiat na to przeznaczył pieniędzy?
0: Powiat Rzeszowski przeznaczył na to 2,5 miliona złotych. Mhm. Również tyle samo przeznaczają gminy. Partycypując, tak jak już powiedziałem, 50 na 50. Czyli okay. Po pół miliona złotych na daną gminę przekazuje powiat.
1: Pół miliona.
0: Gmina.
2: Sport w Ostrzeszowie.
3: A my zdecydowanie zmieniamy temat. Znów pokazali, że są w światowej czołówce i przywieźli 10 medali z Mistrzostw Europy Firefit. Strażacy z Ostrowa, Martyna Świerczyk i Mateusz Dellinger rozpoczęli sezon zmagań na strażackim torze. I to od razu od tytułu Mistrzów Europy w tandemie Mix i ustanowienia nowego rekordu Europy na tym torze. Ponadto Martyna Świerczyk zdobyła w kategorii kobiet tytuł wicemistrzyni, a Mateusz Dellinger zdobył brąz w swojej kategorii wiekowej, a w sztafecie mieszanej medal złoty.
4: To ile kolejnych medali jest na szyi?
5: W zasadzie to nie policzyłam wszystkich, ale w każdej konkurencji, w której startowałam, przywiozłam medal.
4: Ten najważniejszy to kto?
5: Najważniejszy to ten z tandemu Mix, w związku z tym, że zrobiliśmy rekord toru. Wszystko nam w tym biegu wypaliło, poćwiczyliśmy wcześniej zmiany butli, no i dało to świetny wynik.
4: Konkurencja była duża, widać, że rośnie poziom, jeśli chodzi właśnie o te strażackie zawody.
5: Poziom rośnie, co roku biegamy tak naprawdę coraz szybciej, te rekordy są bite, każdy się do tego przygotowuje i to widać na torze, że między kobietami już jest bardzo mała różnica, jeśli chodzi tam o czas, o sekundy. No i nie można stać w miejscu, trzeba ciągle się mocno przygotowywać i skupiać się na treningach.
6: Jadąc na Mistrzostwa Europy, tak naprawdę nie wiedzieliśmy, w jakiej jesteśmy dyspozycji. To jest nasz pierwszy start w tym sezonie. Jechaliśmy z taką trochę niepewnością. To właśnie pokazało też podczas biegów eliminacyjnych, że dużo błędów popełniliśmy technicznych. Jednak w biegach finałowych bardziej się skupiliśmy na zadaniach i wszystko wypaliło. No medali sporo, nie przyjeżdżamy z pustymi rękoma, jest ich, jeżeli nas liczy dwójka, 10 medali. Ja uważam, że najważniejszym tutaj osiągnięciem jest wicemistrzostwo Europy, tutaj Martyny, a takim fajnym dodatkiem jest nasze złoto mistrzostwo Europy w tandemie Mix.
4: No właśnie, jak wygląda ten poziom? Faktycznie zarówno i u kobiet, i u mężczyzn on jest co roku coraz wyższy, coraz bardziej wyśrubowane są te minuty, te sekundy, te konkurencje?
6: Tak, dokładnie. No, biorąc przykład na przykład z naszego tandemu Mixu, gdzie pobiliśmy rekord Europy, jest to już naprawdę wyśrubowany czas. Myślę, że raczej nie będzie on już pobity przez bardzo długi okres, ale też w biegach indywidualnych i sztafetowych już naprawdę jest to bardzo wysoki poziom.
5: Minuta i 34 sekundy. Mateusza zadaniem było jak najszybsze ubranie aparatu, wbiegnięcie na trzecie piętro, wciągnięcie 20-kilogramowego pakietu węży, następnie zbiegnięcie i jest taka maszyna, która symuluje wyważanie drzwi. Następnie musimy zamienić butlami, czyli ja Mateuszowi wypinam tą butlę, następuje przepięcie tej butli, no i ja kontynuuję ten tor, czyli biegnę slalom, rozbijam linię wężową i ewakuuję manekina 80-kilogramowego.
4: W sumie opowiadanie o tym tyle trwa, co sam pewno bieg w tym momencie. Jak wyglądają do tego przygotowania? No bo osobno każdy z Was musi, wiadomo, ćwiczyć formę, ale no żeby zgrać się, bo tutaj to zgranie się jest kluczowe, wydaje mi.
5: Mieliśmy możliwość uczestniczenia w obozie kadry narodowej właśnie tego sportu i właśnie tam poćwiczyliśmy bardzo dużo to zmiany butli i to ubieranie się, bo na tym bardzo często traciliśmy dużo, a teraz naprawdę widzieliśmy już, że była duża poprawa.
4: No to jakie następne zawody, jakie następne zadania?
5: Przygotowujemy się do Mistrzostw Polski. Polacy ogólnie bardzo dobrze prezentują się w tych zawodach i mają bardzo wysoką formę, w związku z tym to będą ważne dla nas zawody i tam będzie bardzo duża konkurencja. W lipcu Rzeszów, dokładnie, no i po Rzeszowie już będziemy myśleć o Mistrzostwach Świata w Las Vegas.
4: Jak teraz wyglądają Wasze treningi? Bo pewno każdy etap przed sezonem sezonu trochę to inaczej wygląda. Teraz bardziej siła, bardziej sprawność, bardziej szybkość.
6: No nie wiem, czy mogę zdradzić, bo rywale będą słuchać. Nie, a tak na poważnie, teraz właśnie jest to okres taki biegowy, bardziej podkręcenie wydolnościowe i wszystko idzie w dobrym kierunku.
4: Ja tak zapytam, czy te wszystkie ćwiczenia, one się na codzienną pracę przekładają? Czujecie się bardziej na miejscu zdarzenia, pożaru, wypadku, bardziej sprawni, że szybciej możecie coś zrobić, zareagować?
6: No dokładnie, nasza sprawność fizyczna bardzo przydaje się podczas naszej pracy codziennej na podziale. Nie tylko jesteśmy sprawniejsi, silniejsi, szybsi, ale też nabieramy większej pewności do podejmowanych danych działań.
5: My wykonujemy dokładnie tą samą pracę, zarówno na torze, my nie mamy tam żadnej taryfy ulgowej, tak samo w działaniach. My podejmujemy, robimy wszystko to samo, co panowie.
3: Mówią strażacy, a my trzymamy kciuki za ich kolejne sukcesy, bo sezon przecież dopiero ruszył.
2: SK Ostrzeszów.
3: W dzisiejszym podsumowaniu to już wszystko. Za chwilę codzienny magazyn reporterów Eski i Marta Rajewska.
2: SK Ostrzeszów News.
7: Marta Rajewska, czas na magazyn reporterów Eski Ostrzeszów. Ostrzeszowianie znów meldują się w ścisłej czołówce. UKS Piast zakończył pierwszoligowe rozgrywki. To 18 rozegranych meczów, 11 zwycięstw, 2 remisy i 5 porażek i drugie miejsce w tabeli. Sezon dobiegł końca, czas więc go podsumować, ale na początek nowy skład.
8: Bardzo nas cieszy, że ten trzon tego zespołu, który był w tym sezonie bardzo udanym, zostaje z nami. Zostają liderzy Antek Witkowski, Michał Bańkosz, Kuba Masłowski wraca po kontuzji i mamy nadzieję, że też nas wesprze w kolejnym sezonie. Zostaje również Wojtek Iwaszyn, który wróci do rozgrywek trzeciej ligi i będzie wspierał rozwój Akademii Tenisa Stołowego. Także tak naprawdę zdecydowana większość tych kluczowych zawodników pierwszej drużyny zostaje z nami. Bardzo nas cieszy też, że zawodnicy w trzeciej lidze w zdecydowanej większości pozostaną. No i to jest dla nas taki trzon, na którym będziemy bazowali w kolejnym sezonie, ale dojdzie do nas też dwóch młodych, perspektywicznych zawodników. Obaj są z rocznika 2005. Jest to Michał Gawlas i Dawid Michna. Michał jeszcze niedawno był powołany do kadry narodowej przed Mistrzostwami Świata w Londynie. Także na pewno bardzo wysoki poziom sportowy. Dawid Michna też

Rzeszków. Obaj są z rocznika 2005. Jest to Michał Gawlas i Dawid Michna. Michał jeszcze niedawno był powołany do kadry narodowej przed Mistrzostwami Świata w Londynie. Także na pewno bardzo wysoki poziom sportowy. Dawid Michna też

występy na pierwszoligowych parkietach jest z każdym rokiem coraz trudniej. Natomiast ten skład, który mamy, na pewno jest bardzo mocny i myślę, że w poprzednich sezonach on by był, pewnie biłby się o Superligę, a może by do tej

0: dobrych relacjach?
1: Oczywiście, że tak. Adrian w styczniu poinformował nas, że nie będzie już reprezentował naszego klubu w kolejnym sezonie. My tą decyzję oczywiście przyjęliśmy. 5 fantastycznych lat w jego wykonaniu w UKS-ie Piast Poprawa Ostrzeszów. Na pewno nie osiągnęlibyśmy tych sukcesów w ostatnich latach, gdyby nie ta waleczność, zaangażowanie, bardzo dobra forma Adriana Spychały. Adrian był już z nami tak naprawdę od czasu, gdy występowaliśmy na parkietach drugiej ligi. To on był jednym z głównych liderów tego awansu na pierwsze ligowe rozgrywki. I my jesteśmy mu za to wdzięczni. Zrobił przez te 5 lat naprawdę dużo dobrego dla naszego ostrzeszowskiego klubu. Pewnie z naszej perspektywy można było poczekać na to ogłoszenie jego transferu na koniec sezonu, ale jak gdyby na pewno rozstajemy się w dobrych stosunkach. Trzymamy za Adriana kciuki i myślę, że on jeszcze sporo sukcesów sportowych ma przed sobą. Na pewno jeszcze nie raz zobaczymy się na tenisowych parkietach i trzymamy za niego mocno kciuki, bo na pewno zrobi bardzo dużo dobrego w kontekście naszego klubu i to na pewno...

0: kurczę, jedyne co tak naprawdę przychodzi mi do głowy, to co to był za sezon tak naprawdę. Ten początek był dość trudny, ale im później, tym było lepiej. No i piękna wisienka na torcie, jaką jest brąz podczas Europe Trophy. Jakby mógł Pan podsumować właśnie trochę, co się w tym sezonie działo?
1: No to trzeba przyznać obiektywnie, że te początki tego sezonu były bardzo trudne. Zdawaliśmy sobie sprawę, że przystępujemy z dużo niższym budżetem. Dodatkowo już na początku sezonu, 16 października, Kuba Masłowski uległ poważnemu urazowi. Ta kontuzja wykluczyła go z gry do końca sezonu. No i to były naprawdę trudne momenty, bo w tym październiku drżeliśmy o to, czy uda nam się utrzymać na parkietach pierwszej ligi. Wojtek Iwasyszyn, który przez wiele lat był liderem trzeciej ligi, ze względu na tą kontuzję został przeniesiony do pierwszej drużyny. My nie mieliśmy już wtedy za wielu takich celów, które chcemy zrealizować. Bardziej skupiliśmy się na tym, żeby po prostu ten sezon się odbył, żebyśmy zajęli pierwsze pewne miejsce. W kwestii utrzymania to było miejsce siódme. To był nasz cel wtedy tak naprawdę. A ta atmosfera, to zaangażowanie wielu osób pomogło, że zrobiliśmy gigantyczne sukcesy. Przyznam szczerze, że przed tym sezonem mieliśmy pewnie jakieś ambicje ze względu na 30-lecie klubu, ale ja nie sądziłem, że tyle nam się uda osiągnąć, bo to naprawdę jest... My co roku sobie bardzo wysoko stawiamy tą poprzeczkę, ale myślę, że w tym roku ta poprzeczka powędrowała jeszcze wyżej, bo pomimo tych problemów ze składem zajmujemy drugie miejsce na koniec sezonu pierwszej ligi. Gramy 4 lata w pierwszej lidze, 4 lata zajmujemy drugie miejsce. To jest sezon, gdzie ja na pewno najbardziej to drugie miejsce doceniam, bo wiedzieliśmy, jak trudnej sytuacji byliśmy i udało nam się to mimo wszystko zrealizować. Ta absencja Wojtka też sprawiła, że w trzeciej lidze mieliśmy troszeczkę inny skład i tam trzecia liga zajmuje bardzo dobre 4. miejsce. To jest świetny wynik. Nasi wychowankowie awansowali w poprzednim sezonie z 6 do 5 ligi. Teraz awansowali, wygrywając wszystkie 16 spotkań w sezonie, awansowali do 4 ligi. Więc my sportowo, jeżeli chodzi o rozgrywki ligowe, nie mogliśmy zrobić więcej. Po prostu wycisnęliśmy ten sezon na 100%, biorąc pod uwagę tą trudną sytuację, bo tam były też inne kontuzje, inne urazy. To naprawdę jest świetny, świetny wynik. No i dokładamy kolejne ważne sukcesy. Przede wszystkim po raz 6 wygrywamy w Wielkopolsce Wojewódzki Puchar Polski, co pokazuje, że nie jest to przypadek. Robimy to konsekwentnie od wielu lat. Tak naprawdę w ostatnich 7 edycjach 6 razy to my wygraliśmy. Więc tutaj duże słowa uznania dla chłopaków, szczególnie, że teraz w Wielkopolsce mamy również inny zespół, który rywalizuje na parkietach pierwszej ligi. No i dokładamy tą wisienkę na torcie, czyli to Europe Trophy. Dla nas samo wygranie tego turnieju w Tallinie w styczniu to była duża rzecz, bo pamiętamy, jak rok wcześniej przegraliśmy jednym setem awans. Natomiast teraz wygrywamy bardzo pewnie ten turniej w Tallinie. Teraz wszyscy patrzą na to, że mamy 3. miejsce i to jest gigantyczny sukces, bo jako drugi klub polski zajęliśmy w Europe Trophy miejsce na podium. Tylko my i drużyna Sukedniowa może się tym poszczycić, no ale też wiemy, jak w trudnych okolicznościach się to działo. Przegrywamy zdecydowanie mecz pierwszy w grupie z drużyną z Serbii, z Beocina, 0-3 i tak naprawdę przed meczem z Włochami, z wiceliderem włoskiej Serie A, wiedzieliśmy, że musimy wygrać 3-0. W tej drużynie występują byli reprezentanci Włoch, Andrea Pupo i Marco Capuccio i wiedzieliśmy, że to jest praktycznie

0: nierealne, żeby to zrealizować, ale wierzyliśmy w to i wygrywamy ten mecz z Włochami 3-0, wyrzucając ich z całego turnieju, bo oni odpadli w grupie, co było gigantyczną sensacją, bo Włosi byli rozstawieni z numerem 2 przed tym turniejem. My mogliśmy, tam jedna piłeczka zadecydowała o tym, że mogliśmy też odpaść z tej grupy, a my tą grupę przeszliśmy z drugiego miejsca, pierwsze miejsce dla nas Serbii, drugie miejsce my, trzecie Włosi, którzy nie kryli swoich aspiracji, że chcą w tym turnieju powalczyć o medal. Także bardzo trudne tutaj te początki tej grupy. Później wygrywamy z drużyną z Malty, ale tam było dwóch Szwedów plus zawodnik, który teraz w najnowszym rankingu jest na 147 miejscu w Polsce, w świecie. Irańczyk, który wiele lat już na tych europejskich parkietach rywalizuje. I my po bardzo zaciętym meczu wygrywamy z tymi zawodnikami 3-1. Później trafiamy w półfinale na 20 drużynę europejskiego rankingu, na Panathinaikos Ateny, który już w przeszłości wygrywał Europe Trophy. Przegrywamy po walce 3-1, na pewno możemy być zadowoleni z tego meczu. No i w meczu o brąz gramy po raz drugi z drużyną z Beocina, z którą dwa dni wcześniej przegraliśmy zdecydowanie. Teraz to my wygrywamy bardzo pewnie 3-0, nie tracąc jednego seta w tej całej rywalizacji. Więc myślę, że to Europe Trophy to jest takie idealne podsumowanie tego, jak to często u nas wygląda, że te sukcesy często rodzą się w bólach, często naprawdę kosztują nas bardzo dużo czasu, zaangażowania, siły, ale później koniec końców my przywozimy bardzo dobre wyniki, bo to nie jest tylko kwestia tego sezonu, ale jakby spojrzeć na poprzednie sezony, to również osiągaliśmy bardzo dużo sukcesów, a taką rzeczą, którą myślę, że dokładamy jeszcze kolejną, to są coraz większe sukcesy dzieci i młodzieży. W tym roku nasi wychowankowie zajęli drugie miejsce w Wielkopolsce w mistrzostwach szkół podstawowych. Niedawno byliśmy naprawdę o krok od medalu mistrzostw wielkopolskich kadetów. Czwarte miejsce ostatecznie po bardzo dobrym turnieju z naszej strony. Przywozimy multum medali z mistrzostw południowej Wielkopolski. No i tak jak już wcześniej powiedziałem, ten zespół oparty o wychowanków notuje dwa awanse z rzędu. Więc czy sportowo mogliśmy coś zrobić więcej? W moim przekonaniu chyba nie. Mam wrażenie, że ja jestem z tego sezonu bardzo zadowolony. Wiem też, ile kosztował nas, ale wiem, że było warto, że naprawdę osiągnęliśmy sukcesy, które zapisały się w historii tutaj naszego klubu, ale też ostrzeszowskiego sportu, bo myślę, że takiego sukcesu, jak zrobiliśmy w tym roku w tym Europe Trophy, to niestety, ale przez wiele lat nie będzie i że to jest na pewno rzecz, z której możemy być dumni, bo to była taka piękna wisienka na torcie na ten sezon z okazji tego 30-lecia. Jesteśmy z tego dumni. Na pewno to będą rzeczy, które kiedyś będziemy wspominać z łezką w oku, bo nikt nigdy nie marzył o takich sukcesach w Ostrzeszowie. Trzeba pamiętać, że jeszcze 7 lat temu występowaliśmy na parkietach trzeciej ligi, a teraz jesteśmy czwarty rok na parkietach pierwszej ligi i dodatkowo mała miejscowość z Wielkopolski rywalizuje chociażby z takimi potęgami jak Panathinaikos Ateny, więc no to jest duża, duża sprawa i na pewno doceniamy ten sezon bardzo, a jeszcze jest kilka startów dzieciaków i myślę, że oni tam nie powiedzieli ostatniego słowa i że będzie można o kolejnych sukcesach w tym sezonie jeszcze napisać.
1: Patrząc na waszą historię i na to, co pan mówi, no to chyba dla UKS-ów jest nie ma rzeczy niemożliwych.
0: Takie mam czasami wrażenie, że faktycznie po każdym sobie sezonie mówię, że kurczę, już chyba zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, a my tam dokładamy co roku coś więcej i to jest takie na maksa pozytywne, że nie można powiedzieć w naszym przypadku jakiejś stagnacji, cały czas jest to rozwój i mam nadzieję, że to dalej będzie w ten sposób szło, bo naprawdę te sukcesy drużyn ligowych to jedno, ale to jak teraz wygląda ta akademia, jak ci chłopcy i też dziewczęta ciężko pracują, to jest bardzo motywujące i myślę, że oni też przyniosą

0: zaskoczył?
1: Znaczy na pewno taką drużyną, która w tej pierwszej lidze ewidentnie odstawała od reszty, to było BKS Stal Bielsko-Biała. To była drużyna, która prezentowała równy, stabilny poziom przez cały sezon. Nam się udało z nimi raz zremisować 5-5 w pierwszej rundzie. Natomiast trzeba sobie obiektywnie powiedzieć, że to była drużyna zdecydowanie najlepsza. Jakby spojrzeć na tą rywalizację w tym roku, to była najbardziej równa liga, jaką kiedykolwiek ja widziałem. Bardzo dużo zespołów gubiło punkty i dlatego też zajęliśmy to drugie miejsce. Bardzo solidnie punktowaliśmy od stycznia, naprawdę ta nasza forma była w tej drugiej części sezonu bardzo wysoka, ale przez to, że było dużo wyrównanych drużyn. Rysztak, Mac Rzeszów, Politechnika Rzeszowska, ZKS Zielona

0: góra. I nawet te doły tej tabeli, które walczą o utrzymanie, Borucin, Czechowice, Dziedzice, Grodzisk Mazowiecki, to tam byli zawodnicy, którzy dysponowali dużym potencjałem, tak jak chociażby Michał Gablas, który do nas trafi, i nie było łatwych punktów w tej lidze. Czasami było tak, że był jakiś zespół, który odstawał negatywnie od reszty, natomiast w tym roku było tak, że każdy, praktycznie z każdym mógł zrobić punkty, nie licząc oczywiście tej bielsko-białej, która bardzo solidnie i bardzo konsekwentnie punktowała. To drugie miejsce to jest duża zasługa nasza, bo przez długi czas mieliśmy szóste, piąte miejsce. Natomiast też trzeba sobie obiektywnie powiedzieć, że ci nasi konkurenci, jeżeli chodzi o drugie miejsce, jak właśnie Frysztak czy Zielona Góra, pogubiła sporo punktów na koniec sezonu i dzięki temu ta dobra lokata. Więc doceniamy swoje starty, ale mamy też świadomość tego, że rywale nam trochę w tej końcówce kolokwialnie mówiąc pomogli.
1: Co nie zmienia faktu, że cel wykonany osiągnięty w 150%.
0: Zdecydowanie tak, nas każde miejsce od siódmego wzwyż satysfakcjonowało po kontuzji Kuby Masłowskiego, więc to drugie miejsce to jest zdecydowanie sukces ponad miarę, mam wrażenie.
1: Jakiś czas temu, jak rozmawialiśmy, wspominał Pan o tym, że najprawdopodobniej

0: 90%.
1: Zdecydowanie tak, nas każde miejsce od siódmego wzwyż satysfakcjonowało po kontuzji Kuby Masłowskiego, więc to drugie miejsce to jest zdecydowanie sukces ponad miarę, mam wrażenie.
0: Jakiś czas temu, jak rozmawialiśmy, wspominał Pan o tym, że najprawdopodobniej ten nowy sezon nie będzie...
1: 27 i istnieje możliwość, że ta salka Piasta nie zostanie dopuszczona do rozgrywek pierwszej ligi. Dlatego szykujemy takie wyjście awaryjne z tej sytuacji. Jeżeli nie będziemy mogli grać na Piaście, to mecze w przyszłym sezonie będą odbywały się w pole szkolno-przedszkolnym w Rojowie. Nowoczesna hala, na pewno dużo większa, spełniająca wszystkie wymogi, jeżeli chodzi o pierwszą ligę. Więc czekamy na ostateczną decyzję. Myślę, że w tym momencie, gdybym miał powiedzieć, to dużo bardziej prawdopodobne jest to, że będziemy występować w Rojowie. My już wstępnie sobie przygotowujemy, co powinniśmy jeszcze ze swojej strony zrobić, żeby ta sala była idealnie przygotowana na te mecze pierwszej ligi i w tym kierunku raczej zmierzamy. Zależałoby nam jako stowarzyszenie, żeby zostać w Piaście, bo to bardzo duża tradycja, historia naszych występów, ale zdajemy sobie sprawę, że ze wstępnych konsultacji z Polskim Związkiem Tenisa Stołowego raczej ta sala nie będzie spełniała wymogów i wtedy skupimy się na tym, żeby ta sala w Rojowie była jak najlepiej przygotowana na nasze mecze, żeby kibice czuli się jak najlepiej. Myślę, że ten duży, nowoczesny obiekt daje nam też spore możliwości, więc pewnie będzie troszeczkę smutno, jeżeli nie będziemy mogli wrócić na Piast, ale widzimy też perspektywy w tej sali w Rojowie.
0: Kiedy mniej więcej wy jako klub, a także my jako kibice poznamy tą informację, gdzie?
1: Myślę, że do końca lipca będzie ten temat zamknięty i już wtedy definitywnie będziemy mogli powiedzieć, czy gramy w Rojowie, czy jednak uda nam się jeszcze zostać na sali Piasta.
0: Okej, w kontekście też przyszłego sezonu klasycznie zawsze rozmawia się o budżecie. Czy Wasz klub też można w jakikolwiek sposób wesprzeć?
1: No właśnie, to jest rzecz, która chyba w tej całej działalności boli nas najbardziej. To jest najtrudniejszy temat, o którym tutaj rozmawiamy, że odnosimy mnóstwo tych sukcesów, a niestety z tymi finansami bywa różnie. Jesteśmy klubem w pełni wypłacalnym i mogą to wszyscy nasi zawodnicy przyznać, że działamy bardzo zorganizowanie. I myślę, że oni nie mogą złego słowa na nas powiedzieć. Natomiast pewnie moglibyśmy robić więcej dla dzieciaków, moglibyśmy też osiągać jeszcze większe sukcesy, gdybyśmy mieli to finansowanie lepsze, a może bym powiedział, że bardziej złożone. Bo w tym momencie jesteśmy oparci o tak naprawdę dwa podmioty. Jest to wzorowa i nieoceniona współpraca z miastem i gminą Ostrzeszów oraz od wielu, wielu lat możemy liczyć na naszego sponsora tularnego, pana Zdzisława Poprawy. Natomiast chciałoby się, żeby tych firm zaangażowanych w ten proces było więcej. Myślę, że jako klub pokazaliśmy przez te wiele lat, że potrafimy osiągać sukcesy, że wiemy, jak to robić, że potrafimy też zadbać o naszych sponsorów. Mamy szeroką ofertę sponsorską i naprawdę my już nie tylko reprezentujemy Ostrzeszów na arenie wojewódzkiej, ogólnopolskiej, ale tak naprawdę Ostrzeszowie jest już głośno w tenisowym świadku w całej Europie, więc myślę, że jest sporo argumentów, które my możemy dać, żeby ten sponsor był zadowolony, żeby ta osoba widziała faktycznie, że te pieniążki tutaj na nas mają sens, że my wiemy, jak to zagospodarować. Ale to nie jest też tylko tak, że mogą nas wesprzeć osoby, które mają duże biznesy, duże firmy. To jest też oferta ukierunkowana dla osób fizycznych, które utożsamiają się z naszym projektem, a jest takich osób coraz więcej. Mamy Patronite, gdzie można wesprzeć naszą działalność, już kilka osób to robi i tam, jeżeli będzie się cyklicznie, nawet małymi kwotami wspierać nasze stowarzyszenie, tu można liczyć na szereg bonusów, takich jak chociażby trening z pierwszoligowcem, wspólny wyjazd na mecz, gadżety, czy wiele, wiele innych bonusów, które wynikają z tego. I myślę, że tam mamy kilka osób, które nas teraz wspierają, a liczymy, że to, że tak dużo osób jest przy naszym klubie, sprawi, że tych osób będzie coraz więcej, bo to jest troszeczkę tak, że my mamy bardzo duży klub, a niestety jest to na barkach kilku tylko osób i jest to dosyć trudne. Ja sam wiem, jak na przykład teraz ten sezon dobiega końca, jak bardzo wyczerpujący, jak bardzo angażujący jest to przedsięwzięcie. Dlatego chcielibyśmy, żeby to było na bardziej profesjonalnych warunkach, jeżeli chodzi o finansowanie. Chcielibyśmy mieć lepszy komfort pracy, a nie co sezon drżeć o to, czy my w ogóle będziemy w stanie wystartować w rozgrywkach. Jesteśmy jak gdyby klubem, który pokazał przez wiele lat, że jesteśmy bardzo wiarygodni, bardzo rzetelni w tym, co robimy i chciałoby się, żeby ta sytuacja finansowa była spokojna, bo jeżeli mam powiedzieć, co najbardziej mi przeszkadza albo co najbardziej jest takie męczące, no to jest to zdecydowanie finansowanie. W naszym klubie jest to taka bardzo trudna kwestia, która co roku wraca jak bumerang, co roku mamy z tym problemy i co roku liczymy, że to się w końcu zmieni.
0: Czy marzeniem jest, bo sportowo ten poziom już jest, a marzeniem jest Superliga w kontekście właśnie też tych pieniędzy, żeby było stać UKS Piast, Poprawa Ostrzeszów na to, żeby na tych parkietach superligowych zagrać?
1: My rok

0: temu byliśmy blisko sportowo tej Superligi, naprawdę blisko. My tam przegraliśmy jeden mecz decydujący z Kielcami, które ostatecznie awansowały do Superligi. I my wtedy wiedzieliśmy, że nie mamy tego finansowania, więc czy ta Superliga byłaby fajna w Ostrzeszowie? Myślę, że wiele osób by się z tego cieszyło i to byłaby duża gratka, że po dziesiątkach lat do Wielkopolski wróciłaby najwyższa klasa rozgrywkowa, ale no w tym momencie musimy mieć zapewnione rozsądne finansowanie oparte o wiele podmiotów. Jeżeli tego nie będziemy mieć, to niestety na pewno nie wejdziemy do tej Superligi tylko po to, żeby narobić długów czy żeby spaść z hukiem. Będziemy na pewno walczyć w każdym meczu o jak najlepszy wynik. Myślę, że już kibicom to nieraz pokazaliśmy. Natomiast no, mamy teraz taki okres, gdzie pewnie będziemy trenować, ale bardziej skupimy się na tych kwestiach organizacyjnych i jeżeli jest ktoś, kto mógłby nam w jakikolwiek sposób pomóc, to my jesteśmy otwarci i bardzo chętnie będziemy współpracować.
1: Okej, okay, jak najlepiej się kontaktować?
0: Poprzez numer telefonu, poprzez nasz fanpage, poprzez maila. Wiele informacji jest w internecie na naszym fanpage'u, a jeżeli ktoś byłby chętny, to zachęcam do kontaktu osobistego ze mną 660-523-680.
2: Mówi prezes klubu Jarosław Krzyważnia. Ostrzeszowianie na ligowe parkiety wrócą we wrześniu, a patronem medialnym klubu w sezonie 2025-2026 było Radio SK.
3: SK Ostrzeszów radzi.
2: To nic nie boli, a może uratować czyjeś zdrowie, a nawet życie. Mowa o oddawaniu krwi. Teraz w naszym magazynie coś dla tych, którzy chcą podzielić się tym cennym lekiem. Odwiedziliśmy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu. No i sprawdziliśmy, jak wygląda droga dawcy.
4: Jak zostać dawcą krwi?
5: Znaczy tak, po pierwsze powinniśmy wiedzieć, że dostępność krwi zależy od gotowości do oddania tej krwi. I dlatego na wstępie chciałabym zaznaczyć, że wykonywanie wszystkich czynności w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa jest to proces, który musi być przeprowadzany w sposób rzetelny, z należytą starannością, dlatego że to stanowi o jakości obsługi i kształtuje nasz społeczny odbiór. Społeczny odbiór jako instytucji godnej zaufania. I to jest niepodważalne, wszyscy mamy taką świadomość i na tym nam bardzo zależy. I teraz, jeżeli już krwiodawca czy kandydat na krwiodawcę zgłosi się do nas, wówczas przechodzi przez kilka etapów. Jest takich 8 podstawowych etapów. Pierwszy to jest rejestracja. I nieważne, te etapy są powtarzalne. One, czy oddanie, czy dawca się lub kandydat na dawcę zgłosi się, czy do siedziby centrum tutaj w Kaliszu, czy do oddziału terenowego, czy na akcję poboru krwi w terenie, zawsze w pierwszej kolejności musi zgłosić się do rejestracji z dokumentem tożsamości. Dokument tożsamości musi być ze zdjęciem. Może to być aplikacja mobilna, aplikacja PEN-Obywatelu. Najważniejsze, ważne jest, żeby było również dokument tożsamości, żeby był ze zdjęciem. W rejestracji kandydat na dawcę otrzymuje ankietę z wieloma pytaniami do wypełnienia. Po otrzymaniu ankiety kandydat na dawcę może sobie usiąść w jakimś wygodnym miejscu, czy na fotelu, czy gdzieś na krześle, czy w ustronnym miejscu, czy gdziekolwiek chce, po to, żeby w spokoju wypełnić kwestionariusz. Żeby kwestionariusz musi być, wypełnienie jego musi być w taki sposób przemyślany, odpowiedzialny. Udzielając odpowiedzi należy mieć na uwadze, że powinny one być samodzielne, rzetelne i zgodne z prawdą, ponieważ to jest taka wstępna ocena stanu zdrowia dawcy, o którym później będzie dawca rozmawiał z lekarzem lub panią pielęgniarką w gabinecie.

krwiodawcami, pełna morfologia krwi. Natomiast jeżeli krwiodawca przychodzi już kolejny raz w trakcie roku, to wystarczy, że poprzez nakłucie palca zmierzymy u niego poziom hemoglobiny. Natomiast w kolejnym roku, zawsze raz w roku, krwiodawca musi mieć pobraną próbkę ze zdjęcia łokciowego celem oznaczenia wykonania badania morfologii. Kolejny etap, czyli czwarty etap, to jest badanie kwalifikacyjne. Czyli wcześniej, w trzecim etapie, krwiodawca oddał próbkę krwi. My wykonaliśmy badanie morfologii i zanim krwiodawca wejdzie do gabinetu lekarskiego na to badanie kwalifikacyjne, już system informatyczny, teleinformatyczny pozwoli nam ocenić w międzyczasie tą morfologię. W momencie, gdy krwiodawca wchodzi do lekarza, wyniki morfologii są już dostępne i można na ich temat porozmawiać. Ten czwarty etap, który obejmuje badanie kwalifikacyjne, to składa się na niego wywiad medyczny i badanie lekarskie. Wywiad medyczny, czyli nawiązujemy, na pewno lekarz zada pytanie związane z tymi aktualnymi wytycznymi dotyczącymi sytuacji epidemiologicznej, czyli czy pani przebywała na terenie, nie wiem, Modeny, Larisy, Maroka, Grenady, tak? Ale to w oparciu o aktualne wytyczne, ale na pewno takie pytanie będzie i na pewno będą omówione odpowiedzi, które zostały zaznaczone przez dawcę w kwestionariuszu. Jeżeli oczywiście lekarz będzie miał jakieś wątpliwości, będzie potrzebował coś wyjaśnić. Po badaniu kwalifikacyjnym, które jest przeprowadzane przez lekarza lub przez panią pielęgniarkę, przystępujemy do osoby, która przeprowadzała to badanie, przystępuje do wydania orzeczenia, czyli czy dawca kwalifikuje się do oddania krwi, czy nie kwalifikuje się. I tutaj osoby, które z przyczyn zdrowotnych, innych, nie zostały zakwalifikowane do oddania krwi, a na przykład chciałby mieć kontakt z krwiodawstwem, to też prosimy, żeby nie zaprzestawały chęci współpracy z krwiodawstwem, bo zawsze można zostać naszym wolontariuszem, ambasadorem krwiodawstwa. Można naprawdę zrealizować się w innych obszarach, które związane są z krwiodawstwem, a służą również pozyskiwaniu krwi, służą nawiązywaniu relacji z dawcami, ze środowiskami krwiodawców. Kolejny etap, czyli piąty etap, to jest pobranie krwi lub jej składników. Dawca jest wówczas proszony do pomieszczenia, gdzie znajdują się takie duże, wygodne fotele. Pani pielęgniarka zaprasza dawcę do oddania krwi, wskazuje miejsce, dawca zajmuje je i ze zgięcia łokciowego pobierana jest krew. Jak to wygląda? Tak samo jak pobranie próbki krwi w laboratorium. Po prostu dochodzi do wkłucia, zgięcie łokciowe. I o ile w laboratorium, gdzie wykonujemy sobie na przykład jakieś badania przeglądowe do oceny stanu naszego zdrowia, miejscem takim odbiorczym krwinek, które zostaną poddane badaniu, jest probówka, to u nas w Centrum Krwiodawstwa tym miejscem, punktem odbiorczym jest pojemnik z krwią. Równocześnie pobierane są próbki na badania wirusologiczne i na badania, jeżeli krwiodawca pierwszy raz oddaje krew, pobierana jest próbka do oznaczenia grupy krwi. Także wydaje mi się, że nie ma się czego obawiać, ponieważ jeżeli osoba regularnie bada się, była w laboratorium, kiedykolwiek miała pobieraną próbkę krwi na badania, to w naszej ocenie niczym to się nie różni. Poza tym, że można zobaczyć, jak krew, własna krew spływa do pojemniczka z krwią. Kolejny etap po oddaniu krwi to jest wydanie posiłku regeneracyjnego przez pracownika krwiodawstwa, wydanie zaświadczenia o ilości oddanej krwi i wydanie zaświadczenia, ewentualnie zaświadczenia w celu zwolnienia z pracy.

0: kolejny etap to jest wydanie wyników badań, tak? Ponieważ jedni krwiodawcy są zainteresowani swoimi wynikami badań, inni nie. Jeżeli ktoś sobie życzy, żeby w danym dniu otrzymać wyniki badań, oczywiście takie wyniki otrzymuje. Wyniki badań wirusologicznych wykonywane są w kolejnym dniu, także w danym dniu wyników badań wirusologicznych potencjalny dawca nie otrzyma. Natomiast najważniejsze dla takiego kandydata, który do nas się zgłosi, to jest oznaczenie grupy krwi, wykonanie badań wirusologicznych i wszystkie te informacje rzeczywiście będą i badanie morfologii, o którym wcześniej mówiłam, i wszystkie te wyniki oczywiście będą krwiodawcy udostępnione. Jeżeli zdarzyłoby się, że po ocenie wyników badań, na przykład wirusologicznych, stwierdzamy, że wyniki są nieprawidłowe, wysyłamy do dawcy natychmiast informację drogą listowną, takie zawiadomienie kandydata o konieczności osobistego stawienia się w celu odbioru wyników badań, tak? Bo o ile w przypadku prawidłowych wyników badań jesteśmy umówieni z krwiodawcą, że w chwili wolnej czy przy następnym oddaniu krwi sobie odbierze takie wyniki, o tyle w przypadku nieprawidłowości mamy odrębne przepisy, które stanowią, że musimy taką osobę natychmiast poinformować i wówczas dawca właśnie otrzymuje listownie nie wyniki badań, tylko informacje o konieczności stawienia się w Regionalnym Centrum po odbiór tych wyników.
1: Mówi nam Małgorzata Tarnowska, dyrektor Kaliskiego Krwiodawstwa
2: SK Ostrzeszów.
1: A teraz przeniesiemy się na wzgórze w Kotłowie, gdzie stoi jeden z najstarszych kościołów w Polsce. I jakie tajemnice skrywają mury tej świątyni? Dlaczego to właśnie ten kościół przetrwał wieki niemal bez zmian, gdy inne zniknęły z krajobrazu? Mówi burmistrz Mikstatu i regionalista Henryk Zieliński.
3: Czy rozpocząć od tego, dlaczego w tym miejscu? Nie ma tam żadnej głównej drogi, ten kościół jest na uboczu i to jest może też jego urok. Ale kiedyś ta sytuacja była inna, bo musimy się cofnąć niebagatelnie dawno, dawno, daleko, daleko, czyli ponad 900 lat wstecz i wyobrazić sobie, droga S8 nie leci przez Kępno, tylko S8 albo S11 biegnie przez Komorów, Mikstat i Kotłów. Dalej z Wrocławia biegnie do Kalisza, dalej do Torunia i nad Morze Bałtyckie. Dawny szlak handlowy. Przy tej głównej drodze na ówczas zlokalizowano kościół w Kotłowie, na wzgórzu, bo trzeba wziąć pod uwagę podział administracyjny, jaki wówczas był i to nie ten państwowy, tylko kościelny. Bo te kościelne podziały, one są najstarsze jakby i ten kościół w Kotłowie wyznaczał północną granicę wpływu Wrocławia. Od dotąd zaznaczyli sobie granicę wpływu, bo dalej już mamy rzekę Barycz i rzekę Prosna. Ograniczały ten północny kraniec wpływu Wrocławia. Kościół w Kotłowie, o czym nawet mówią stare legendy, widzi się, i tak jest faktycznie, z kościołem w Chełmcach i z kościołem w Wysocku. To też ma znaczenie, ponieważ Wysocko wyznaczało wówczas, te 900 lat temu, południową granicę wpływów Poznania. Natomiast Chełmce za Kaliszem wyznaczały południową granicę wpływów Gniezna, czyli trzy ośrodki kościelne, duże, wyznaczyły swoje granice. I tutaj mamy ten trójstyk, gdzie Kotłów wyznaczał granicę wpływów Wrocławia. No i tutaj pojawia się postać fundatora, czyli Piotra Włostowica. Chodząc po Wrocławiu można iść na bulwar Piotra Włostowica, zobaczyć na wyspie Piasek budowlę, które on również wznosi w kościele Marii Magdaleny. We Wrocławiu znajdziemy portal pięknie rzeźbiony z tamtego czasu i możemy wyobraźnią przenieść to do Kotłowa, dlatego że Piotr Włostowic, jak fundował kościoły, fundował je według takiego samego stylu, ale pewne detale zniknęły. We Wrocławiu jeszcze możemy je odtworzyć. Detale, ale budowli stojącej w całości nie znajdziemy we Wrocławiu, bo tam już pozostały tylko pewne relikty jego fundacji, natomiast u nas w murach ta budowla stoi ponad 900 lat. Prawdopodobnie

ponieważ Piotr Włostowicz, parę słów tak o nim, był przyjacielem Bolesława Krzywoustego, wojewodą. To nie był wojewoda poznański, wrocławski, inny, terytorialny, tylko jeden, jedyny na świecie, przepraszam, w Polsce, wojewoda. Czyli ktoś, kto zastępuje księcia Bolesława Krzywoustego wówczas w dowodzeniu wojskiem. Wojewodzi. I stąd nie wykluczam, że również tą ówczesną S11 czy S8 przemieszczał się Krzywousty i wspólnie z Włostowicem to miejsce wybrali. A pytanie, skąd Włostowic wziął na to fundusze? Otóż ten kościół wybudowano, jak zresztą inne kościoły Włostowica, były wybudowane, no dzisiaj byśmy powiedzieli, za łapówkę. Dzisiaj, gdyby był jakiś przelew, łapówka, no to takie coś wychwyciłby urząd skarbowy. Wówczas nie było jeszcze urzędu skarbowego, a kasa księcia, no inaczej była pobierana, ale wtedy na całą tą operację zwrócił uwagę kościół. A było to w jakich okolicznościach? Otóż Krzywousty prowadził walki na terenie dzisiejszego Pomorza Szczecińskiego. Wtedy Polska jeszcze określała te swoje granice. Natomiast w tym samym momencie od południa strony dzisiejszej Ukrainy przypuściła tak książę Wołodar. To prowadzenie wojny na dwa fronty nawet Hitlerowi się nie opłaciło innym, no i Krzywousty też nie wiedział, co ma zrobić. No, wojnę na dwa fronty trudno prowadzić. Piotr Włostowicz jako wojewoda zaproponował mu: Bolesław, ja biorę 5 swoich rycerzy, jadę do Wołodara i ja go pokonam. No jak ty pokonasz w 5 czy tam w 6 Wołodara? No ale sprytem pojechał i oczywiście tam przedstawił się Wołodarowi jako ktoś, kto już odszedł od Krzywoustego, zdradził go, Krzywousty mu nie odpowiada, on chce służyć Wołodarowi. Wołodar zaufał Włostowicowi i rzeczywiście przez jakiś czas Włostowic był u Wołodara na służbie, do pewnego momentu, aż gdy na polowaniu ze swoimi rycerzami zapakował Wołodara w skrzynię i przywiózł Krzywoustemu. No to ci, powiedzmy umownie, Ukraińcy, pobratymcy Wołodara, zwrócili się z prośbą do Krzywoustego: oddaj nam nasze księcia. Krzywousty chyba nawet był skłonny oddać go, ale wtedy właśnie Piotr Włostowicz wkroczył i mówi: sorry, facet, ale ja go ci przywiozę, to może ja go odstąpię z powrotem tym Rusinom. No i oczywiście, że odstąpił, ale za pieniądze. Wyznaczył kasę, a tej kasy było bardzo dużo. Oni wpłacili te pieniądze, bo chcieli mieć z powrotem księcia Wołodara. No i miał te pieniądze Włostowicz wtedy właśnie, jak ten przelew przeszedł, no to kościół się potknął i mówi do, biskup wrocławski mówi do Krzywoustego: no jakże to tak, no nie wolno za chrześcijańskiego władcę, żebyś ty, chrześcijański władca, brał okup. No Krzywousty się wypił, bo powiedział: to nie ja, tylko Piotrek. No to daj Włostowica. Włostowic do spowiedzi. Za pokutę wybudujesz 7 kościołów. No Włostowic jak zerknął w kieszeń, zobaczył, ile ma pieniędzy z tego okupu, no to postawił 70 kościołów, jak chce legenda. Wtedy biskup wrocławski go wrócił z powrotem do konfesjonału i mówi: zgrzeszyłeś pychą teraz. Miało być 7, więc wybuduj 7. Oczywiście Włostowicz wybudował 7, z których 3 ostatnie to właśnie Chełmce, Wysocko i Kotłów. I tak powstał kościół w Kotłowie. O tym Wysocku i w Chełmcach trudno cokolwiek powiedzieć, ponieważ to były budowle drewniane w tamtym czasie i te budowle, które obecnie są w Chełmcach i w Wysocku, no już nie są z tego okresu, natomiast budowla kotłowska jest potężną budowlą stojącą do dziś murowaną i w swoich rozmiarach jest niebotycznie wielka. Ponieważ kościoły romańskie generalnie miały jedno wejście. To były budowle niewielkie, bo i koszt wybudowania takiej budowli był ogromny. Kościół w Kotłowie ma 3 wejścia, 2 boczne i 1 główne z tyłu. Natomiast wszyscy, którzy pojawiają się w Kotłowie, pytam ich, czy znają wzór na przekątną kwadratu. I prawidłowa odpowiedź najczęściej jest: nie, nie znamy wzoru na przekątną kwadratu. Ja pytam dlatego, że no my chodząc do szkoły musimy ten wzór znać, musimy zaliczyć, zdać i zapomnieć. Natomiast ci wrocławscy budowniczowie z XII wieku, oni ten wzór zastosowali przy budowie kościoła w Kotłowie. I dlatego wiele osób, które wychodzi z kościoła w Kotłowie, gdy mogę im o tym powiedzieć, pewnie sprawdza, jak ten wzór na przekątną kwadratu

0: wygląda, że przy okazji oprócz historii jeszcze mogą powtórzyć sobie materiał z matematyki. A dlaczego zastosowano wzór na przekątną kwadratu? Otóż wchodząc nieraz do jakiejś budowli, czujemy, że ona jest zbyt duża. Mamy takie wrażenie. A niektóre budowle są zbyt małe, one nas przytłaczają, a niektóre są w sam raz. No właśnie, jeżeli zastosujemy metodę proporcji, którą na przykład można zrobić przy użyciu wzoru na przekątną kwadratu, to mamy coś, co jest, jak to się mówi, w sam raz. I tak jest w kotłowie. Budowniczowie wtedy w XII wieku znali ten wzór i go stosowali. Wytyczyli tylną ścianę kościoła, czyli tam, gdzie wchodzi się, nie od ołtarza, tylko pod chórem, wartość. I obliczyli przekątną kwadratu o wartości tej tylnej ściany. I wartość przekątnej kwadratu stała się długością nawy. Może to w sposób dość skomplikowany teraz tłumaczę, ale wystarczy przyjechać do Kotłowa i samemu przekonać się z autopsji, jak to się robi. Tylną ścianę pomyśleć, jakby wyglądał kwadrat o wartości tej tylnej ściany, obliczyć przekątną takiego kwadratu i wyjdzie długość nawy. Dlatego w tym kościele się dobrze czujemy, bo on ma zachowane proporcje.
1: Jest to bardzo stary budynek, obiekt na przestrzeni lat. Bardzo różnie też się tutaj na tych naszych ziemiach działo. Co działo się z tym kościołem przez te wszystkie lata? Czy były jakieś takie poważniejsze, kryzysowe sytuacje i jak to wyglądało?
0: Nie, ponieważ ten kościół ostał się chyba też dlatego, że tak, wtedy w 1108 roku wyznaczono tam granicę wpływu Wrocławia i w tej administracji kościelnej on pozostał do 1821 roku. Mikstat, Komorów, Kotłów to jest diecezja wrocławska do 1821 roku. Natomiast granice polityczne uległy zmianie. Wpływy Śląska, konkretnie Wrocławia, tam uległy zmianie. Cofnięto te granice. Ta ziemia znalazła się we władaniu królów polskich i od tego czasu była już na skraju Rzeczypospolitej. Wrocław nie walczył o te tereny, ukształtował się, jak gdyby ta granica Śląska inaczej się ukształtowała i dlatego ten kościół pozostał na uboczu. Dlatego tutaj nie było żadnych wojen, żadnych walk. Dlatego ten kościół mógł w spokoju przetrwać. Natomiast miał zabezpieczone swoje dochody, ponieważ to była potężna parafia sięgająca właśnie, tak jak wspomniałem, od rzeki Barycz i Prosny w kierunku południowo-zachodnim aż do Międzyborza. Czarnej Las, Dębnica. To, co dzisiaj jest częścią składową dekanatu mikstackiego, to historycznie właśnie też należało do parafii kotłowskiej. Parafia kotłowska sięgała do Międzyborza. Nawet mamy miejscowość, jadąc drogą 25 w kierunku Wrocławia, mamy przed Międzyborzem miejscowość Kotowskie. Miejscowość Kotowskie to jest pierwotnie nazwa Pustkowie Kotłowskie. Tam osadnicy, pustkowianie osiedlili się. Później słowo Pustkowie wypadło. Została do dzisiaj nazwa Kotowskie. Pierwotnie Pustkowie Kotłowskie. Ten kościół przetrwał w swoich murach bez jakiej większej ingerencji do początku XX wieku. Wówczas były dywagacje, czy go rozbudować, bo tak ogromna parafia, nie wszyscy się mieszczą. Zresztą proszę sobie wyobrazić, że śluby, chrzciny, inne rzeczy to robiono w okresie Wielkanocy. Bo to z Pawłowa, z Chojnika, z Czarnego Lasu docierał i nie docierał co niedzielę do kościoła. Oni przychodzili głównie na Wielkanoc, bo wtedy jest obowiązek uczestniczenia w mszy. Więc powstał pomysł rozbudowy tego kościoła. No i rozbudowano go o część ceglaną, jeśli tak powiemy, czyli transept. Natomiast apsydę, czyli tą część ołtarzową, przeniesiono i odtworzono w nowym miejscu. Dzisiaj po ostatnich pracach konserwatorskich jest bardzo ciekawa rzecz, bo odsłonięto część wykopalisk, które tam były prowadzone i można zobaczyć zarys tych starych murów, również w którym miejscu ten kościół kończył się. Ale większych jakichś wydarzeń tam nie było. Oczywiście przyjeżdżał Fryderyk Chopin, bo najbardziej znany jest epizod z Antonina z Chopinem. Ale tak naprawdę on przyjeżdżał do Strzyżewa, czyli do parafii kotłowskiej. To on w Kotłowie modlił się, tam słuchał muzyki. Pewnie świszczące piszczałki organów, niestrojone przez wiele lat i organista, który pewnie w karczmie popił trochę, to i lepiej mu szedł śpiew. Chociaż odnotowani są również organistowie, pewnie i nauczyciele szkoły w Kotłowie, o nazwisku Żałost. Dzisiaj to już

0: występują potomkowie ich pod nazwiskiem Zaustowicz. Nazwisko Zaustowicz właśnie stamtąd pochodzi, bo organista dawno, dawno temu w Kotłowie grał żałośnie. I Chopin pewnie tego słuchał. Chociaż jest też taka opowieść, że Chopin przyjeżdżając do swojej matki chrzestnej, do kotłowskiej parafii, czyli do Szczyrzewa, no, potrzebował weny. A tam taki młody chłopak, kompozytor, tą wenę, żeby znaleźć, to no, chciałby wejść do piwniczki, żeby z butelki trochę weny pociągnąć. Matka chrzestna, poważna kobieta, raczej mu nie udostępniła piwniczki. Gdy go zawieźli do Radziwiła, do Antonina, to nie sądzę, żeby miał odwagę zapytać wielkiego księcia o to, czy mu udostępni wenę z butelki w piwniczce. No jest taka opowieść, że właśnie dla niego taką enklawą była karczma w Nikstacie Austeria, stojąca obok ratusza na rynku, gdzie właśnie swobodnie mógł tą wenę z butelki sobie przyjąć. Dlatego też powtarzamy, że gdzieś tam te elementy muzyki, którą usłyszał w karczmie w Nikstacie, pewnie w swoich utworach przeniósł.
1: Czy Chopin jest jedyną, w cudzysłowie, znaną postacią związaną też, w cudzysłowie, z tym kościołem?
0: Nie tylko. Tam Marian Pilot to taki współczesny pisarz, laureat Nagrody Literackiej, Nagrody Nike w 2011 roku. Niestety już zmarły. On pisał o tej ziemi miksackiej, że ona nigdy nie stawała na palcach. Chociaż mówił o wzgórzach. Nie stawała na palcach, że wielcy tego świata tutaj się pojawiają. Po prostu aż tak to nie było. Natomiast mogę powiedzieć, że z kościołem w Kotłowie jest związany jedyny ksiądz, który zginął w powstaniu styczniowym, ksiądz Stanisław Klemczyński. Niesamowita też historia, bo musimy się przenieść do czasów wojen napoleońskich. No i w Nikstacie pojawia się szwoleżer Gwardii Napoleona, Józef Klemczyński. Jest chory, pomocy udziela mu rodzina burmistrza nikstackiego Stanisława Pasikowskiego. No i na tym by się historia skończyła, gdyby nie to, że burmistrz Pasikowski miał bardzo ładną szybkę, Wiktorię. I ten szwoleżer Gwardii Napoleona, Józef Klemczyński, zakochuje się i obiecuje Wiktorii, którą tam poznał wtedy, że on tu wróci, jak tylko te wojny się skończą. Wielki patriota, rzeczywiście jak skończyły się wojny, wrócił do Nikstatu i pojął Wiktorię za żonę. I owocem tej miłości był właśnie Stanisław, najstarszy syn, który został księdzem. No i przyszedł do Kotłowa na proboszcza. Nie wiem, prawdopodobnie po ojcu miał taką gen waleczności, bo już w powstaniu 1848 roku szablą wojował. I tutaj jak wybuchło powstanie, no co by nie powiedzieć, zaprosnął, on zmobilizował, to też pokazuje jego autorytet, około 30 ochotników z Kotłowa, Nikstatu, Biskupic. Oni poszli do oddziału Parczewskiego. Proponowali księdzu Klemczyńskiemu, temu proboszczowi kotłowskiemu, żeby przyjął funkcję kapelana oddziału. Powiedział, że nie. On jest żołnierzem. I jako szeregowy żołnierz zginął właśnie w powstaniu styczniowym. To był jedyny kapłan z archidiecezji poznańskiej ówczesnej już, który zginął w powstaniu styczniowym. Dziś kompletnie zapomniany. Myśmy mu zrobili tablicę pamiątkową w Kotłowie, skąd wyszedł. Natomiast nawet w Kotłowie nie mówiono przez długi czas o tym, bo nie wolno było do powstania wychodzić. I wikariusz kotłowski, który zastępował księdza Klemczyńskiego, długo mówił i no powiedzmy, kłamał, że w dobrej wierze, że jego pryncypał, proboszcz, pojechał leczyć się do Wód, czyli do sanatorium gdzieś, a tak naprawdę on był w powstaniu. I dopiero po jakimś czasie w miejscu tej bitwy, gdzie zginął ksiądz Klemczyński, przysłano dokumenty, bo z tych dokumentów wynikało, że księdza Klemczyńskiego tak poszatkowali Rosjanie, że rozpoznano go, zidentyfikowano, jak to napisano, po gaciach. Po gaciach, czyli po bieliźnie, bo kiedyś, co dzisiaj już jest niewyobrażalne, bielizna miała swoje monogramy. Każdy miał bieliznę z monogramami. No dzisiaj nie wyobrażamy sobie, żeby iść do galerii i kupić nawet przysłowiowe gacie z monogramem. Ksiądz Klemczyński takie miał. Unikalna postać, wielki bohater. Gdyby on tego dokonał jako, nie wiem, proboszcz z Poznania czy z Warszawy, byłby dziś wynoszony na pomniki i czczony przy każdej okazji rocznicy. Drugą taką postacią jest Andrzej Wronka, biskup wrocławski, ojciec Soboru Watykańskiego II.

0: Człowiek, który w okresie międzywojennym był, był rektorem polskiego seminarium w Rzymie po wojnie, po II wojnie światowej, organizował struktury diecezji gdańskiej, a na koniec był biskupem pomocniczym we Wrocławiu. To on wspomagał kardynała Kominka przy słynnym przesłaniu do episkopatu Niemiec, gdy tworzyli dokument, list o pojednaniu z episkopatem i z narodem niemieckim. On właśnie urodził się i wychował w parafii kotłowskiej, konkretnie biskupice zabaryczne. Księża z Wrocławia ufundowali mu też tablicę. No i fajnie, bo ta postać też wymagała takiego upamiętnienia. On był właśnie ojcem Soboru Watykańskiego II. Dzisiaj, gdy oglądamy konklawę, inne rzeczy, które dzieją się na Watykanie, no to trzeba powiedzieć, mieliśmy naszego gościa od tu, z Kotłowa, z biskupic, który tam też uczestniczył w obradach Soboru.
1: A czy dziś mieszkańcy doceniają, że mają taką perełkę na swoim terenie? Czy to miejsce cały czas żyje?
0: Nie, myślę, że nie doceniają. Inaczej, oni nie muszą tego doceniać, oni to mają na co dzień. Oni wiedzą, że to jest ogromna wartość, zresztą obchody 900-lecia były bardzo uroczyste, 900-lecia fundacji. Wtedy pojawił się też obelisk, w którym zapisano z czyjej fundacji, kiedy. Natomiast mamy tam normalnych ludzi, którzy, tak jak powiedziałem, nie wspinają się na palce. Oni, tak jak Marian Pilot pisał, to nie są miejsca i ludzie, którzy by na palcach stawali i pokazywali swoją wyższość. Oni to traktują jako wartościową rzecz, ale to jest ich budowla, ich kościół, do którego przychodzą się normalnie modlić, tak jak do każdego innego.
1: Jeżeli wybierzemy się na wycieczkę do Kotłowa, do kościoła w Kotłowie, na co powinniśmy zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o architekturę wewnątrz? Gdzie dokładnie spojrzeć i co powinniśmy zobaczyć?
0: Przede wszystkim romańskie mury. Unikat w skali kraju. Poza tym, siadając w tej części romańskiej w ławce, a proponuję to każdemu, żeby sobie usiadł, bo trzeba jednak pod górę wejść, więc lepiej usiąść. Wtedy można też popatrzeć na miejsca, gdzie były kiedyś ołtarze boczne. Są takie bardzo ładnie ukształtowane łuki na ścianach bocznych i na ścianie tak zwanej tęczowej, czyli tego ołtarza głównego, bo tam przy ołtarzach bocznych były cyboria. Mądre określenie cyborium z łaciny. To był taki rodzaj zadaszenia. Dzisiaj tego nie ma, ale i wówczas w tym XII wieku to jest unikat, ponieważ taki element zadaszenia w romańskim kościele ołtarzy bocznych ponoć występuje jeszcze tylko w jednym kościele, występował w jednym kościele w Krakowie, a tak to na terenie Polski w ogóle nie znany element, który tutaj wystąpił. On świadczy o bogactwie, o tym, że Włostowic położył dobrą kasę, zrobił coś dużego. To nie było tam prosty kościół. Nie, on był zrobiony bogato, na bogato. Ja żałuję, że nie zostały elementy kamieniarki rzeźbiarskiej, ponieważ przy jakichś tam remontach te elementy wyrzucono. I do dziś zdarza się, że rolnik przychodzi z elementem kamieniarki z XII wieku, wyrzeźbiona jakaś tam postać czy inne elementy. I dwa takie elementy są w ścianie bocznej, na które można spojrzeć i każdy może odczytać coś swojego. Według takiego podania miejscowego elementy rzeźbiarskie, które tam są zawarte w bocznej ścianie, to jak mówią, Bożek Pogański. No rzeczywiście, jak przyjrzeć się temu, to można zobaczyć groźną postać. Czy Bożek Pogański? Była taka zasada u początku chrześcijaństwa, że świątynie budowano w miejscach kultu pogańskiego, jakby żeby przykryć ten kult pogański. Być może, że z tego to wywiedziono. Natomiast tak naprawdę to są elementy kamieniarki z portali, które tam były. I to, co na początku wspomniałem, taki portal nienaruszony, sam portal jest w kościele Marii Magdaleny we Wrocławiu. Można sobie popatrzeć, jak to kiedyś w Kotłowie mogło wyglądać. Niestety tu w Kotłowie tych elementów rzeźbiarskich już nie mamy zbyt dużo. Bardzo ciekawy jest obraz Matki Boskiej.

0: Kotłowski,
1: Częstochowski.
0: Kotłów jest utożsamiany z Częstochową, ponieważ też jest na wzgórzu. I z wieży kościelnej przy dobrej widoczności można zobaczyć wieżę kościoła w Częstochowie na Jasnej Górze. A z terenu przy kościele z lornetką w dobrych warunkach pogodowych kominy w Lełchatowie można spokojnie zobaczyć. Tam są niesamowite widoki wokół kościoła i w ogóle na odcinku pomiędzy Kotłowem a Mikstatem można naprawdę podziwiać coś, co na terenie Wielkopolski jest unikatem, bo Wielkopolskę raczej utożsamiamy z terenem równinnym, niezimnym. Tam jest ta wyniosłość tego terenu. No, pokazuje też właśnie tą łączność taką morfologiczną ze Śląskiem, bo to jest północny kraniec wału Trzebnickiego, więc tam to ukształtowanie terenu jest zupełnie inne, nie przystające w ogóle do Wielkopolski. No, ale wracamy do kościoła. Mamy obraz Matki Boskiej Kotłowskiej z 1605 roku. Ja zupełnie przypadkowo, ponieważ kościół jest 1108, obraz Matki Boskiej Kotłowskiej jest 1605. Dobra, a co pomiędzy? No wcześniej coś musiało być. Zupełnie przypadkowo trafiłem na płaskorzeźbę Matki Boskiej Kotłowskiej. Jest w Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu. Jak ktoś tam będzie miał czas i wejdzie, to może się dziwić, bo zobaczy, że zanim obraz wymalowano, tym wizerunkiem kotłowskim była płaskorzeźba, która właśnie w tym kościele się znajdowała. Przy Matce Boskiej są ładna rzeźbiarka, rzeźbiarza, smycerza, też

0: nazwiska bardzo dobrego snycerza, pochodzącego z Głogowa, znów śląskie wpływy. On wędrował, on miał zamiar wędrować do Królewca, ale po drodze, tak jak ten szwolerze napoleoński, zakochał się w Kaliszance. No i pozostał. Efektem tego jest to, że w okolicach tutaj w południowej Wielkopolsce jest dość dużo jego, powiedzmy, wyrobów rzeźbiarskich. Piękne rokoko, to jest Dobrzyca, jest również Kalisz, całe wyposażenie kościoła tak zwanego świętego Józefa, ale tenże snycerz wyrzeźbił również wszystkie ołtarze w kościele w Kotłowie. Ale w Kotłowie zrobił jeszcze jedną ciekawą rzecz. Podpisał się. Długo dochodzono, co to jest za podpis. Jest data 20 maj 1780. Natomiast reszty nie szło rozszyfrować. Feitner. Nie ma takiego kogoś jak Feitner. Okazuje się, że to jest Franciszek Eitner, Franz Eitner. To F połączone zresztą nazwiska powodowało, że trudno było odkryć, co jest, ale on się podpisał na jednym z ołtarzy bocznych i ten jego podpis do dzisiaj jest, można zobaczyć.
1: A kiedy to odkryto?
0: Eitner. Ten podpis był cały czas.
1: Ale kiedy?
0: Tylko teraz dopiero doszliśmy, kto to jest ten Feitner, że to nie Feitner, tylko Franz Eitner. Jeżeli chodzi o rzeźby Eitnera, to jeszcze jest taka ciekawostka, że przy Matce Boskiej Kotłowskiej, przy tym obrazie w ołtarzu głównym, stoją dwie postacie, Karol Borromeusz i Święty Onufry. No i nikt by nie zwrócił uwagi na to, kto to jest, bo szczególnie Święty Onufry, to tak tylko krótko powiem, to był pustelnik. Natomiast w tym przedstawieniu tej rzeźby, to jest gość, który ma krótką brodę i jest ubrany w futro złotego koloru. Natomiast tak naprawdę Święty Onufry, tak jak powiedziałem, on był pustelnikiem. Tutaj źle dobrano kolorystykę. On chodził nago, okryty tylko swoimi długimi włosami. Nie było gdzieś tam w okolicy fryzjera, nie miał gdzie pójść podciąć włosów. On chodził okryty włosami. W tym przedstawieniu kotłowskim, to mówię, on wygląda w złoconym futrze. Tak naprawdę on powinien być okryty swoimi włosami. Takich ciekawostek jest więcej. Wystarczy też wokół kościoła popatrzeć. Są pewne znaki zakładów kamieniarskich. Tam jest jeszcze wiele rzeczy do odkrycia. Taką ciekawostką jest to, że siedząc w kościele w Kotłowie, może nawet nie zdajemy sobie sprawy, ale podłoga kościoła w Kotłowie od wejścia w stronę ołtarza lekko unosi się ku górze. Nie rzucałem nigdy piłeczki ping-pongowej, żeby zobaczyć, czy ta piłeczka mi cofnie się, ale z badań, które przeprowadził jeszcze w końcu XIX wieku profesor Sokołowski, on wyraźnie stwierdził właśnie, że ta podłoga unosi się ku górze. Tam, w tym pierwotnym założeniu, była przewidziana krypta. Czyli oprócz tego, że mamy kościół, to również tam miała być krypta podziemna dla księcia, a może dla włostowica. Tego już nie dojdziemy. Niemniej, cała część ta romańska kościoła zawiera pod podłogą krypty grzebalne, groby. To jest głównie groby Wiesiołowskich ze Szczyrzewa, ale również innych osób zasłużonych dla parafii. I dlatego kiedyś, jak chodziło się, szczególnie panie, na wysokim obcasie w Kotłowie po podłodze, to zupełnie inaczej, inny dźwięk był odbicia butów na części romańskiej, a inaczej na tej części

I dlatego kiedyś, jak chodziło się, szczególnie panie, na wysokim obcasie w kotłowie, po podłodze, to zupełnie inaczej, inny dźwięk był odbicia butów na części romańskiej, a inaczej na tej części

0: táto promocia.
1: A kde tu vtečne jest?
2: To co, ty nikdy kamperem nejechałaś?
1: No veľpreč sobie, že nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK do Boží kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.